0: wybranym paśmie.
1: Tylko w muzycznym radiu. Autopromocja.
2: Hello everybody, this is Giorgio Ponticelli from Milan, Italy, and you're listening to

Are you

planeta.

0: puszczam ci to nagranie. Być macho to mieć wszystkie panie, być macho to robić ci śniadanie, za wczorajszą kolację, za ten uśmiech i kreację, za tą pasję. I to nic, że kiedy się kłócimy, to albo ja się mylę,
1: albo ja mam rację.
0: To relacje, nasze stories, twoje lajki dodają mi euforii. Wychodzimy na randkę, zamówiłem stolik na górze zwanej Olimp.

0: tu. To nie jest zwykła noc.
1: To nasze love story.
2: Jadę wolno, chociaż miasto każe gnać. Mam za dużo myśli, żeby dzisiaj spać. Twoja wiadomość ciągle świeci na ekranie. Gdzie jesteś, jestem tam. Gdzie kończą się pytania.

0: Muzyczne radio. Tydzień w regionie. Radio Ekspres Miasta Zgorzelec.
1: Zgorzelec inwestuje w ekologiczny transport publiczny. Miasto kupi 2 autobusy z napędem elektrycznym wraz z mobilną infrastrukturą do ich ładowania. Pojazdy mają obsługiwać komunikację miejską na terenie Zgorzelca. Inwestycja będzie kosztować ponad 3 700 000 zł, z czego blisko 1 900 000 to unijne dofinansowanie. Umowę o dofinansowaniu projektu pod nazwą Zakup autobusów elektrycznych burmistrz Zgorzelca Rafał Gronicz podpisał pod koniec lipca, a projekt realizowany jest w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska na lata 2021-2027. Zakup i dostawa autobusów mają zostać zrealizowane od października tego roku do września roku przyszłego, mówi Renata Burdosz, rzecznik prasowy Urzędu Miasta w Zgorzelcu.
2: W ramach tego projektu miasto kupi 2 autobusy elektryczne wraz z mobilną infrastrukturą, która jest potrzebna do ich ładowania. Nowe pojazdy będą obsługiwać komunikację miejską na terenie Zgorzelca. W naszym odczuciu jest to bardzo korzystny projekt, zarówno dla pasażerów, jak i dla mieszkańców ulic, którymi przebiegają trasy autobusowe, ponieważ nowe pojazdy, które chcemy zakupić, pojazdy elektryczne, są cichsze od autobusów spalinowych. No i oczywiście podczas jazdy nie emitują spalin. Nowy tabor ma mieć także korzystny wpływ na jakość świadczonych usług i pracę obsługi.
1: Miasto podkreśla również ich wyposażenie oraz dostosowanie do potrzeb różnych grup pasażerów.
2: Nowe autobusy będą wyposażone w nowoczesne rozwiązania techniczne, w systemy wspomagające pracę kierowców. Będą też łatwiej dostępne dla osób z niepełnosprawnościami, dla seniorów, opiekunów, którzy podróżują z małymi dziećmi. Inwestycja to jeden z elementów stopniowej modernizacji Zgorzeleckiej komunikacji miejskiej. Jej cel to stworzenie transportu, który będzie nie tylko mniej uciążliwy dla środowiska, ale także wygodniejszy, bezpieczniejszy i bardziej atrakcyjny dla pasażerów. Liczymy na to, że autobus będzie dobrą alternatywą dla codziennych podróży samochodem, czyli odblokuje też trochę nasze ulice. No cóż, robimy to po to, żeby pokazać, że nowoczesne miasto nie musi wybierać między sprawnym transportem, a czystym powietrzem i mniejszym hałasem. To już jest nasz kolejny krok w kierunku zrównoważonej mobilności. Te 2 autobusy elektryczne mają właśnie, tak jak już mówiłam, poprawić komfort podróżowania i równocześnie ograniczyć szkodliwy wpływ transportu na środowisko i ograniczyć też hałas.
0: Radio Ekspres Miasta Zgorzelec. Audycja powstaje we współpracy z miastem Zgorzelec. Tydzień w regionie.

0: Tydzień w regionie. Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze zaprasza.
1: W cieniu Gór Olbrzymich w państwie pruskim 1740-1871 to tytuł wystawy, którą będziemy mogli oglądać w Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze. To kolejna odsłona realizowanego przez placówkę cyklu finansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Projekt to nie tylko realizacja wystawy czasowej, ale również liczne działania i przedsięwzięcia towarzyszące temu wydarzeniu. Mówi Julita Zapruska, dyrektorka Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze.
2: Kolejna wystawa z cyklu ekspozycji prezentujących historię naszego miasta i najbliższego regionu w różnym okresie dziejów. Jesteśmy po okresie średniowiecza, po pierwszych śladach osadnictwa na tym terenie. Przedstawialiśmy Państwu czas panowania tutaj dynastii Habsburgów, a teraz planujemy rozpocząć nowy projekt związany z czasem panowania na tym terenie Prus. Warto podkreślić, że realizacja tak dużej interdyscyplinarnej wystawy była możliwa tylko dzięki uzyskanemu dofinansowaniu ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu ministra wspierania działań muzealnych. Dziękujemy również naszemu organizatorowi, ponieważ pozostałe środki pochodzą z budżetu województwa dolnośląskiego.
3: Mamy około 300 eksponatów z kilkunastu muzeów. W tym są dwa niemieckie muzea, czyli Śląskie Muzeum w Görlitz i Kulturgeschichte Muzeum w Görlitz.
1: Kurator wystawy Robert Rzeszowski.
3: Mamy kontakt z muzeum we Wchlabi, które nam pożycza wyposażenie schroniska na Śnieżce, które będzie zaaranżowane w kaplicy, bo kaplica kiedyś była schroniskiem. Mamy trochę takich instalacji założonych na salach. Jedną z nich jest tuneł kolejowy z wagonikiem, kasą, stacją kolejową, różne wydruki także na podłogach, na sufitach. Wiadomo, że to jest okres, kiedy powstają pierwsze manufaktury, więc jedna z sal jest poświęcona tym pierwszym zakładom, które powstały w Jeleniej Górze i okolicy. Chcemy też pokazać, jak ten region był widziany w całej Europie. Jest część poświęcona pierwszej światowej wystawie rzemiosła i przemysłu w Londynie. Tam było 15 wystawców naszego regionu. Niektórzy wręcz opatentowali swoje wyroby i uzyskali duże nagrody, o czym mało kto wie.
4: Warto też wspomnieć, że wystawie będzie towarzyszył bogaty pakiet edukacyjny i naukowy, i popularno-naukowy.
1: Wojciech Szczerepa, kurator wystawy.
4: Zorganizujemy dwie sesje naukowe dotyczące dziejów Kotliny Jeleniogórskiej w tym szczególnym okresie wojen śląskich, w dobie działań militarnych z czasów wojny napoleońskiej, ale także poświęcimy jedną z sesji rytownikom i pieczętnikom po obu stronach Karkonoszy. Oprócz tego będą warsztaty przewidziane dla szkół, będą też wycieczki po mieście i okolicy, lekcje muzealne. Naszym celem jest ukazanie szczególnych zmian, jakie zachodziły właśnie w okresie pruskim. Upadek Habsburgów kończy pewien etap historii na tym terenie. Zaczyna się zupełnie nowy etap, upada stary porządek.
2: Serdecznie zapraszamy 6 listopada o godzinie 17 w gmachu Głównym Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze przy ulicy Matejki. To kolejna próba ukazania i przedstawienia mieszkańcom regionu i wszystkim zainteresowanym historii tego miejsca, ale w takim szerszym kontekście tego, co działo się tutaj w tej części Śląska i w tej części Europy. Warto nas odwiedzić, warto być z nami, zapraszamy.
0: Sponsorem programu było Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze. Szczegóły na stronie muzeumkarkonoskie.pl. Tydzień w regionie. Reklama.
5: Twoje dziecko chodzi do 7 klasy i ma talent do nauk ścisłych lub przyrodniczych? A może znasz takiego ucznia? Sprawdź Dolnośląski Program Stypendialny. Młody naukowiec może liczyć na 10 tysięcy złotych stypendium, rozwijanie zainteresowań oraz wsparcie wrocławskich uczelni. Wnioski można składać do 16 października. Szczegóły na fundusze ue.dolnośląskie.pl. Fundusze europejskie. Blisko Ciebie. Blisko edukacji. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
6: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
7: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
0: Po reklamie.

0: Tydzień w regionie. Radio Ekspres Gminy Podgórzem.
1: Smaki Karkonoszy, dwudniowe święto lokalnych smaków, kultury i dobrej zabawy, odbędzie się w ten weekend w Podgórzynie. Tradycyjnie nie zabraknie regionalnych smakołyków, stoisk lokalnych wystawców i rękodzielników. Organizatorzy zadbali także o bogaty program artystyczny. Przygotowaliśmy także wiele atrakcji dla całych rodzin, mówi Anna Kurowska, wójt gminy Podgórzyn.
2: W sobotę zapraszamy na uliczki przy Urzędzie Gminy od godziny 11 do samego wieczora. Będzie można tutaj posmakować, popróbować lokalnych wyrobów, no i oczywiście posłuchać też lokalnych twórców.
3: Wydarzenie służy temu, abyście Państwo mogli poznać naszych mieszkańców, mieszkańców 10 urokliwych miejscowości gminy Podgórzyn.
1: Agnieszka Rozenek z Urzędu Gminy Podgórzyn.
3: Przyjedźcie Państwo do nas. Główny dzień sobota, zaczynamy od godziny 11 i tutaj będzie można poznać naszych najmłodszych mieszkańców. Wszystkie 4 szkoły gminy Podgórzyn przygotowały specjalne występy. Zagrają też nasze lokalne zespoły Kosówki oraz Szafiry, więc łączymy pokolenia, a później w ciągu dnia mnóstwo atrakcji w programie. Wymyśliliśmy sobie to, aby po każdym takim spotkaniu zostawała już na stałe pamiątka. W ubiegłym roku powstał przepiękny mural, który prezentuje atrakcje gminy Podgórzyn. W tym roku będzie to rzeźba Ducha Gór, ale jaka to będzie rzeźba? Musicie Państwo przyjechać i zobaczyć, uczestniczyć w jej odsłonięciu.
4: Mamy prawie 60 wystawców. Agnieszka Latto, referat promocji gminy Podgórzyn, z lokalnymi smakami, rękodziełem, gdzie będzie można spróbować dobrego jedzenia, poznać kunszt artystów naszych, dużo uzdolnionych, koła gospodyń. Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia, do przyjścia do nas, popróbowania, smakowania, oglądania, zakupienia rękodzieła naszych lokalnych wystawców.
1: Wasz festiwal Smaki Karkonoszy to nie tylko pyszne jadło i różnego rodzaju prezentacje, ale także edukacja.
5: W strefie bezpieczeństwa będziemy mogli spotkać druhów z naszych gminnych ochotniczych straży pożarnych, którzy w przyjazny sposób pokażą dzieciom i nie tylko pierwszą pomoc. Dariusz Grudowski, referat promocji gminy Podgórzyn. Będą różne pokazy bezpieczeństwa oraz mamy niespodziankę saperów.
3: Gwiazdą wieczoru będzie zespół Loka, ale też wieczór uświetnią swoim występem. CK prezenterzy zadbają o to, aby było wesoło, muzycznie. Jak chcecie Państwo potańczyć, to po prostu do nas dołączcie. Podgórzyn, teren przy Urzędzie Gminy, na uliczkach wokół urzędu będą czekały na Was wszystkie wspaniałe atrakcje, ale też będzie trochę motoryzacji, bo odwiedzą nas motocyklowe karkonosze, będzie można podziwiać motocykle. Zaczynamy w piątek o godzinie 19 kinem plenerowym Miś Paddington 2, a sobota 26 od godziny 11 i bawimy się, słuchajcie, aż do 22.
0: Radio Ekspres Gminy Podgórzyn. Audycja powstaje we współpracy z gminą Podgórzyn. Tydzień w regionie.
6: Reklama. Twoje dziecko chodzi do 7 klasy i ma talent do nauk ścisłych lub przyrodniczych? A może znasz takiego ucznia? Sprawdź Dolnośląski Program Stypendialny. Młody naukowiec może liczyć na 10 tysięcy złotych stypendium, rozwijanie zainteresowań oraz wsparcie wrocławskich uczelni. Wnioski można składać do 16 października. Szczegóły na fundusze UE dolnośląskie.pl. Fundusze europejskie. Blisko Ciebie. Blisko edukacji. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
7: Po reklamie.

0: Muzyczne radio. Gramy, bo kochamy muzykę. Tropem tajemnicy Dolnego Śląska. Nieznane historie, zaskakujące odkrycia, tajemnice i zagadki wciąż czekające na rozwiązanie. Sponsorem programu jest agencja Sudety Pro, lider marketingu terytorialnego i twórca unikalnych projektów turystycznych na Dolnym Śląsku. Partnerem audycji jest magazyn Odkrywca, jedyne w Polsce pismo o eksploracji tajemnic historii. Tropem tajemnic Dolnego Śląska w Muzycznym Radiu.
1: Krzysztof Wojtas, dzień dobry. Lubiąż to miejsce, które od dziesięcioleci działa na wyobraźnię badaczy i poszukiwaczy tajemnic. Monumentalne opactwo, wojenne laboratoria, niejasne relacje świadków i opowieści o obiektach, które miały powstać głęboko pod ziemią. Jednym z ludzi najmocniej związanych z tą historią był major Stanisław Siorek, oficer służb specjalnych, a później jedna z najbardziej charakterystycznych postaci polskiej eksploracji. Lubiąż stał się dla niego czymś więcej niż tylko tematem. Była to sprawa, której poświęcił wiele lat swojego życia. O tym, czego właściwie szukał major Siorek i skąd wzięła się legenda podziemi Lubiąża, opowiada Jacek Kowalski, badacz jego losów i autor książek związanych z tą sprawą.
2: Jest to niezwykle trudne pytanie i nie da się chyba w prosty sposób na to i krótki odpowiedzieć, bo historia zainteresowania Lubiążem jest znacznie szersza i ma dłuższą historię niż sama akcja. To jest tak, że ja z Robertem Kudelskim, jak zaczęliśmy pisać książkę Przed laty, a myśmy wydali dwie książki na temat Lubiąża, to po pierwsze natrafiliśmy i wtedy wykorzystaliśmy niedostępne materiały, normalnie niedostępne materiały, które były wytworzone przez tak zwaną ekipę Kiszczaka, tak? Czyli taki zespół Ministerstwa Obrony Narodowej, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, który w latach 80. brał udział w poszukiwaniach Złota Wrocławia, jak to wtedy nazywano. I na tej liście celów nic z tego nizowego. Na pierwszej liście celów nie było Lubiąża, na drugiej liście celów, która nazwijmy obowiązujące, Lubiąż się znalazł. No i tutaj spotykamy się ze Stanisławem Siorkiem.
1: I właśnie tutaj historia Lubiąża zaczyna łączyć się z działalnością polskich służb. Poszukiwania tak zwanego Złota Wrocławia nie rozpoczęły się bowiem wraz ze Stanisławem Siorkiem. Już wcześniej dokumenty i relacje dotyczące poniemieckich tajemnic zgromadzili ludzie związani z Wojskową Służbą Wewnętrzną. Siorek pracował natomiast w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych we Wrocławiu. I właśnie tam drogi obu tych światów w pewnym momencie

0: dokumenty mówiące o tym, że w latach 70., w drugiej połowie lat 70. zostały odkryte w archiwum któregoś z takich zjednoczeń węglowych, czy tam zjednoczenia węglowego w Wałbrzychu, zostały odkryte dokumenty, a właściwie plany podziemi, tutaj okolic Kamiennej Góry. I jest dokument Stanisława Siorka, że te plany zostały przekazane zgodnie z rozkazem do WSW w Warszawie. I to było jest takie pierwsze potwierdzenie, że ten zespół istniał.
1: Na początku lat 80. sytuacja zaczęła się zmieniać. Wojskowi nie chcieli już tylko gromadzić dokumentów. Planowano rozpoczęcie rzeczywistych poszukiwań w terenie z wykorzystaniem żołnierzy i wojskowego sprzętu. I właśnie wtedy zainteresowanie Stanisławem Siorkiem stało się znacznie większe.
0: No, myślę, że tak trochę pod osłoną tej sytuacji w Polsce, stanu wojennego późniejszego, zespół, nazwijmy to wojskowy, tak? Czyli ten Ministerstwo Obrony Narodowej miał ruszyć w teren i w pewnych miejscach tutaj kopać, wykorzystując sprzęt, wykorzystując żołnierzy. Ludzie również z WSW udali się na kolejną taką kwerendę źródeł posiadanych we Wrocławiu przez SB. I wtedy jeden z pułkowników trafił do majora Siorka i w obecności przełożonych i tego człowieka z WSW i przełożonych majora Siorka nastąpiła jakaś rozmowa na temat tego, co SB we Wrocławiu posiada.
2: Reklama. W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: Po reklamie.

0: Spotkanie okazało się ważne. Oficer Wojskowej Służby Wewnętrznej zorientował się, że Stanisław Siorek posiada materiały, które mogą być przydatne w prowadzonych poszukiwaniach. Problem polegał na tym, że części tych dokumentów nie można było po prostu przejąć z archiwum. Potrzebny był również sam Siorek.
1: No, ale jednocześnie ten oficer Wojskowych Służb Wewnętrznych zdał sobie sprawę z jednej rzeczy, że oni tych dokumentów z MSW, czyli ze Służby Bezpieczeństwa, nie wyciągną. Że trzeba te dokumenty wyciągnąć razem z Siorkiem, mówiąc krótko, tak? Czyli i wtedy powstało takie pismo, które myśmy w książce naszej opublikowali, gdzie generał Kiszczak, wówczas już minister spraw wewnętrznych, pisze do swojego podwładnego, czyli szefa, komendanta wojewódzkiego Milicji Obywatelskiej we Wrocławiu, czyli swojego podwładnego, powtarzam, o to, żeby dokooptować do tego zespołu, nazwijmy to warszawskiego, majora Siorka, ponieważ on posiada wiele dokumentów. W jakimś innym dokumencie jest napisane bardzo wyraźnie, że część tych dokumentów, które posiada Siorek, jest w ogóle niezinwentaryzowanych, nie wpisanych do żadnych ksiąg, czyli jeśli mówimy o archiwum majora Siorka i takim archiwum, które oficjalnym, które w MSW, czyli w Służbie Bezpieczeństwa było, to z tego można sobie domniemać, że nie wszystko tam było zewidencjonowane, nie wszystko było wpisane, czyli major Siorek był również dysponentem jakichś dokumentów, które były być może w takiej szafie, jak była kiedyś szafa Lesiaka, to może była taka szafa Siorka, tak? I w ten sposób właśnie, jakby wracam do poprzedniej myśli.
0: W ten sposób Siorek stał się częścią zespołu prowadzącego poszukiwania. Co ciekawe, wraz z nim na liście celów pojawił się również Lubiąż. I tym razem nie skończyło się na analizowaniu dokumentów. Do opactwa przyjechali oficerowie i żołnierze. Rozpoczęły się rzeczywiste poszukiwania.
1: Na liście celów, które ekipa Kiszczaka, mówię o tej ekipie wojskowej, ekipa Kiszczaka miała, został dopisany, że tak powiem, jako jeden z uczestników tej akcji, major Siorek, ale również został dopisany Lubiąż. No i tak właściwie chyba Siorek osiągnął swój cel, to znaczy w Lubiążu rozpoczęły się poszukiwania, pojawiły się tutaj oficerowie i żołnierze nadwiślańskich jednostek wojskowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i były dwie czy trzy takie kampanie poszukiwania na terenie samego klasztoru. Zakończyły się, myślę, że czytelnicy to znają, ci, którzy się interesują, zakończyły się odnalezieniem słynnego naczynia z monetami na terenie dziedzińca klasztornego. Przy czym od razu trzeba powiedzieć, to było znalezisko typu archeologicznego, tak? Zakon został zlikwidowany w XIX wieku i braciszkowie po prostu gdzieś tam pod gruchą zakopali garczek z monetami bardziej lub mniej potem cennymi.
0: Odnalezienie monet nie miało więc nic wspólnego z wojennymi tajemnicami, których poszukiwano w Lubiążu. Mimo to znalezisko można było przedstawić jako sukces całej operacji. I dla ludzi przekonanych, że klasztor oraz jego okolice nadal skrywają tajemnice, był to dodatkowy argument. Skoro znaleziono jedno, być może znajdzie się również coś znacznie większego.
1: Ten skarb monet ma swoją historię, prawda, bo wiadomo, że został oceniony najpierw przez takich numizmatyków, nazwijmy to z Ministerstwa Obrony Narodowej, z MSW, jakichś takich, nie wiem, pułkowników, generałów, którzy być może sami byli kolekcjonerami, ale tak naprawdę chodziło o to, żeby wybrać najcenniejsze rzeczy, najcenniejsze monety je sprzedać. No i polskie służby próbowały sprzedać to w Wiedniu, czy w Berlinie chyba też i z pewnym sukcesem, tak bym powiedział. No nie sprzedano wszystkiego.
0: Tyle, że Stanisław Siorek nie szukał w Lubiążu przypadkowo zakopanego garnka z monetami. Jego przekonanie dotyczyło czegoś nieporównywalnie większego. Tajnego obiektu z czasów II wojny światowej, który miał znajdować się gdzieś w okolicach klasztoru. I właśnie tutaj historia Lubiąża zaczyna zmieniać się w legendę.
2: Tropem tajemnic Dolnego Śląska.

0: horoskopem tajemnicy Dolnego Śląska.
1: Odnalezienie monet można było przedstawić jako sukces, ale nie tego szukał Stanisław Siorek. Jego prawdziwym celem był obiekt o zupełnie innej skali. Major był przekonany, że gdzieś w okolicach opactwa, niekoniecznie bezpośrednio pod klasztorem, znajduje się wielki, tajny kompleks z czasów II wojny światowej. I tutaj zaczyna się najbardziej niezwykła część całej historii.
2: Siorek nie szukał monet, tak, przypadkowych, tylko jego idea fix to było właśnie podziemny, nieznany, tajny, supertajny, podkreślam tego, ponieważ nie ma żadnych źródeł pisanych do tego, tak, wielki obiekt gdzieś w okolicach klasztoru, nie pod klasztorem, podkreślam. Pod klasztorem też oczywiście coś było, ale i tak jak mówiłem, to jest obiekt znany, nazwijmy to w ten sposób, bo są nawet zdjęcia tego chociażby laboratorium badawczego Telefunkena, pracującego nad radarami i zna wiele osób, które się interesują tymi technologiami. One pewno byłyby lepszym takim rozmówcą, opowiadaniem dlaczego, co robiono w Lubiążu z tymi radarami, a czego nie robiono. Natomiast major Siorek cały czas uporem maniaka mówił, że to była jakaś wielka, olbrzymia fabryka, gdzie wiele tysięcy więźniów codziennie dowożono i zwożono windą na dół, a jeszcze wiązano im oczy po drodze, więc nawet tak próbowałem sobie to logistycznie wyobrazić i nie mam dość dużo wyobraźni, żeby to zobaczyć, jak to było robione. I jest coś dziwnego, tak, bo wielokrotnie się zastanawiałem
1: I tutaj właśnie pojawia się zasadniczy problem. Skala opisywana przez Siorka wydaje się niezwykle trudna do pogodzenia z logistyką i dostępnymi źródłami. A jednak Jacek Kowalski zwraca uwagę na coś bardzo istotnego. Siorek nie był przypadkowym poszukiwaczem powtarzającym zasłyszane historie. Był doświadczonym oficerem, miał dostęp do dokumentów i przez lata uparcie wracał właśnie do Lubiąża. Może więc legenda była przesadzona, ale u jej podstaw znajdowała się jakaś informacja.
2: Dyskusje z moimi kolegami, którzy piszącymi i szukającymi, eksploratorami. No o co chodzi? Przecież Siorek nie był wariatem. Powiedzmy sobie, nie był wariatem, więc bym powiedział tak, na użytek tego typu audycji, że Siorek coś wiedział. Siorek coś wiedział, że coś w okolicy jest. I Siorek potrzebował glejtu na to, żeby w okolicy móc poszukiwać. I oczywiście legenda tej podziemnej fabryki, która potem się w Nowej Polsce rozrastała i tam mieli być uśmierceni radzieccy jacyś więźniowie i to ludzie radzieccy ukrywali prawdę, ponieważ żeby właśnie nie wyszło na wierzch to, że oni uśmiercili, nie wiem, tam kolejnych tam 50 tysięcy własnych żołnierzy i tak dalej. Ale myślę, że coś jest na rzeczy. To jest sprawa, która mnie cały czas pasjonuje i jeśli się mówi, że Siorek miał jakąś obsesję Lubiąża, to ja być może już mam pewną obsesję też i nie tyle Lubiąża, co Siorka i podejrzewam go o różne myśli.
1: Skala tej opowieści rzeczywiście może budzić ogromne wątpliwości. Tysiące ludzi transportowanych każdego dnia do tajnego obiektu. Windy, zasłanianie oczu. Trudno wyobrazić sobie, żeby przedsięwzięcie tej wielkości nie pozostawiło znacznie wyraźniejszych śladów. I to jest chyba najciekawszy punkt całej historii. Nie pytanie, czy pod Lubiążem rzeczywiście znajdowała się gigantyczna fabryka dokładnie taka, jak opisywał ją Siorek. Ale pytanie, co major wiedział, skoro przez tyle lat z takim uporem wracał właśnie do tego miejsca. Być może legenda z czasem urosła do niewiarygodnych rozmiarów. Nie musi to jednak oznaczać, że u jej początku nie znajdowała się jakaś rzeczywista informacja.
0: Reklama. Czy polscy i niemieccy uczniowie mogą znaleźć wspólny język? Podczas warsztatów w Łukasiewicz-Port młodzież z obu stron granicy wspólnie mierzy się z naukowymi wyzwaniami, eksperymentuje i poznaje się poprzez działanie. Zapraszamy szkoły z pogranicza polsko-saksońskiego. Zapewniamy transport i wyżywienie. Kontakt ogrody.doświadczeń@port.łukasiewicz.gov.pl. Warsztaty realizowane są w ramach projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu współpracy Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
3: Po reklamie.

0: Klubem Tajemnic Dolnego Śląska.
1: Co naprawdę może znajdować się w Lubiążu? Dokumenty służb, materiały powstałe po 1989 roku, relacje eksploratorów, opowieści o tajnych operacjach i historie powtarzane przez kolejnych autorów. W przypadku Lubiąża przez lata powstawała mieszanina źródeł o bardzo różnej wiarygodności. Dlatego dzisiaj największym problemem nie jest nawet odnalezienie kolejnej historii. Jest nim ustalenie, która z tych historii rzeczywiście ma oparcie w dokumentach.
2: I problem jest o tyle trudny, że trzeba na stole sobie rozłożyć różne historie, takie puzzle, gdzie są, po pierwsze są dokumenty, normalnie wytworzone dokumenty Służby Bezpieczeństwa, tak? Obok jest taki klocek, na który jest opisane dokumenty dotyczące na przykład Lubiąża, wytworzone tam po roku 89, chociażby w poszukiwaniach Polskiego Towarzystwa Eksploracyjnego, poszukiwaniach takich amatorskich, Siorka i tak dalej, ale na tej samym stole trzeba położyć sobie takie różne, bardzo wyraźnie chcę to podkreślić, niesprawdzalne hipotezy o tajnych operacjach hitlerowców z wywozem dokumentów dotyczących uzbrojenia z terenów tych, które Niederschlesien, tak, Dolnego Śląska do Argentyny po 1945 roku. Był taki, może w ten sposób, był taki nurt w literaturze nie tylko polskiej, ale lat 90. nie tylko polskiej, ale również europejskiej, gdzie to się w fantastyczny sposób te książki, te publikacje przyjmowane były przez czytelników. To był znakomity sukces marketingowo-finansowy dla autorów. Tyle, ja w tej chwili bardzo głęboko wchodzę w to badanie, nazwijmy to, polskich autorów i robię to nie tylko na poziomie, na podstawie ich tekstów, ale rozmów z nimi, tak? I takiego przypiekania żywym ogniem. No, na jakiej podstawie napisałeś to i to? Okazuje się, że nie tylko ja mam problem z uzyskaniem tej informacji, na jakie podstawie, ale również moi koledzy, którzy się zajmują pisaniem poważnych tekstów na te tematy, mają ten sam problem, że autorzy takich publikacji mówią, że oni nie mogą powiedzieć, bo drogie im jest ich życie i ich zamordują i tak dalej. Czyli ta legenda takiego tajemnicy i wrogów czyhających za każdym krzakiem cały czas gdzieś tam się przewija, chociaż nie jest już chyba tak dobrze sprzedawalna, o tak bym powiedział.
1: Pozostaje więc najważniejsze pytanie. Czy po latach badań można już powiedzieć, że legenda Siorka była całkowicie nieprawdziwa? Czy można wykluczyć istnienie nieznanych podziemi w Lubiążu albo w jego najbliższej okolicy? Odpowiedź Jacka Kowalskiego wcale nie jest jednoznaczna.
2: Nie łamiemy serc. Nie, broń Boże, ja bym powiedział w ten sposób. Zdziwiłbym się, gdyby tam była podziemna fabryka, która zatrudniała 100 tysięcy osób. Z drugiej strony nie zdziwiłbym się, jakby Lubiąż, czy też okolice Lubiąża i obiekty, które są w okolicy Lubiąża, znaczy tam na kilkunastu, powiedzmy, kilometrów, były również miejscami, gdzie jakieś prace, tak jak tutaj chociażby Telefunken był, tak, jakieś prace badawcze były prowadzone. Co więcej, źródła niemieckie, do których dzięki uprzejmości kogoś z moich kolegów piszą, zresztą, a kto jest niezwykle otwarty na takie wymiany dokumentów, takie źródła mówiące o tym, że w jednym zamku był taki obiekt w czasie wojny, takie źródła są, więc coś było na rzeczy. Ja bym powiedział tak, nie należy nigdy powiedzieć, że to jest nieprawda, ale nie należy też, ale też inaczej, trzeba na każdy taki przypadek patrzeć tak z perspektywy, pewnej wiarygodności.
1: I chyba właśnie na tym najlepiej zakończyć historię podziemi Lubiąża. Nie odbierać nadziei na kolejne odkrycie, ale też oddzielać to, co wiemy, od tego, w co przez lata chcieliśmy wierzyć. Czy Stanisław Siorek rzeczywiście wiedział, że gdzieś w okolicach Lubiąża znajduje się nieznany obiekt? Tego nadal nie wiemy. Wiemy natomiast, że właśnie tej zagadce poświęcił ogromną część swojego życia. Gościem programu był Jacek Kowalski, badacz losów Stanisława Siorka i autor książek poświęconych tej historii. Program przygotował Krzysztof Wojtas. Dobrego dnia.
0: Klubem Tajemnic Dolnego Śląska. Nieznane historie, zaskakujące odkrycia, tajemnice i zagadki wciąż czekające na rozwiązanie. Sponsorem programu jest agencja Sudety.pro, lider marketingu terytorialnego i twórca unikalnych projektów turystycznych na Dolnym Śląsku. Partnerem audycji jest magazyn Odkrywca, jedyne w Polsce pismo o eksploracji tajemnic historii.

0: Muzyczne Radio.
1: Dzień dobry wszystkim.
2: Dzień dobry, kłaniamy się nisko. To Ewa Max i Wet Hat American Dream. Przynajmniej tutaj coś jest hot, bo temperatura w Jeleniej Górze oficjalnie o godzinie 6 to było raptem 2,7 stopnia. In plus na szczęście. Radek Bajor, witajcie, dzień dobry.

0: telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Czyta lektor AI.
3: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest. Stokrotka.
2: Jaja ściółkowe o jajo. 10 sztuk. Cena sprzed obniżki 11,49. Teraz tylko 6,99 przy zakupie

0: Szkoły z pogranicza polsko-saksońskiego. Zapraszamy do udziału w polsko-niemieckich warsztatach edukacyjnych w laboratoriach Łukasiewicz-Port. Uczniowie z Polski i Niemiec wspólnie eksperymentują, rozwiązują zadania i uczą się poprzez praktyczne doświadczenia. Zapewniamy transport i wyżywienie. Kontakt ogrody.doświadczeń@port.łukasiewicz.gov.pl. Warsztaty realizowane są w ramach projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu współpracy Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
1: Po reklamie.
2: Muzyczne Radio.
3: Dzień dobry wszystkim.

0: Age Connect i Rockaway i szok, szok to człowiek ma, jak wyjdzie na zewnątrz albo jak sobie spojrzy na termometr. Autentycznie jedziesz do pracy i w Jeleniej Górze patrzysz na ten termometr, a on pokazuje 4 stopnie Celsjusza. Tyle jest teraz w Śródmieście, no i współczuję najbardziej tym, którzy wystawiają się na jarmarku staroci i osobliwości. Oni tam całą noc spędzają, całe dnie i całe noce tak naprawdę.
1: Poranek z Muzycznym Radiem.
2: Budzimy przebojem.
0: Mamy nadzieję, że chociaż się odrobinkę jakoś rozgrzali, bo w końcu światem zaczęła rządzić jesień, jak śpiewa klasyk, a w zasadzie klasyczka śpiewa. Klasyczka nazywa się Maryla Rodowicz, razem z nią klasyk nieco młodszy, chociaż wieku nikomu nie wypominamy, nazywa się ten klasyk Krzysztof Zalewski, a piosenka Remedium. 8 po 7.

0: Ale że są ludzie, którzy przy takiej temperaturze chcą iść na grzyby, to powiem wam, że to jest szok. Dostajemy zdjęcia od słuchaczy naszych, którzy mówią, a co mi to, idę najwyżej zmarznę. Zmarzniesz na pewno. 14, prawie 15 minut po 7.
1: Poranek z muzycznym radiem.
0: Eagle Eye Cherry i Are You Still Having Fun to za nami, a przed nami jest piękna sobota, 26 września, 96 dni do końca tego roku mamy. Jeśli chodzi o to, co zapisane jest w kalendarzu, no to jest to, że mamy dzisiaj Europejski Dzień Języków, Światowy Dzień Antykoncepcji, Światowy Dzień Królika i Ogólnopolski Dzień Aptekarza. Jeśli chodzi zaś o imieniny, to mają je Damian i Wawrzyniec. Wszystkiego najlepszego. Drodzy panowie, słońce wstało już 25 minut temu, o 6.50, zajdzie o 18.46. Dzień krótszy od najdłuższego dnia w roku, o 4 godziny i 36 minut, będzie trwał 11 godzin i 56 minut. Ekspresem zaglądamy do kalendarium muzycznego, w którym to zapisano, iż tego dnia, 128 lat temu, urodził się George Gershwin, kompozytor i pianista, niestety nie polski. Zmarł w roku 1937, mając 38 lat. W 1945 roku urodził się Brian Ferry, współzałożyciel i wokalista zespołu Roxy Music, prowadzący później karierę solową. Farida urodziła się tego dnia, 80 lat temu, a Olivia Newton-John świętowałaby dzisiaj 78. rocznicę urodzin. Niestety odeszła w roku 2022. Drugim miała wtedy 73 lata. Tracy Horn, wokalistka i autorka tekstów duetu Everything But The Girl, kończy dzisiaj 64 lata, a 50? Nie, ja nie wierzę w to. 57 lat temu ukazał się album The Beatles, który nosił tytuł Abbey Road. To jest ten słynny album z zebrą. Znaczy nie ze zwierzęciem, z przejściem dla pieszych przed Abbey Road w Londynie, przed słynnym studiem nagraniowym BBC. Robert Emirian, polski wokalista, gitarzysta, autor tekstów, kompozytor, producent muzyczny, realizator nagrań, kończy dzisiaj 54 lata. A do największej orkiestry świata 23 lata temu odszedł Robert Palmer, piosenkarz popowy, niestety nie polski. Urodził się w roku 1949, a odchodząc miał lat ledwie 54. Alan Lancaster, współzałożyciel i basista formacji Status Quo w latach 62-85, zmarł przed 5 laty. Urodził się w roku 1949, a gdy odchodził, miał lat 72.
1: Kalendarium regionu.
0: Ekspresem, jak zwykle o tej porze, zaglądamy również do kalendarium regionalnego. 26 września, rok 1952. Wtedy to sąd wojskowy we Wrocławiu skazał 5 strażników więziennych zatrudnionych w obozie pracy więźniów w Jaruszowie koło Strzegomia za próbę rozbicia obozu i uwolnienie więźniów politycznych. W obozie tym przetrzymywanych było 1000 więźniów. Tego samego dnia, ale w roku 1950, pododdział Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego z Jeleniej Góry zakończył akcję poszukiwania nielegalnej broni w okolicach Jeleniej Góry oraz w Miliczu i Ząbkowicach Śląskich. W wyniku akcji zarekwirowano 13 karabinów, 13 granatów, 2 pistolety maszynowe, 42 sztuki broni myśliwskiej. Aresztowano wtedy 47 osób. A w roku 1968 artyści rozrywkowi współpracujący z Estradą Dolnośląską, przedsiębiorstwem państwowym, dali koncert dla wojsk Układu Warszawskiego interweniujących w Czechosłowacji. Koncert ten nosił tytuł List do żołnierzy i odbył się w Hradcu Kralowe.
1: Kalendarium regionu powstaje we współpracy z Książnicą Karkonoską.

0: Phil Collins, Easy Lover, 23 po 7, pora, żeby zajrzeć na drogi.
1: Drogi na gorąco.
0: A konkretnie zaczynamy od drogi krajowej numer 5, kilometr z numerem 379 między Strzegomiem a Kostomłotami w kierunku na Wrocław. Na wysokości miejscowości Osiek doszło do zderzenia ciężarówki i dwóch osobówek. Nie mamy informacji, czy w tym zdarzeniu ktoś ucierpiał, ale w tym miejscu wprowadzono wahadło, które może potrwać aż do godziny 10, poinformowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Przypominamy, droga krajowa numer 5, kilometr 379 między Strzegomiem a Kostomłotami na wysokości miejscowości Osiek, kolizja. A gdybyście wy, drogie lub drodzy, wiedzieli o czymś, o czym my nie wiemy, to dajcie koniecznie znać. Puścimy to dalej w świat. Druga wiadomość, droga A8 między węzłami Wrocław, lotnisko Wrocław Stadion w kierunku na Warszawę. Szybko postępujące prace prowadzone są tam, związane z czyszczeniem odwodnienia, w związku z czym zablokowany jest lewy pas ruchu. Te utrudnienia potrwają do godziny 15 dziś i uważajcie, bardzo prosimy, i na siebie, i na tych, którzy pracują przy tej drodze.
1: Drogi na gorąco.

0: Everything But The Girl i Missing, piosenka, której nie można zapomnieć i nie można też zapomnieć, że Tracy Thorn, wokalistka i autorka tekstów tego duetu, skończyła dzisiaj 64 lata i wydaje nam się to wiadomością zupełnie niewiarygodną, ale tak, to prawda, czas leci. Droga Tracy, wszystkiego najlepszego od całej drużyny muzycznego radia. A my odliczamy już na zegarze 7.30. Raport regionalny, prognoza pogody za moment.
1: Muzyczne radio.
2: Dzień dobry wszystkim.
3: Reklama. Szukasz nowego auta w atrakcyjnej cenie, ale na polskim rynku brak ciekawych egzemplarzy? Zaufaj ekspertom z Flycars i jeszcze dziś zleć sprowadzenie wybranego samochodu z USA. Zapewniamy fachową pomoc na każdym etapie, od wyboru samochodu aż po dostawę pod wskazany adres. Skorzystaj z naszych usług importu i odkryj, jak łatwo i szybko możesz mieć wymarzone auto z USA. Znajdziesz nas w Legnicy, Leszniej we Wrocławiu, bądź na www.flycars.pl. Zadzwoń i umów się na spotkanie. 789 789 506. Flycars. Twoje auto z USA bliżej niż myślisz.
4: Twoje dziecko chodzi do siódmej klasy i ma talent do nauk ścisłych lub przyrodniczych? A może znasz takiego ucznia? Sprawdź Dolnośląski Program Stypendialny. Młody naukowiec może liczyć na 10 tysięcy złotych stypendium, rozwijanie zainteresowań oraz wsparcie wrocławskich uczelni. Wnioski można składać do 16 października. Szczegóły na fundusze.ue/dolnośląskie.pl. Fundusze europejskie. Blisko ciebie. Blisko edukacji. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.

0: tego słońca, ale chmury też będą na nim gościć, tyle że padać z nich nie powinno. Wiatr słaby z kierunków południowo-zachodnich.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator hubertusowego weekendu 17-18 października.
2: Muzyczne radio Dolny Śląsk, twoja regionalna stacja.
0: Pozostaje nam sprawdzić, jak możecie się czuć. Otóż Biomet jest dzisiaj korzystny, ciśnienie wysokie, 1021 hektopaskali i w ciągu dnia wzrośnie, a jakość powietrza teraz, no, tu jest pół na pół, albo jest bardzo dobrze, albo jest dostatecznie, są miejsca, w których obowiązują pomarańczowe alerty smogowe. A teraz raport regionalny Beata Nowicka.
3: Dolnośląskie samorządy ruszają z serią kluczowych inwestycji drogowych i infrastrukturalnych. Wrocław zaprezentował mieszkańcom nową, pełną zieleni koncepcję przebudowy historycznej ulicy Szczytnickiej. Tymczasem w Świdnicy rusza modernizacja trzech ważnych ulic, a w Stroniu Śląskim rozpoczyna się wyczekiwana, warta miliona odbudowa zniszczonego przez powódź basenu.
2: Słuchacie raportu regionalnego.
3: Ulica Szczytnicka we Wrocławiu zmieni swoje oblicze. Urząd Miasta pokazał mieszkańcom koncepcję zmian tego ważnego pod kątem historycznym i funkcjonalnym miejsca, a w planach znalazło się zazielenienie okolicy, usunięcie betonozy, remont jezdni i chodników, a także wydzielenie nowej ścieżki rowerowej i przesunięcie przystanku tramwajowego. O szczegółach tej klimatycznej metamorfozy Adrianna Szurman.
4: Ulica Szczytnicka łączy centrum Wrocławia z Placem Grunwaldzkim i dalej z Parkiem Szczytnickim, Halą Stulecia, Zoo i Ogrodem Japońskim. Prowadzą tędy trasy tramwajowe i autobusowe. Miasto chce, aby to miejsce się zmieniło, było bardziej zielone i klimatyczne, no i zdecydowanie mniej zatłoczone. Zmieni się fragment między skwerem Boheńskiego a ulicą Reja, a także skrzyżowanie łączące ulicę Szczytnicką, Polaka, Ładną, Reja i Skłodowskiej Curie. Zaplanowano także remont jezdni przy zachowaniu betonowego torowiska z odwzorowaniem historycznej kostki brukowej. Obniżone zostaną krawężniki, co ma ułatwić przemieszczanie się osobom na wózkach, okulach i starszym. Odnowione mają być również chodniki. Ważną zmianą będzie wydzielenie tu ścieżki rowerowej. Projekt zakłada nasadzenie drzew i krzeżów, bo dziś rządzi tu betonoza. Latem na próżno szukać cienia. Pojawią się też stylizowane latarnie uliczne nawiązujące wyglądem do historycznego charakteru okolicy. Przystanek tramwajowy Reja zostanie przesunięty w stronę Ronda Reagana. Pomysł już jest, a jak zmieni się to miejsce, możecie zobaczyć na naszej stronie internetowej i w mediach społecznościowych. Teraz wrocławskie inwestycje ogłoszą przetarg na dokumentację projektową. Prace mają się zakończyć w 2028 roku. Dla Muzycznego Radia Adrianna Szurman, Wrocław Nasze Miasto.
3: Przenosimy się teraz na ziemię kłodzką, gdzie dwa lata po tragicznej powodzi wciąż trwają i rozpoczynają się inwestycje związane z naprawą zniszczeń. W Stroniu Śląskim rusza właśnie wielka odbudowa miejskiej pływalni. Na miejscu z mikrofonem był nasz reporter Jacek Zych.
5: Rzeczywiście stosowna umowa w tej sprawie została podpisana i już na początku października ekipy budowlane wejdą na teren dawnego basenu. I celowo mówię budowlane, a nie remontowe, bo basen zostanie w zasadzie wybudowany od nowa.
6: Bardzo dużo się zmieni, więc do tej pory mieliśmy basen taki pełnowymiarowy, jedna niecka basenowa i praktycznie nic tam więcej nie było, więc tworzymy już taką strefę spa, tworzymy dodatkowe atrakcje dla małych dzieci, zjeżdżalnie, taki też strefa fitness, dodatkowa plaża zewnętrzna, siłownia, która będzie. To będzie tworzyło już taki kompleks w całości rekreacyjno, taki sportowy.
5: Powiedział Dariusz Chromiec, burmistrz Stronia Śląskiego. Należący do miasta basen i hotel niemal doszczętnie zniszczyła powódź we wrześniu 2024 roku, a pływalnia od lat wymagała prac remontowych.
6: To był jeden z pierwszych basenów, który powstał na ziemi kłodzkiej, więc on był jeszcze tak według tych starych norm wybudowany i jak gdyby nie był modernizowany przez lata.
5: Przebudowa basenu nie będzie tania, to inwestycja rzędu 35 milionów złotych. Ja przypomnę jeszcze na koniec, że pod koniec lipca oddano tu do użytku także odbudowany po powodzi stadion kryształu Stronie Śląskie. Ta inwestycja kosztowała 13 milionów złotych. Ze Stronia Śląskiego, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
3: Duże zmiany czekają też kierowców i pieszych w Świdnicy. Ulice Reja, Morelowa i Przelotowa zostaną kompleksowo przebudowane w ramach szerokiego programu poprawy stanu dróg gminnych. Wykonawca wszedł już na plac budowy i goni czas, bo zgodnie z podpisaną umową wszystkie prace muszą się zakończyć do końca grudnia.
7: Inwestycja obejmuje trzy ulice położone na osiedlu Kolonia i osiedlu Owocowym. Na ulicy Mikołaja Reja na całej jej długości wykonana zostanie nowa asfaltowa nakładka. Podobne prace zaplanowano także na ulicach Morelowej i Przelotowej. Przewidziano również wymianę krawężników.

0: pasów oraz naprawę i regulacje znajdujących się w pasie drogowym studzienek. Dzięki temu modernizacja obejmie nie tylko samą nawierzchnię, ale również elementy infrastruktury, które mają wpływ na jej trwałość i prawidłowe funkcjonowanie. Zakres inwestycji został rozszerzony również o rozwiązania poprawiające komfort i bezpieczeństwo mieszkańców. Na ulicy Morelowej wymieniony zostanie chodnik po jednej stronie drogi. Na ulicach Reja, Morelowej i Przelotowej pojawią się również progi zwalniające, które mają uspokoić ruch i zwiększyć bezpieczeństwo mieszkańców. Jacek Rogulski, Muzyczne Radio.
1: Z kolejnym raportem o 9.30 pojawi się w studio Jacek Rogulski. Zapraszamy.
2: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.

Fat Leg Hound i Just Can't Be Dancing Shoes. Takie buciki do tańca to mogą się dzisiaj przydać na wieczór, bo dzisiaj w końcu jest sobota i wypadałoby potańczyć. Znaczy, jest taka możliwość. Znaczy, możecie, nie musicie, tak powiemy. A gdyby ktoś zechciał, to ta piosenka jest gotowa i pomysł też jest gotowy. Wróć, nie pomysł, teraz to się nazywa inspiracja po warszawsku. Cieniu i BRK nie mają na mnie nic. Za 19 minut 8. Dzień dobry.

0: Muzyczne Radio.
1: Dzień dobry wszystkim.
0: Reklama. Lubań zaprasza na wielkie sportowe emocje. Już w niedzielę 27 września startuje lubańskie biegowisko. Półmaraton bieg na 10 km i Nordic Walking z elektronicznym pomiarem czasu oraz biegi dla dzieci. Lubańskie biegowisko pobiegnij wspaniałą trasą po emocje. Na każdego czekają medale pamiątkowe, a dla zwycięzców puchary i nagrody. Zapisy już trwają. Patronat medialny Muzyczne Radio.
2: Czyta lektor AI.

0: 4 za kilogram przy zakupach za minimum 25 zł. Weź udział w naszej urodzinowej loterii. Każda zdrabka za zakupy wygrywa, a nagroda główna to samochód Hyundai Tucson SUV. Regulamin na www.stokrotka.pl. Stokrotka.
1: Po reklamie.
2: Muzyczne radio o poranku.
3: Sprawdzamy godzinę.
4: I jest już kwadrans przed ósmą. Witają Was Pete Tong, Becky Hill, The Heritage Orchestra i Sing It Back. My mówimy też Wam. Dzień dobry.

0: Pan śpiewa, że zamyka swoje oczy, żeby uwolnić siebie, a my zamykamy oczy, bo zwyczajnie o tej porze chce nam się spać. A to jest dopiero 10 przed 8 i poranek jest taki średnio zachęcający, zwłaszcza temperaturowo i zwłaszcza pod względem ilości słońca, chociaż są takie miejsca jak Wrocław na przykład, gdzie ma być go dzisiaj więcej. A jeśli chodzi o inne przepowiadanie przyszłości, no to to, co możemy wam o tej porze zaproponować, zresztą jak zwykle to...
1: Zapisane w gwiazdach. Twój horoskop na cały dzień.
0: No to zaczynamy. Barany, nie grozi zły humor, ale trzeba uważać na zdrowie. Najważniejszy będzie wypoczynek. Byki będą pod silnym wpływem Marsa. Dziś trzeba będzie bardziej kontrolować emocje. Bliźnięta w stałych związkach mogą zacząć nie dogadywać się z partnerem lub partnerką. Raki w miłości i sprawach prywatnych zechcą iść na całość, postawią wszystko na jedną kartę. Lwy w weekendy powinny uwolnić się od złych myśli. Przyszły tydzień przyniesie zmiany. A panny mogą być zapominalskie. Z niedotrzymanych słów trzeba będzie szybko się rozliczyć. Wagi częściej niż dotychczas będą mówić nie i nie dadzą się wykorzystywać przez innych. A skorpionom szykują się poważne zmiany w życiu. Czas na rozliczanie plusów i minusów. Strzelcy w weekend zaczną wracać pamięcią do przeszłości, głównie do minionego lata. Koziorożce w każdej sytuacji mogą i powinny liczyć na siebie, nie szukać pomocy. Wodniki odkryją w sobie dużo werwy i energii oraz siły, która będzie pchała je do działania. Ryby, pojawi się u was mała słabość i to na szczęście będzie tylko słabość chwilowa. Jutro będzie już zdecydowanie lepiej, ale jutro i cieplej i słońca więcej. To pewnie dlatego. A dzisiaj jest sobota, 26 dzień września, Europejski Dzień Języków, Światowy Dzień Antykoncepcji, Światowy Dzień Królika i Ogólnopolski Dzień Aptekarza. Jak tu nam podpowiadają, to powinno być tak, że królik dostaje antykoncepcję od aptekarza. Gorzej, jakby aptekarz dostawał antykoncepcję od królików. Mogłoby się skończyć nie najlepiej. Damian i Wawrzyniec mają dzisiaj imieniny. Damian jest życzliwy, przychylny i oszczędny, a Wawrzyniec wrażliwy, sprytny, ale czasem kapryśny. Osoby zaś urodzone 26 września są miłe i przyjazne, dzięki czemu budzą sympatię otoczenia. Są też godne zaufania, towarzyskie i chętne do pomocy. Lubią dalekie podróże, które najczęściej uwieńczone są pomyślnymi rezultatami. Wykazują się twórczym umysłem, dużo czytają na przykład. Szczęśliwa cyfra 7, kamień szlachetny, granat, a sprzyjający im znak zodiaku to skorpion.
2: Poranek z muzycznym radiem.
1: Budzimy przebojem.

0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
1: Chłodny poranek, biometr korzystny, ale słońce dosyć nisko nad horyzontem, więc uważajcie na to, żeby wam się w oczach nie zdwoiło, albo żebyście na moment nie zaślepli, bo później nieszczęście gotowe. Takie nieszczęście, jakie na przykład jest udziałem tych, którzy jechali drogą krajową numer 5 na kilometrze 379. Tam zderzyły się ciężarówka i dwa pojazdy osobowe. Osobówki są w rowie, jak poinformowali nasi przyjaciele z Dolnośląskiej alarmowo. W tym miejscu, na miejscowości Osiek między Strogomem a Kostomłotami, ruch wahadłowy. Jeśli chodzi o drogę krajową numer A8 między węzłami Wrocław Lotnisko, Wrocław Stadion w kierunku na Warszawę, tam prowadzone są szybko postępujące roboty związane z czyszczeniem odwodnienia, w związku z czym drogowcy zajęli lewy pas ruchu. Ruch odbywa się pasami środkowymi, prawym i uważajcie na te prace, żeby nic się drogowcom nie stało i żeby wam też się nic nie stało. Jeśli chodzi o krajową S3, S5, autostradową obwodnicę Wrocławia na pozostałym obszarze, a także S8, A2 do Warszawy i z powrotem, no to tutaj bez większych problemów. Jeśli chodzi o A4, to tylko jeszcze jeden problem jest na wlocie do Krakowa, ale ruch jest całkiem spory w tym miejscu i to raczej rzecz normalna niż niespodziewana.
0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.

0: Muzyczne radio.
1: Dzień dobry wszystkim.
2: Reklama. Myślisz, fotowoltaika z magazynem energii lub pompa ciepła, ale odkładasz decyzję ze względu na koszty? Z fotowoltaiką Ryszard Zych nie musisz się o to martwić. Dzięki naszej ofercie rozłożysz płatności na wygodne dla Ciebie transze bez banku, bez oprocentowania. Zamów instalację już dziś i korzystaj z własnej energii, płacąc w wygodnych transzach. Fotowoltaika Ryszard Zych. Tu płacisz wygodnie. Zadzwoń 790 790 225. Więcej na produkujmy-prąd.
3: Twoje dziecko chodzi do siódmej klasy i ma talent do nauk ścisłych lub przyrodniczych? A może znasz takiego ucznia? Sprawdź Dolnośląski program stypendialny. Młody naukowiec może liczyć na 10 tysięcy złotych stypendium, rozwijanie zainteresowań oraz wsparcie wrocławskich uczelni. Wnioski można składać do 16 października. Szczegóły na fundusze.ue/dolnośląskie.pl. Fundusze europejskie. Blisko Ciebie. Blisko edukacji. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus od piątku. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filety z piersi kurczaka XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 17,99 za kilogram. Jajka ściółkowe klasy M, złotanioska 10 sztuk. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Po reklamie.
0: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
7: Ósma.
0: Czas na wiadomości.
8: Jarosław na Podkarpaciu uczci ofiary ataku nożownika marszem ciszy. Bez przełomowych decyzji po wizycie przywódcy Chin w USA. Polska-Bośnia 0-0, a wieczorem siatkarze zagrają o Mistrzostwo Europy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. W Jarosławiu na Podkarpaciu przejdzie dziś Marsz Ciszy. To spontaniczna reakcja na zabójstwo księdza. Przypomnijmy, w czwartek obywatel Ukrainy zaatakował ludzi w opactwie benedyktyńskim w Jarosławiu. Zabił księdza, ranił kilka osób. W mieście wzmocniono patrole policji, również po to, by zapobiec antyukraińskim incydentom, mówi burmistrz Marcin Nazarewicz.
9: Martwią nas o te następne dni, czy nie będzie eskalacji emocji. Robimy wszystko, co możemy, żeby wyciszać tutaj społeczeństwo, żeby nie dopuszczać takich sytuacji, kiedy osoby z różnej narodowości, tutaj chodzi mi o osoby z Ukrainy i na przykład z Polski, żeby jakieś konflikty się pojawiały.
8: Atak w opactwie ostro potępił Wołodymyr Zełenski. Przywódca Chin Xi Jinping zakończył wizytę w Stanach Zjednoczonych. Donald Trump przyjął go z największymi honorami i nazywał przyjacielem. Oprócz wielkich słów nie odnotowano jednak żadnych znaczących decyzji o wzajemnej współpracy, mówi australijski ekspert do spraw polityki międzynarodowej Jared Mondshine.
10: Nie sądzę, żeby doszło do jakiejś naprawdę głębokiej czy trwałej zmiany w strukturalnej dynamice strategicznej rywalizacji między USA a Chinami. To spotkanie, ta wizyta państwowa Xi Jinpinga w Waszyngtonie ma w gruncie rzeczy więcej wspólnego z pompą, oprawą, ceremoniałem i symboliką niż z jakąś długotrwałą zmianą.
8: Nie rozwiązano m.in. kwestii Tajwanu. Chiny traktują Tajwan jako swoje zbuntowane terytorium. Urząd Ochrony Danych Osobowych zapowiedział kontrolę w zakresie przetwarzania danych dotyczących zdrowia. Po kolejnym wycieku danych, tym razem ofiarą cyberataku padł serwis Medyk. Mogło dojść do ujawnienia danych nawet 5 milionów osób. Polscy siatkarze zagrają dziś o złoto Mistrzostw Europy. Wczoraj biało-czerwoni wygrali 3-0 ze Słowenią. Pierwsze dwa sety do 23, trzeci do 18. Drugi półfinał Francuzi wygrali z Finlandią i to trójkolorowi będą rywalem Polaków, mecz o 21:00. A nasi piłkarze po słabej grze zremisowali wczoraj 0-0 z Bośnią i Hercegowiną. To był pierwszy mecz nowego sezonu Ligi Narodów. W poniedziałek gramy w Sztokholmie ze Szwecją.
0: To były wiadomości. Muzyczne radio.
11: Kochamy muzykę.

0: Velvet i Take My Body Close. Piotr Matwiejczyk, reżyser mieszkający we Wrocławiu, ostatnio zresztą książkę napisał, raczej reżyser kina niezależnego, trochę inny taki reżyser, napisał coś na swoim Facebooku i to jest fajne. Jeśli nie masz swojego ulubionego kubka do kawy, to usuń się z grona moich znajomych. Słuchajcie, coś w tym jest. Nie wiem, jeżeli pijecie kawę, albo nawet herbatę, to jest tak, że macie pewnie swój ulubiony kubek, albo ulubioną kolekcję kubków. Ja mam w koty.
1: Muzyczne radio.
2: Dzień dobry wszystkim.
0: W tym jeden różowy, duży. Nie, wróć, dwa różowe. Jeden większy od drugiego. No dobrze, teraz pozwólcie.
1: Drogi na gorąco.
0: O rzeczach poważnych powiemy. Nasi przyjaciele z Dolnośląskie alarmowo podrzucają informację. Droga krajowa numer 35 między Gniechowicami a Małuszowem. Samochód znajduje się w rowie. Tam utrudnienie w ruchu. Jeden pas jest zajęty. Na szczęście tam nic się nie stało. Samochodem podróżowali obywatele Turkmenistanu. Taką informację otrzymaliśmy też od naszych słuchaczy. Na szczęście nikt nie ucierpiał, ale samochód z skasowanym przodem tkwi w tym rowie i pewnie będzie za jakiś czas wyciągany, więc tam też uważajcie. A gdybyście wy, drogie lub drodzy, wiedzieli o czymś, o czym my jeszcze nie wiemy i nie wiedzą też nasi słuchacze, to dajcie znać. 757-646-646 albo wyślijcie nam głosówkę z aplikacji mobilnej Muzycznego Radia.
1: Drogi na gorąco.
3: Reklama.
4: To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Perfekcyjnie przycięty. Każdego dnia. Roboty koszące Husqvarna Automower. Inteligentna technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz na wybrane modele czekają specjalne oferty i gwarancja nawet do 5 lat. Promocje obowiązują do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Zapytaj o szczegóły najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna lub sprawdź na www.husqvarna.pl.
5: KGHM Polska Miedź SA oraz jedna z wiodących amerykańskich globalnych firm surowcowych BHP World Exploration Incorporated podpisały list intencyjny określający ramy rozmów na temat potencjalnych obszarów współpracy. Dokument stanowi punkt wyjścia do dalszego dialogu między dwoma ważnymi podmiotami sektora wydobywczego, w tym do wymiany doświadczeń, identyfikacji wspólnych inicjatyw oraz poszukiwania rozwiązań wspierających efektywność operacyjną.
1: Po reklamie.
2: Muzyczne radio. To jest kolejny poranny hit.
0: I to jaki? Robert Palmer, UB40, I'll Be Your Baby Tonight. Troszkę tak znów zajrzeliśmy do naszego kalendarium. Znaczy nie troszkę, nawet bardzo zajrzeliśmy do tego kalendarium, które mówi nam, że Robert Palmer odszedł do największej orkiestry świata przed 23 laty. Człowiek obdarzony fajnym głosem, pewnego rodzaju charyzmą, no i fajne klipy robi.

0: Ależ ona jest fajna, ta Zalia. Tylko kochaj mnie. Kwadrans po ósmej.
1: Poranek z muzycznym radiem.
2: Budzimy przebojem.
0: Nie wiem jak wy, ale ja zdecydowanie tęsknię za latem. Dzisiaj taki będzie powrót do lata temperaturowy. Jutro będzie jeszcze fajniejszy. Jutro ma być jeszcze cieplej. Dzisiaj to maksymalnie ile tutaj mówią? 21. Jutro ile mówią? 20 też jeden, ale w poniedziałek, słuchajcie, i we wtorek 24 stopnie i mnóstwo słoneczka. Hurra, hurra, hurra, niechże tak zostanie. Ale póki co, dzisiaj to możemy sobie na przykład zagrać piosenkę, która ma w tytule La Playa, czyli plaża. Spoki Miramari, Vice.

0: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
1: Pogoda w górach.
2: Sprawdzamy, czy warto iść w Karkonosze, jaka tam będzie pogoda i jaka jest teraz pogoda. Razem z nami jest ratowniczka dyżurna grupy karkonoskiej GOPR w Jeleniej Górze, Karolina Andrzejewska. Dzień dobry.
3: Dzień dobry. Proszę Państwa, w górach wraca polska złota jesień. Temperatura dzisiaj na Śnieżce o 8 godzinie była 6 stopni. W ciągu dnia ma wzrosnąć do 13. Wiatr zachodni 8 metrów na sekundę. Widzialność ponad 50 km. Zachmurzenie małe, bez opadów. Szlaki turystyczne niestety jeszcze mokre i śliskie ze względu na wcześniejsze opady. W dolnych partiach Karkonoszy i Kotlinie Jeleniogórskiej temperatura od 2 stopni o poranku do 20 w ciągu dnia. Bezwiecznie. Widzialność bardzo dobra, zachmurzenie małe, bez opadów, szlaki turystyczne mokre i śliskie. Życzę Państwu dzisiaj bezpiecznego i przyjemnego dnia. Dziękuję.
0: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.

0: 8.28, Gabry Ponte i Showdown. Tak to dla was ładnie gramy w tę sobotę 26 września. Jaka pogoda będzie dzisiaj w Karkonoszach, jaka jest teraz tam, to już wiemy. A za moment sprawdzimy najpierw, jaka pogoda będzie na nizinach i jaka jest teraz. A później to z Arkiem Włodarskim zabierzemy was znowu na szlak. Polecamy się, to jest Muzyczne Radio.
1: Tak gra Muzyczne Radio.
2: Reklama. Odkryj pełny smaku kolacje degustacyjne w restauracji Terra w nowo otwartym Harmonii Valley Resort w Szklarskiej Porębie. Wyróżnieni szefowi kuchni, autorskie dania, kameralna atmosfera i rozmowy o sztuce gotowania. To więcej niż kolacja, to kulinarne doświadczenie. Sprawdź najbliższe wydarzenia i rezerwuj swoje miejsce na harmonii-valley.pl. Oddychaj zdrowiem i żyj pełnią energii. Normobaria Jelenia Góra to tlenoterapia i noclegi w komorze normobarycznej, które wspierają organizm po operacji. W leczeniu wielu chorób poprawiają wydolność sportową. Umów się na seans. Telefon 797 450 661. Jelenia Góra, Wincentego Pola 29.
3: Po reklamie.
2: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator hubertusowego weekendu 17-18 października.
3: Pogoda.
0: Kiedyś biegun zimny, a Polski był w Suwałkach. Teraz wygląda na to, że jest w Jeleniej Górze. Tutaj najzimniej 2,9 stopnia Celsjusza na punkcie pomiarowym, ale to i tak cieplej niż przed godziną. Wtedy było 2,1 stopnia. Brrr. Do 9 stopni teraz najwyżej w regionie, później w ciągu dnia od 18 do 21. Sporo słońca, ale na niebie będą też chmury, tylko że padać dzisiaj nie powinno. Do tego wszystkiego wiatr jest słaby, przeważnie będzie wiał z kierunku południowo-zachodniego. Ciśnienie wysokie i będzie jeszcze szło do góry. 1021 hektopaskali teraz na barometrach w regionie. Biometr mamy korzystny, a jakość powietrza, no tu jest pół na pół. Albo bardzo dobra, albo dostateczna, albo nawet jeden punkt na mapie, który jest teraz w kolorze czerwonym, mocno ostrzegawczym, a tym punktem jest miejscowość, która zwie się Jaczków.
2: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator hubertusowego weekendu 17-18 października.
3: Z Muzycznym Radiem na szlaku. Idealny program dla planujących weekendowe wycieczki po Dolnym Śląsku. W każdą sobotę od 8.30 Arek Włodarski przedstawia ciekawe miejsca, które każdy turysta powinien odwiedzić. Z Muzycznym Radiem na szlaku. Tu poznasz miasta i miasteczka, szlaki turystyczne, schroniska górskie, zabytki architektury i pomniki przyrody.
4: Sponsorem programu jest sklep internetowy Art Kolekcjoner. Skup i sprzedaż starych pocztówek, monet i banknotów. www.art-kolekcjoner.pl.
5: Dobry, witajcie. Zapraszam na wspólną wędrówkę. Jubileuszowy rok, 25-lecie miesięcznika Sudety, numer wrześniowy, 2026 rok, czyli ten najbardziej aktualny. Bardzo ciekawa zawartość Sudetów, między innymi rozpoczęcie cyklu Motyw wieloryba w kościołach w Sudetach, część pierwsza, ambona w Dobroszowie. I gdy zerknąłem na zdjęcie dołączone do tego artykułu, no to rzeczywiście oczy niemalże wyszły mi z orbit. Rzecz bardzo wyjątkowa, sprawdźcie sobie, kupując sudety.

wygląda. To jest nieprawdopodobna rzecz. Polecam. Obok zapora na linii kolejowej w Błaszkowej koło Lubawki. Kolej żelazna dotarła do Lubawki w drugiej połowie, przypomnę, XIX wieku. Wraz z jej budową powstał okazały gmach dworca, który do dziś pozostaje jednym z najbardziej charakterystycznych punktów na tej linii. Niestety od wielu lat budynek popada w coraz większą ruinę, choć bez wątpienia zasługiwałby na status wizytówki. Dziś wzbudza niestety raczej smutek, ale nie o tym jest rzecz. W artykule autor zwraca uwagę na znacznie mniej znany obiekt związany z tą samą linią kolejową. Znajduje się on niespełna 4 km od lubawskiego dworca i prawie kilometr od przystanku kolejowego Błaszkowa. Choć znacznie skromniejszy i zazwyczaj niezauważany, skrywa historię, która do dziś pozostaje zagadką, jaką odsyłam do artykułu. W Sudetach także dalej niż tylko labirynt, miejsca nieoczywiste Gór Stołowych, Sylwia Winnik. No w Górach Stołowych to wiadomo, jakie miejsca są oczywiste i gdzie ciągną tysiące, a nawet jakby policzyć tak w skali roku, to miliony turystów. Choć Góry Stołowe należą do najlepiej poznanych i najchętniej odwiedzanych pasm górskich Sudetów, wciąż potrafią zaskakiwać. Gęsta sieć szlaków prowadzi przez niezwykle bogaty krajobraz piaskowcowych płaskowyżów na przykład, labiryntów skalnych oczywiście i ostańców, których geneza od dziesięcioleci stanowi przedmiot badań geologów i geomorfologów. Wyjątkowa rzeźba terenu oraz cenne walory przyrodnicze sprawiły, że w 1993 roku utworzono oczywiście na terenie Gór Stołowych Park Narodowy tychże, obejmujący obecnie powierzchnię 6340 hektarów. Oprócz licznych szlaków pieszych na jego obszarze wytyczono również trasy rowerowe, dzięki którym można poznawać park z różnej perspektywy. Wydawać by się mogło, że w tak popularnym miejscu trudno odnaleźć mniej uczęszczane szlaki i zakątki, a jednak Góry Stołowe wciąż skrywają miejsca nieoczywiste, do których prowadzą dobrze znane szlaki, lecz większość turystów je omija. To właśnie tam łatwiej odnaleźć ciszę, zatrzymać się przy mniej znanych formacjach skalnych i spojrzeć na ten niezwykły krajobraz z nieco innej perspektywy. Jesień jest jedną z najlepszych pór roku na odkrywanie takich miejsc. Powoli już ubywa listowia, zmieniają się kolory. Warto wyruszyć na przykład jeszcze przed świtem. Wszystko tworzy cudowną magię. Wędrówkę i propozycje na dziś wędrówki w Górach Stołowych zaczynamy z bezpłatnego parkingu Imki. To polana, potocznie zwana Imką, znajdująca się przy drodze 100 zakrętów. Stąd niebieski szlak prowadzi w kierunku Błędnych Skał. Choć jest to jedna z częściej, czy najczęściej wybieranych tras w Parku Narodowym Gór Stołowych, oblegana, zatłoczona, zadeptana, warto na chwilę odwrócić uwagę od celu wędrówki i przyjrzeć się otaczającemu nas lasowi. Na tym odcinku dominują drzewostany z udziałem buka zwyczajnego, którego liście jesienią przybierają przepiękne odcienie żółci, złota, miedzi i brunatnego brązu, nadając lasowi charakterystyczną, ciepłą kolorystykę. W miejscu, gdzie niebieski szlak łączy się z czerwonym, głównym szlakiem sudeckim Orłowicza, ścieżka staje się bardziej wymagająca. Prowadzi po licznych korzeniach, piaskowcowych stopniach, stromym podejściem, stopniowo wprowadzając coraz wyżej. Gdy las ustępuje miejsca skalnym wychodniom, warto spojrzeć za siebie. Przy dobrej przejrzystości powietrza rozciąga się stąd panorama na Pogórze Orlickie, a z kolejnego punktu widokowego można dostrzec Pstrążną i otaczające ją tereny.

0: Muzyczne Radio.
1: Dzień dobry wszystkim.
2: Reklama.
3: Jak rozwija się sektor odnawialnych źródeł energii w Polsce i Europie? Które rozwiązania najlepiej sprawdzą się w gminach i gospodarstwach domowych? Zapraszamy 2 października o godzinie 9 do Centrum Przyrodniczo-Edukacyjnego Karkonoskiego Parku Narodowego na konferencję poświęconą tym zagadnieniom. Szczegóły na kpn.gov.pl. Konferencja realizowana w ramach projektu Centrum Przyrodniczo-Edukacyjne Karkonoskiego Parku Narodowego etap 3. Karkonoska Zielona Szkoła. Dofinansowanego z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027.
4: W związku z ostatnimi zmianami w przepisach prawa dotyczącymi obowiązku wymiany tzw. kopciuchów na kotły ekologiczne oraz wzrostem cen energii, firma Solar Ekoenergia z Gryfowa Śląskiego oferuje pomoc w doborze i wymianie źródeł ciepła. Instalujemy kotły na pelet, drewno, pompy ciepła, instalacje fotowoltaiczne, magazyny energii. Wszystkie inwestycje realizujemy z dofinansowaniem. Wieloletnie doświadczenie gwarantuje bezpieczeństwo i najwyższą jakość oferowanych usług. Zapraszamy do naszej siedziby. Solar Ekoenergia. Gryfów Śląski, ulica Przemysłowa 4. Telefon 608 033 402.
5: Uwaga kierowcy! Palm Detailing w Jeleniej Górze to miejsce, gdzie przywracamy perfekcyjny wygląd Twojego auta. Renowacja skór, powłoki ceramiczne, folia PPF, korekty lakieru i pielęgnacja wnętrza. Palm Detailing, Jelenia Góra, Dworcowa 19, teren Zorki. Telefon 883 010 051.
2: Po reklamie.
6: Do błędnych skał pozostaje już tylko stąd kilkanaście minut. Po dotarciu na miejsce można zwiedzić udostępniony dla ruchu turystycznego labirynt skalny, do którego obowiązują bilety wstępu możliwe do zakupu również przez internet lub kontynuować wędrówkę zielonym szlakiem w kierunku Pasterki. Oto są miejsca bardzo, bardzo znane. My jednak idziemy dalej. Początkowo ścieżka prowadzi pomiędzy piaskowcowymi skałami, a po opuszczeniu rejonu błędnych skał otwiera się widok na masyw Szczelińca Małego. Po drodze można usiąść na wbudowanej w skarpę ławce i cieszyć się niecodziennym widokiem. Po zejściu do drogi szutrowej nie kierujemy się w stronę Karłowa, lecz skręcamy w kierunku granicy polsko-czeskiej. Zielony szlak prowadzi szeroką drogą leśną zwaną Zieloną Drogą, wzdłuż której pojawiają się liczne młode brzozy. Od tego miejsca rozpoczyna się mniej oczywisty fragment wędrówki. Zielony szlak opada serpentynami do drogi Machowskiej, którą podążamy około 300 metrów do ostrego zakrętu zwanego Górnym. Mijamy stojący przy drodze przedwojenny ceglany budynek stacji transformatorowej i skręcamy w kierunku Ostrej Góry, przysiłka nieistniejącej już dziś czeskiej wsi Nozin. Szlak prowadzi przez rozległą polanę u zachodnich stoków Ostrej Góry 720 metrów nad poziomem morza. Jeszcze przed II wojną światową znajdowała się tu górna część wspomnianej wsi Nozin, należącej do tak zwanego czeskiego kątka. Na początku XX wieku zamieszkiwało osadę ponad 200 osób, to nawet nie osada, ale wieś. Lecz po 1945 roku w wyniku zmian granic i powojennej wymiany ludności wieś stopniowo opustoszała. Podobny los spotkał wiele innych osad w Górach Stołowych i okolicy. Mieszkańcy utrzymywali się głównie z rolnictwa, tkactwa oraz wydobycia i obróbki miejscowego piaskowca. Za dawnym przysiłkiem szlak ponownie zagłębia się w las i rozpoczyna długie, strome podejście w kierunku łąk pod Pasterską Górą, 711 metrów nad poziomem morza, co poprzedza kilkusetmetrowa wędrówka asfaltem. Trzeba uważać. Dopiero po opuszczeniu lasu krajobraz otwiera się na rozległe górskie łąki, z których rozciąga się widok na oba szczyty Szczelińca, czyli Szczeliniec Wielki i Szczeliniec Mały. Zejście do Pasterki i schroniska PTTK zajmuje już tylko kilka minut. To dobre miejsce na odpoczynek, posiłek lub nawet nocleg przed dalszą wędrówką. Dalej zielony szlak prowadzi na sawannę, tak zwaną Pasterską, rozległą górską łąkę, z której pośród traw wyrastają niewielkie wychodnie piaskowca, przypominające o skalnym charakterze Gór Stołowych. Kontynuując trasę szlakiem zielonym, dojdziemy do północno-zachodnią krawędź rozległego stoliwa zbudowanego z piaskowców górnokredowych. To właśnie odporność tych skał oraz ich regularna sieć spękań zadecydowało o powstaniu charakterystycznych, wyjątkowych urwisk i form skalnych widocznych w tej części Gór Stołowych. Szczególnie jesienią warto przejść do punktu widokowego na narożniku, skąd rozciąga się piękna panorama na Góry Stołowe, obniżenie Dusznickie, Wzgórza Lewińskie oraz Góry Orlickie i Bystrzyckie.

0: Białe skały to zespół okazałych ścian i baszt zbudowanych z górnookredowych piaskowców ciosowych, osiągających miejscami 20-30 metrów. Powstały w wyniku długotrwałych procesów erozyjnych, które wykorzystały naturalną sieć spękań skał, nadając im formę murów, wież i skalnych baszt. Ich jasna barwa sprawiła, że formacja od dawna znana jest również jako białe ściany lub biały kamień. Za białymi skałami mijamy formację skały Puchacza, gdzie na skrzyżowaniu szlaków odbijamy na niebieski szlak fragment dolnośląskiego szlaku papieskiego. Wąska ścieżka wiedzie do skalnej czaszki, naturalnej formy piaskowcowej, do której od 2021 roku prowadzi oficjalnie udostępniony odcinek szlaku. Na odcinku między skałami Puchacza a narożnikiem od głównej ścieżki odchodzą krótkie dojścia do kilku naturalnych punktów widokowych na piaskowcowych krawędziach, których można podziwiać panoramę Łężyc oraz otaczających je lasów mieszanych gór stołowych. Nie są one niczym zabezpieczone, więc trzeba bardzo uważać. Do Lisiej Przełęczy prowadzi szlak niebieski. Zejście wychodzi bezpośrednio na parking na naszą polanę Imkę. Można dojść asfaltową drogą do skrzyżowania prowadzącego do Łężyc, a następnie po prawej stronie wejść na leśną ścieżkę, która doprowadza do zielonego szlaku, a ten bezpośrednio do miejsca rozpoczęcia wędrówki. Drugą, znacznie ciekawszą opcją jest przejście zielonym szlakiem przez Fort Karola. Trasa wydłuży się około 500 metrów, ale pozwoli odwiedzić pozostałości XVIII-wiecznego fortu wzniesionego przez Prusaków, z którego rozciąga się panorama na Szczeliniec Wielki, bardzo piękna, oraz centralną część gór stołowych. Pętla liczy blisko 26 km, a jej przejście zajmuje orientacyjnie około 8,5 godziny, choć oczywiście można ją nieco skrócić, z innego miejsca wystartować, wtedy zrobi nam się już takie przyjemniejsze 15-20 km i to już jest spokojnie do zawalczenia bez jakiegoś bardzo dużego wysiłku. Osoby planujące właśnie ewentualnie spokojniejszą wędrówkę mogą podzielić trasę nawet na 2 dni, jeżeli jest czas, korzystając z noclegu w schronisku PTTK Pasterka. Dzięki licznym wariantom przebiegu szlaków trasę można łatwo, jak już mówiłem, dostosować do własnych możliwości, modyfikować, zmienić, dostosować do czasu, wybierając zarówno najbardziej znane atrakcje gór stołowych, jak i mniej uczęszczane zakątki. Jesień, gdy bukowe lasy i górskie łąki przybierają intensywne barwy, jest szczególnie dobrym okresem na jej przejście. No to jeszcze z Sudetów, z cyklu Koleją po Dolnym Śląsku, Góry Sowie tuż za rogiem, też przepiękne jak góry stołowe i warte odwiedzenia o każdej porze roku. Przedłużenie linii kolejowej w Bielawie o 2 kolejne przystanki umożliwiło wygodny dojazd nad rekreacyjny zbiornik Sudety oraz skrócenie tras wycieczkowych w Góry Sowie. To na pewno hit minionego lata. Jednak określenie zbiornika wodnego Sudety mianem polskiego Como, co upodobali sobie dolnośląscy marketingowcy, jest nazbyt poetyckie, bardzo na wyrost, czy nieco, jak inni powiedzą, gdyż miejsce to nie ma nic wspólnego z okolicą tego włoskiego akwenu. Choć to jest miejsce bardzo ciekawe, bardzo ładne i oczywiście warte zobaczenia. Przystanek kolejowy Bielawa Jezioro znajduje się prawie nad samym zbiornikiem, 200 metrów od pomostu. Musimy przejść tylko przez ulicę, aby znaleźć się w bielawskim kompleksie rekreacyjnym. Drugi nowy przystanek kolejowy w Bielawie, nazwany szumnie Bielawa Góry Sowie, to obecnie ostatni na tej linii kolejowej. Stąd rzeczywiście bliżej w Góry Sowie. Szlak zielony przebiega nadal przez położoną 250 metrów dalej pętlę autobusową. No szkoda tylko, że ani kolejarze, ani samorządowcy nie wpadli na pomysł ustawienia przy nowej stacji jakiegokolwiek drogowskazu czy informacji o tym, że pierwsze szlaki turystyczne są tuż za rogiem, ale może się to zmieni, może nawet zmieniło. Polecam lekturę miesięcznika Sudety, numer wrześniowy 2026 rok. Na koniec zaproszenie i przypomnienie o Jeleniogórskim Jarmarku Staroci i Osobliwości. To w ten weekend, w sobotę i w niedzielę, dziś i jutro. Choć oczywiście handel, rozmowy, wymiany, informacji nie tylko rozpoczęły się już wcześniej, ale oficjalnie jarmark rusza dzisiaj. Już ruszył pewnie i potrwa do jutra. Zapraszam jeszcze chyba głównie tych, którzy zechcą odwiedzić jarmark, coś nabyć albo tylko popodziwiać, bo pewnie wystawcy wszyscy już przygotowani i już na miejscu. Dziękuję bardzo, udanego weekendu, do usłyszenia. A Jarmark Staroci i Osobliwości oczywiście w centralnym punkcie Jeleniej Góry, plac ratuszowy i okoliczne uliczki oraz place.
1: muzycznym radiem na szlaku. Idealny program dla planujących weekendowe wycieczki po Dolnym Śląsku. W każdą sobotę od 8.30 Arek Włodarski przedstawia ciekawe miejsca, które każdy turysta powinien odwiedzić. Z muzycznym radiem na szlaku. Tu poznasz miasta i miasteczka, szlaki turystyczne, schroniska górskie, zabytki architektury i pomniki przyrody.
2: Sponsorem programu jest sklep internetowy Art Kolekcjoner. Skup i sprzedaż starych pocztówek, monet i banknotów. www.art-kolekcjoner.pl.

0: rzucany na wiatr.
1: Muzyczne radio.
2: Dzień dobry wszystkim.
1: Reklama. Jeśli chcesz kupić pewne, sprawdzone i bezwypadkowe auto, koniecznie odwiedź salon samochodów używanych Himba w Brunowie pod Lwówkiem Śląskim. Wiemy, że wybór używanego auta nie jest prosty. Pomożemy Ci. Możesz liczyć na rzetelną, miłą i profesjonalną obsługę. Na zakupione u nas auta udzielamy gwarancji technicznej. Salon samochodów używanych Himba tuż przy restauracji pod adresem Brunów 21 zaprasza.
3: Nie zdążyłeś zobaczyć wystawy Medycyny Przyszłości w Bolesławcu? Nic straconego. Ekspozycja przekroczyła granicę i od 14 września do 28 października otwarta będzie w Budziszynie w Technologii und Gründerzentrum przy Preußwitzerstrasse. Zobacz interaktywne stanowiska, poznaj technologię przyszłości i przy okazji odkryj saksońską część pogranicza. Wstęp bezpłatny. Wystawa jest częścią projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu współpracy Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
4: Bat Element Polska. Lider w produkcji modułów łazienkowych poszukuje płytkarzy glazurników. Nawiążemy współpracę B2B z firmami lub osobami prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą. Osoby bez doświadczenia doszkolimy. Praca w hali produkcyjnej w Rakowicach Małych. Wynagrodzenie miesięczne nawet do 30 tysięcy złotych brutto. Kontakt pod numerem 795 135 215 795 135 215.
1: Po reklamie.
5: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
6: 9.
5: Czas na wiadomości.
7: Nie można na razie postawić zarzutów Ukraińcowi, który zabił księdza. Duże inwestycje w onkologię w zachodniopomorskiem. Robert Lewandowski nie pomógł. 0-0 z Bośnią i Hercegowiną. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Na razie nie można przesłuchać mężczyzny podejrzanego o atak w opactwie w Jarosławiu na Podkarpaciu. W czwartek zaatakował nożem 5 osób, zabił księdza. Biegli stwierdzili, że ma zaburzenia psychotyczne i brakuje z nim logicznego kontaktu. Rzeczniczka prokuratury w Przemyślu Małgorzata Tarciuch-Kurasiewicz.
8: To jest opinia o aktualnym jego stanie zdrowia. Nie mówimy tutaj o jego stanie zdrowia w chwili popełnienia czynu. To jest zupełnie inna rzecz. Taką opinię też pozyskamy w toku śledztwa.
7: Mężczyźnie grozi dożywocie. 4 niemieckie myśliwce Eurofighter wzmocnią obronę powietrzną Łotwy na czas wyborów parlamentarnych. Te odbędą się 3 października. Polskie muzea i zabytki mogą stać się celem działań hybrydowych, takich jak podpalenia czy sabotaż. Najwyższa Izba Kontroli zwróciła wcześniej uwagę na braki w przygotowaniu muzeów do działania w czasie wojny i w czasie sytuacji kryzysowych. Pacjenci w regionie Szczecina będą mogli przejść diagnostykę i leczenie nowotworów w jednym miejscu, w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym nr 1, a to może skrócić terapię. Zakończono duże inwestycje, powstał nowy oddział radioterapii, rozbudowano onkologię i nowoczesną pracownię diagnostyczną. Skorzystają też dzieci chore na raka, które nie będą musiały wyjeżdżać do innych ośrodków na radioterapię. Rozczarowanie, takim jednym słowem można określić zakończony bezbramkowym remisem mecz Polska-Bośnia i Hercegowina w piłkarskiej Lidze Narodów. Spotkanie na Stadionie Narodowym obejrzał Przemysław Pozowski.
9: Mecz był długimi momentami trudny do oglądania, oczy bolały też, gdy patrzyło się, jak na boisku męczy się Robert Lewandowski, mówi selekcjoner Jan Urban.
10: Na pewno nie był to dobry mecz Roberta, przecież on też jest świadomy, co potrafi.
9: Pozytywy widział nasz pomocnik Jakub Kamiński, który sam szybko zszedł z boiska z kontuzją.
11: My mieliśmy wiadomo, lepsze sytuacje, moim zdaniem lepsze. Zasłużyliśmy na to, żeby ten mecz na pewno wygrać.
9: A już w poniedziałek nasza kadra zagra kolejny mecz w Lidze Narodów na wyjeździe ze Szwecją.
7: Szwecja wygrała wczoraj 2-1 z Rumunią.
1: To były wiadomości. Muzyczne Radio.
12: Kochamy muzykę.

0: mamo, człowiek jest w biegu, man on the run, to jest DJ from Mars i White Shirts. Taka to ładna formacja, taka to ładna piosenka i taki to ładny dzień. Sobota 26 września, pod znakiem słońca i bardzo chłodnego poranka. Temperatura poniżej 3 stopni była o poranku. Jeszcze 2 godziny temu w Jeleniej Górze na punkcie pomiarowym. Teraz jest już cieplej, a później, a to jest dopiero początek ciepełka, czego wam bardzo mocno życzymy. Życzymy i zaczynamy program.
1: Muzyczne radio. Best of. Najlepsze z najlepszych.
0: A w nim będą również i wasze propozycje. Polecamy się.
2: Reklama. Razem dbamy o środowisko. Związek Gmin Karkonoskich oraz Karkonoskie Centrum Gospodarki Odpadami w Ścięgnach Kostrzycy zapraszają wszystkich chętnych z gmin członkowskich do udziału w jesiennej akcji sprzątania Czyste Karkonosze. Akcja trwa w okresie wrzesień-październik 2026. Zapewniamy worki i rękawiczki. Informacje w Związku Gmin Karkonoskich. Telefon 75 718 24 15. Partnerzy akcji. Gminy członkowskie Związku Gmin Karkonoskich. Karpacz, Kowary, Mysłakowice, Piechowice, Podgórzyn, Szklarska, Poręba. Projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.
3: Jedyny taki kiermasz w mieście. Znane marki w super cenach. Wszystkie produkty minimum 60% taniej. A markowa odzież i buty już od 9,99 zł. Taniej się nie da. Odwiedź kiermasz w Parku Handlowym Eden w Zgorzelcu. Oferta tylko do wyczerpania zapasów.
4: Orły oszczędzania tankują więcej za mniej.
5: Bo do soboty 26 września na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 7,80. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na auchan.pl.
6: Cześć sąsiad! Wpłaciłem zaliczkę na fotowoltaikę.
7: Zaliczka? A po co? Ja wybrałem firmę Fotowoltaika Ryszard Zech i nie pobrali żadnej zaliczki. To lider w branży systemów fotowoltaicznych, magazynów energii i pomp ciepła. 20 lat doświadczenia i ponad 10 tysięcy wykonanych instalacji. Bez pośredników. Robią cały dom na zasilaniu awaryjnym, a nie na gniazdku awaryjnym. Przebiją każdą ofertę. Sprawdź na produkujprąd.pl lub zadzwoń 790 790 225. Zaufaj profesjonalistom. Fotowoltaika Ryszard Zech.
1: Po reklamie. Muzyczne radio. Best.

0: cały dzień.
1: 10 po 9 i punktualnie jest, a to oznacza, że trzeba wystartować z horoskopem na dziś, który brzmi następująco. Jak zwykle zaczynamy od baranów, tu się nic nie zmienia. Baranom nie grozi zły humor, ale trzeba uważać na zdrowie. Najważniejszy będzie wypoczynek. Byki będą pod silnym wpływem Marsa. Dziś trzeba będzie bardziej kontrolować emocje. Bliźnięta w stałych związkach mogą zacząć nie dogadywać się z partnerem lub partnerką. Raki w miłości i sprawach prywatnych zechcą iść na całość, postawią wszystko na jedną kartę. Lwy w weekend powinny uwolnić się od złych myśli. Przyszły tydzień przyniesie zmiany. Panny mogą być zapominalskie. Z niedotrzymanych słów trzeba będzie się szybko rozliczyć. Wagi częściej niż dotychczas będą mówić nie i nie dadzą się wykorzystywać przez innych. A skorpionom szykują się poważne zmiany w życiu. Czas na zliczanie plusów i minusów. Strzelcy w weekend zaczną wracać pamięcią do przeszłości, głównie do minionego lata. Koziorożce w każdej sytuacji mogą i powinny liczyć na siebie, nie szukać pomocy. Wodniki odkryją w sobie dużo werwy i energii oraz siły, która będzie pchała je do działania. Ryby pojawi się mała słabość, na szczęście chwilowa. Jutro będzie zdecydowanie lepiej. A dzisiaj póki co jest sobota, 26 września 2026 roku, 96 dni do końca roku. Tak jest, Europejski Dzień Języków, Światowy Dzień Antykoncepcji, Światowy Dzień Królika i Ogólnopolski Dzień Aptekarza, z czego większość z nas może świętować Europejski Dzień Języków, gdyż ani aptekarzem, ani królikiem nie jest. Za to może mieć imieniny. Jeżeli ma na imię Damian, który jest życzliwy, przychylny i oszczędny, albo Wawrzyniec, człowiek wrażliwy, sprytny, ale czasem kapryśny. Zaś osoby urodzone 26 września są miłe i przyjazne, dzięki czemu budzą sympatię otoczenia. Są też godne zaufania towarzyskie i chętne do pomocy. Lubią dalekie podróże, które najczęściej uwieńczone są pomyślnymi rezultatami. Wykazują się też twórczym zmysłem, dużo czytają. Szczęśliwa dla nich cyfra 7, kamień szlachetny granat. A sprzyjający im znak zodiaku to skorpion.
2: Best of w muzycznym radiu. Tylko najlepsze hity.

0: Wasze piosenki na naszej antenie.
1: Lazara i Evidemment to jest piosenka od Karoliny z Boguszowa-Gorc. To jest pierwsza z waszych piosenek Gorc czy Gorców. Właśnie tu jest zawsze dylemat. Piosenka dla mamy Karoliny. Pozdrawiamy obie panie, ściskamy. No i co mamy zrobić? Gramy!
2: Mon cœur, mes mains,

0: Wasze piosenki na naszej antenie.
1: Marta mówi, że to jest fajny numer i mamy i my Marcie wierzymy. To jest The Hooters i 500 Miles. Zegar pokazuje 22 minuty po godzinie 9, a my przypominamy. Emisja @muzycznyradio.pl albo 757-6466-646 albo odpowiedni post na naszym fanpage'u na Facebooku i zagramy wtedy.

0: To co najlepsze w muzycznym radiu.
1: 9.28 to była Nita z piosenką Szerokości. Niekoniecznie tylko o samej jeździe samochodem, a u nas za moment będzie prognoza pogody i raport regionalny. Polecamy.
0: Reklama.

0: telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: W sercu Karkonoszy, tam gdzie góry spotykają się z tradycją. Już 25 i 26 września w Podgórzynie. Smaki Karkonoszy. Czekają na Was dwa dni pełne atrakcji. W piątek kino plenerowe pod kocykiem i familijny hit Beddington 2. W sobotę regionalny kiermasz, pyszne jedzenie, dmuchańce i animacje dla dzieci. Strefa bezpieczeństwa i odsłonięcie rzeźby ducha gór.

0: wieczorem koncert zespołu Loka oraz dyskoteka pod chmurką prowadzona przez CK Prezenterów. Na Smaki Karkonoszy zaprasza wójt gminy Podgórzyn Anna Kurowska. Wydarzenie dofinansowane ze środków budżetu samorządu województwa dolnośląskiego.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11, 15.
4: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Po reklamie.
6: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator hubertusowego weekendu 17-18 października.
7: Jest 9:30, a o tej porze nasze termometry pokazują 4,7 stopnia Celsjusza w Jeleniej Górze na punkcie pomiarowym IMGW na lotnisku i to jest ta najniższa temperatura notowana o godzinie 9 w Polsce, a najwyższa w regionie teraz to 11 stopni. Później będzie całkiem przyjemnie, najniżej 18, a najwyżej 21 stopni, ale jutro już cieplej, później jeszcze cieplej. Ot, taka złota polska jesień. Dzisiaj bowiem sporo słońca, chociaż na niebie będą też chmury, ale z nich dzisiaj nie powinna spaść ani kropla deszczu. Do tego wszystkiego wiatr słaby, który będzie nam towarzyszył wiejąc ze kierunków południowo-zachodnich.
6: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator hubertusowego weekendu 17-18 października.
8: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
7: O pogodzie wiemy wszystko, sprawdzamy, jak się możecie czuć. Otóż biometr mamy korzystny, ciśnienie wysokie, 1021 hektopaskali i powoli powinno iść do góry, a jakość powietrza tu jest pół na pół, albo bardzo dobrze, albo dostatecznie, w najgorszym wypadku obowiązują pomarańczowe alerty smogowe, to głównie na ziemi wałbrzyskiej i kamiennogórskiej, ale i tak w ciągu ostatniej godziny jakość tego powietrza uległa polepszeniu. A teraz Jacek Rogulski i raport regionalny.
9: Dzień dobry. Na początek tragiczny finał interwencji policji. Nie żyje młody policjant z Bolesławca, który w czwartek został postrzelony w głowę podczas interwencji w Kraśniku Górnym. Lekarze do ostatniej chwili walczyli o jego życie. O śmierci sierżanta Natana Sieronia poinformowała policja oficjalnie. Komenda Główna Policji. Jak poinformowała prokuratura okręgowa w Jeleniej Górze, 33-letni mężczyzna, który wrócił do domu w trakcie policyjnych działań, dwukrotnie strzelił w kierunku funkcjonariuszy. Jeden z pocisków trafił 29-letniego policjanta w głowę. Ranny mężczyzna został przewieziony do szpitala w Legnicy lotniczym pogotowiem ratunkowym. Niestety mimo wysiłków medyków nie udało się go uratować. Sprawca strzelaniny nie został ranny. Policjanci zatrzymali go na miejscu zdarzenia. Z ogromnym bólem przyjęliśmy wiadomość o śmierci sierżanta Natana Sieronia, 29-letniego policjanta Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu, który został postrzelony podczas wykonywania obowiązków służbowych w Kraśniku Górnym. Czytamy na stronie głównej polskiej policji. Odszedł, pełniąc służbę.

0: Szczytnickiego a ulicą Reja, a także skrzyżowanie łączące ulicę Szczytnicką, Polaka, Ładną, Reja i Skłodowskiej Curie. Zaplanowano także remont jezdni przy zachowaniu betonowego torowiska z odwzorowaniem historycznej kostki brukowej. Obniżone zostaną krawężniki, co ma ułatwić przemieszczanie się osobom na wózkach, okulach i starszym. Odnowione mają być również chodniki. Ważną zmianą będzie wydzielenie tu ścieżki rowerowej. Projekt zakłada nasadzenie drzew i krzeżów, bo dziś rządzi tu betonoza. Latem na próżno szukać cienia. Pojawią się też stylizowane latarnie uliczne, nawiązujące wyglądem do historycznego charakteru okolicy. Przystanek tramwajowy Reja zostanie przesunięty w stronę Ronda Reagana. Pomysł już jest, a jak zmieni się to miejsce, możecie zobaczyć na naszej stronie internetowej i w mediach społecznościowych. Teraz wrocławskie inwestycje ogłoszą przetarg na dokumentację projektową. Prace mają się zakończyć w 2028 roku. Dla Muzycznego Radia Adrianna Szurman, wrocławnaszemiasto.pl.
1: I przenosimy się na ziemię kłodzką, dokładnie do Lądka Zdroju, gdzie Nowe Życie zostanie wybudowany na początku 2000 roku. Orlik. Materiał Jacka Zycha.
2: Tak, Orlik w Lądku Zdroju, który jakimś cudem oparł się wielkiej wodzie i nie został zniszczony w czasie powodzi w 2024 roku, wybudowano niemal dwie dekady temu. Od tego czasu intensywnie użytkowane boisko mocno się zużyło i wymaga już, jak wiele innych z tego okresu, pilnej interwencji.
3: Mamy kluby sportowe, mamy liceum ogólnokształcone, mamy szkołę podstawową. Wszyscy praktycznie teraz korzystają z tego obiektu, ponieważ szkoła podstawowa została zalana, ona już została podniesiona z tych wielkich gruzów, natomiast tam boisko jeszcze nie zostało wyremontowane, więc ten Orlik służy właściwie wszystkim mieszkańcom.
2: Powiedział Tomasz Nowicki, burmistrz Lądka Zdroju, który dodaje, że niewielkie prace porządkowo-remontowe były tam prowadzone, jednak na większy zakres prac gminy po prostu nie było stać.
3: Tak, myślimy o wymianie instalacji, myślimy również o takiej ingerencji w nawierzchnię, podstawowe rzeczy, które po prostu się zużywają i no, to jest proces naturalny. Obiekt, który jest użytkowany, wymaga od czasu do czasu rewitalizacji. Minęło już tak dużo czasu, że nadchodzi moment, w którym bardzo cieszymy się, że będziemy mogli użyć tych środków.
2: Czyli ponad 120 tysięcy złotych, jakie na remont Orlika trafiły do Lądka Zdroju z budżetu Ministerstwa Sportu i Turystyki. Lądek Zdrój, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
4: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
5: Pogoda w górach.
6: Dzień dobry, ze stacji centralnej Gobr w Jeleniej Górze, ratownik dyżurny Karolina Andrzejewska. Dziś w szczytowych parciach Karkonoszy temperatura do 13 stopni, w tej chwili na Śnieżce jest temperatura 6 stopni. Wiatr zachodni 8 metrów na sekundę, widzialność ponad 50 km. Zachmurzenie małe, bez opadów, szlaki turystyczne mokre i śliskie. W dolnych partiach Karkonoszy i Kozinie Jeleniogórskiej jeszcze poranek chłodny, około 5-7 stopni. W ciągu dnia temperatura wzrośnie do 20. Bezwiecznie, widzialność bardzo dobra, zachmurzenie małe, bez opadów, szlaki turystyczne mokre. Życzę Państwu bezpiecznego i przyjemnego dnia. Dziękuję.
1: Dzisiaj będzie cieplej, ale żeby było cieplej, to musi być najpierw zimniej. Oczywiście na Polanie Koszyckiej temperatura w tej chwili w granicach minus 2 stopni Celsjusza, ale w ciągu dnia maksymalnie podskoczy do 14 kresek. Dzień słoneczny, wiatr słaby, możliwe jednak porywy z południowego zachodu. Na Stogu Izerskim teraz około 5 stopni Celsjusza. Dzisiaj słupki rtęci podniosą się do 15 kresek. Spodziewane jest niewielkie zachmurzenie, ale w zasadzie dużo słońca. Wiatr słaby z południowego zachodu. Na dole w Świeradowie obecnie około 8 kresek pokazują termometry. Niebo jest bezchmurne, choć w ciągu dnia spodziewane są niewielkie zachmurzenia. Temperatura maksymalnie podniesie się do 18 stopni Celsjusza. Wiatr nie będzie nam dzisiaj dokuczał.
4: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl. Muzyczne Radio. Wasze piosenki na naszej antenie.
7: Czy jesteście gotowi na AC Piorun DC? Bo Violetta, która mieszka w Wałbrzychu, zdaje się, prosi o taką piosenkę dla jej syna, który dzisiaj ma urodziny. Pozdrawia też wszystkich słuchaczy i słuchaczki i pozdrawia nas w Muzycznym Radiu. Dziękujemy pięknie. AC Piorun DC, czyli AC/DC, You Shook Me All Night Long. Więcej nic nie mówimy. Niechże grają.

0: muzycznym radiu. Reklama. Lubań zaprasza na wielkie sportowe emocje. Już w niedzielę 27 września startuje lubańskie biegowisko. Półmaraton bieg na 10 km i Nordic Walking z elektronicznym pomiarem czasu oraz biegi dla dzieci. Lubańskie biegowisko pobiegnij wspaniałą trasą po emocje. Na każdego czekają medale pamiątkowe, a dla zwycięzców puchary i nagrody. Zapisy już trwają.
1: Patronat medialny Muzyczne Radio.
2: Po reklamie.

0: Najczęściej dziś grana piosenka w muzycznym radiu to El Mexo i Fino i Big Daddy i CR Easy. Somos Estrellas. Taka to ładna nazwa. Na zegarze 10 minut przed godziną 10 i pora właściwa, na? Imprezownik.
1: Zabytkowy rynek w Jeleniej Górze oraz uliczki Starego Miasta zamienią się w ten weekend w wielkie targowisko. Część z nich już się zamieniła. Jarmark Staroci i Osobliwości organizowany w Jeleniej Górze od 1973 roku jest jedną z największych tego typu imprez w Polsce, na którą ściągają kolekcjonerzy z całej Europy, mówi Dominika Krop z Centrum Kultury Zameczek w Jeleniej Górze.
2: Będzie można kupić zabytkowe przedmioty, stare meble, szkło, porcelanę, książki, pocztówki, monety, rękodzieło i tysiące innych przeróżnych rzeczy. Oczywiście jarmark oficjalnie trwa 2 dni, czyli jest to sobota, niedziela. Od godziny 9 do godziny 18 zapraszamy chętnych na zakupy.
1: Teraz zapraszamy na spektakl, który rozbawi do łez i rozłoży dosłownie na łopatki. Sporą dawkę humoru w ten weekend zapewni teatr imienia Cypriana Kamila Norwida, mówi Robert Mania, jeden z aktorów grających w przedstawieniu.
3: Jest to przedstawienie, które pokazuje karkołomną i ciężką pracę trupy teatralnej, która realizuje na scenie przy obecności publiczności swoje dzieło. Próbują wyjść obronną ręką z tego karkołomnego przedsięwzięcia.
1: Coś poszło nie tak, to idealna propozycja zarówno dla miłośników teatru, jak i dla tych, którzy dopiero odkrywają jego uroki. Seanse w sobotę o godzinie 19, a w niedzielę o godzinie 18. Czy wiecie, że dr Dolittle naprawdę potrafi rozmawiać ze zwierzętami? Zdrojowy Teatr Animacji w Jeleniej Górze zaprasza już w sobotę na pełną magii i humoru teatralną przygodę dla całych rodzin. Zapraszają aktorzy.
4: Ara! Jeep! Przynieście nowy szyld. To całe panoptikum tylko odstraszało widzów. Tak, cyrk doktora Dolittle. To brzmi od razu lepiej. Zapraszamy do Zdrojowego Teatru Animacji już w najbliższą sobotę na godzinę 16 na spektakl Cyrk doktora Dolittle.
1: Natomiast w niedzielę kolejne atrakcyjne przedstawienie dla młodych widzów. Karmelek to ciepła napisana wierszem historia o przyjaźni. W piątek wystartował Dolnośląski Festiwal Filmowy Złoty Samorodek w Złotoryi. Do niedzieli w kinowych salach Złotoryjskiego Ośrodka Kultury prezentowane będą filmy konkursowe w 4 kategoriach. Mówi Zbigniew Gruszczyński, dyrektor ZOK w Złotoryi.
5: Animacja, dokument, fabuła i wprowadzamy nową technikę AI. Pokażemy parę filmów, które zostały do nas nadesłane w tej technice albo opowiadające, jak technika AI wpływa na kinematografię.
1: Teraz Wałbrzych i gratka dla miłośników rajdów samochodowych. W sobotę i w niedzielę w Wałbrzychu i okolicach rozegrany zostanie pierwszy wałbrzyski rajd samochodowy.
6: W rajdzie, który ma charakter całkowicie amatorski, zapowiedziało udział ponad 60 załóg. Prolog rozegrany zostanie w Śródmieściu Wałbrzycha w sobotę po południu, a trasę wyznaczono spod Akwazdroju w stronę Ślimaka przy ulicy Sikorskiego. W niedzielę z kolei rywalizacja przeniesie się na odcinek Michałkowa-Glinno. Wszystkie informacje o utrudnieniach można znaleźć na stronach organizatorów rajdu oraz Urzędu Miasta w Wałbrzychu. Wałbrzych, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
1: Teraz zaproszenie do Podgórzyna na festiwal Smaki Karkonoszy, święto lokalnych pyszności, kultury i dobrej zabawy. Dzisiaj główny dzień wydarzenia.
7: Mamy prawie 60 wystawców. Agnieszka Latto, referat promocji gminy Podgórzyn, z lokalnymi smakami, rękodziełem, gdzie będzie można spróbować dobrego jedzenia, poznać kunszt artystów naszych, dużo uzdolnionych, koła gospodyń. Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia, do przyjścia do nas, popróbowania, smakowania, oglądania, zakupienia rękodzieła naszych lokalnych wystawców.
1: W sobotę na Jeziorze Konickim pod Legnicą odbędą się regaty o puchar komandora klubu żeglarskiego Poseidon. Na starcie stanie ponad 20 dolnośląskich załóg rywalizujących w klasach Omega oraz Open.
8: Na starcie stanie ponad 20 załóg rywalizujących w klasach Omega i Open jachty kabinowe.
9: Jarek Janowski, wołają na mnie Boszman.
8: W rywalizacji udział wezmą załogi reprezentujące m.in. kluby z Dolnego Śląska, takie jak klub żeglarski Poseidon, Skunic, Szkoła Żeglarstwa Ireneusza, Mateusza Leszczyńskiego, Klub Żeglarski Cysterska Brać z Akwenu Słup, Klub Horyzont z Pilchowic, Klub Wielka Sowa z Bielawy, Klub Żeglarski Kubryk ze Świdnicy, Hals Miłkowice, Master Yachting Wrocław oraz Grupa Żeglarska Wiatr po Wodzie z Wrocławia. O końcowym wyniku decydować będzie nie tylko szybkość jachtów, ale również doświadczenie załóg, właściwa taktyka oraz umiejętność wykorzystania warunków panujących na Jeziorze Kunickim.
1: Najbliższą niedzielę wystartuje lubańskie biegowisko. Zawodnicy zmierzą się w półmaratonie, biegu na 10 km i w marszu Nordic Walking. Biegi uliczne są wydarzeniem o charakterze otwartym, skierowane do dzieci, młodzieży, dorosłych, seniorów i osób z niepełnosprawnościami. Niezwykle ważnym elementem imprezy jest bieg dzieci i młodzieży, w tym bieg osób z niepełnosprawnością intelektualną. Start i meta: ulica Sybiraków w Lubaniu. Dzisiaj Planty we Lwówku Śląskim staną się miejscem spotkania miłośników lasu, przyrody, aktywnego wypoczynku i dobrej zabawy. To już kolejna edycja Dolnośląskiego Festiwalu Dary Lasu, który w tym roku odbywa się pod hasłem Drewno w architekturze. O godzinie 10 ulicami miasta przejdzie uroczysty korowód uczestników festiwalu. Organizatorzy przygotowali bardzo różnorodny program. Jednym z punktów będzie strefa ruinersów z prelekcją wokół drewna i dziedzictwa. Będą także występy sygnalistów myśliwskich, zespołów dziecięcych oraz folklor kapel. Dolnośląski Festiwal Dary Lasu, Planty we Lwówku Śląskim, tuż przy fontannie z czaplą.
10: Imprezownik. Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
0: No to sprawdzamy, co tam na drogach. Zaczynamy od A18, kilometry z numerami 65 do 62 między Gornicami a Luboszowem w kierunku na Olszynę. Tam panowie naprawiają nawierzchnię, w związku z czym zablokowany jest prawy pas. Ruch odbywa się pasem lewym, a utrudnienia mają potrwać do godziny 11. Zakończyło się za to utrudnienie na A8 na wysokości Wrocławia Stadionu. Tam zakończono już szybko postępujące prace z czyszczeniem odwodnienia. Tak szybko postępowały, że chwila, moment i już ich nie ma. A4, tam zaglądamy. Zupełny spokój, cisza i żadnych utrudnień. I niech już tak zostanie przez cały weekend. Zaglądamy na S8, cisza, spokój, S3 i S5. Podobnie. A gdybyście wy wiedzieli o czym my nie wiemy, to dajcie znać 757-646-646 albo wyślijcie nam głosówkę w aplikacji mobilnej Muzycznego Radia. Ach, zajrzyjmy jeszcze na DK5, tam miejscowość Osiek, tam doszło wcześniej do zderzenia ciężarówki i dwóch samochodów osobowych, które ostatecznie znalazły się w rowie. Nikt w tym zdarzeniu nie ucierpiał i tam jest już posprzątane i tam ruch odbywa się już na bieżąco i całkiem płynnie. Pozdrawiamy, ściskamy, uważajcie na siebie, szerokości, przyczepności i fajnej jazdy.
10: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z Muzycznym Radiem.

0: Reklama. Kopcenie z rury? Spadek mocy? To znak, że filtr DPF i twoi sąsiedzi wołają o pomoc. Umów się na wizytę w serwisie DPF w Lubaniu. Zadbamy o twoje auto i o czyste powietrze. Pełny serwis filtrów DPF, FAP i katalizatorów oraz wszystkie inne bieżące naprawy. Klocki, olej, filtry, serwis silnika. Dzwoń 733 90 7000. Serwis DPF. Lubań, Zgorzelecka 18. Po reklamie.
1: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
2: 10.
1: Czas na wiadomości.
3: We wschodniej części Polski dziś szkolenia na temat zagrożeń z powietrza. Lekarze apelują, by się szczepić przeciw grypie. Wrzesień to idealny moment. Ratownicy w Tatrach, by nie wchodzić w wyższe partie, bo rośnie ryzyko lawin. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Mieszkańcy Podlaskiego i Warmińsko-Mazurskiego mogą dziś nauczyć się, jak reagować w przypadku ataku z powietrza. Strażacy poprowadzą zajęcia Akademii Obrony Ludności i Ochrony Cywilnej. Jakub Medek.
4: Tym razem zajmiemy się głównie sygnałami alarmowymi, zapowiada Marcin Wierel z Państwowej Straży Pożarnej.
5: Jak je rozróżniać, jak reagować, jak postępować.
4: Zainteresowani dowiedzą się też, które miejsce w ich własnym domu będzie najbezpieczniejsze podczas alarmu lotniczego, mówi wiceminister spraw wewnętrznych Magdalena Roguska.
6: Niska kondygnacja. Pomieszczenie położone możliwie blisko środka budynku, pomieszczenie, które dwiema ścianami oddziela nas od tego, co znajduje się na zewnątrz.
4: To już trzecie zajęcie w ramach Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej organizowanej przez MSWiA. W dotychczasowych, poświęconych m.in. pierwszej pomocy czy ewakuacji, wzięło udział 400 tysięcy osób.
3: Szkolenia odbędą się w blisko 300 miejscach Podlasia i Warmińsko-Mazurskiego. Stany Zjednoczone zaczęły dostawy pomocy wojskowej dla Ukrainy warte 400 milionów dolarów. Ukraina otrzyma m.in. części zamienne do pojazdów opancerzonych. Jak podaje Reuters, w pakiecie prawdopodobnie nie ma pocisków do systemu obrony powietrznej Patriot. Andrzej Poczobut ocenił, że władze Białorusi nie są zainteresowane konfliktem zbrojnym z Zachodem ani Ukrainą. Podczas wizyty w USA były więzień polityczny. Mówił też o trudnej sytuacji Polaków na Białorusi i represjach wobec opozycji. Podkreślił, że mimo dialogu Zachodu z Mińskiem nadal dochodzi tam do aresztowań przeciwników reżimu. To najlepszy czas na szczepienia przeciw grypie, przypominają lekarze. Wrzesień to początek sezonu infekcyjnego, a po szczepieniu organizm potrzebuje jeszcze 2 tygodni, by nabrać odporności. Grypa może prowadzić do poważnych powikłań, mówi lekarz Paweł Lelek z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
7: Takimi powikłaniami są chociażby zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, zapalenie mięśnia sercowego, ostre zapalenie płuc.
3: Można się zaszczepić w aptece lub poradni POZ. Ratownicy odradzają w najbliższych dniach wycieczek powyżej schronisk w Tatrach. Zrobi się niebezpiecznie, bo nadchodzące ocieplenie może powodować schodzenie lawin. W Tatrach obowiązuje na razie pierwszy z 5 stopień zagrożenia lawinowego, ale zagrożenie będzie rosło.
1: To były wiadomości. Muzyczne Radio.

0: to będzie dobry dzień? Tak, to zdecydowanie będzie piękny dzień. Ani nie wieje, ani nie pada. Słoneczko na niebie jest, a w radiu grają Bo Wasze Perde i Dub Club Masters i I Have a Dream, nawiązujący do tego słynnego, wypowiedzianego kiedyś zdania, zresztą nie przez jednego człowieka na świecie. Miałem sen, sen, piękny sen. 6 minut po godzinie 10:00, kłaniamy się niezwykle nisko. Obiecujemy, że to nie jest nasze ostatnie słowo, jeśli chodzi o fajne numery spod znaku najlepszych z najlepszych, w tym również wasze propozycje, czyli te jeszcze fajniejsze. Kolejna od Alicji za moment.
1: Best of w muzycznym radiu. Tylko najlepsze hity.
0: Dzień dobry.
1: Reklama.
2: To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Perfekcyjnie przycięty. Każdego dnia. Roboty koszące Husqvarna Automower. Inteligentna technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz na wybrane modele czekają specjalne oferty i gwarancja nawet do 5 lat. Promocje obowiązują do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Zapytaj o szczegóły najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna lub sprawdź na www.husqvarna.pl.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
6: No ja. Właśnie otwieram firmę.
5: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
6: To tak się da?
5: No ba.
7: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
8: KGHM Polska Miedź S.A. oraz jedna z wiodących amerykańskich globalnych firm surowcowych BHP World Exploration Incorporated podpisały list intencyjny określający ramy rozmów na temat potencjalnych obszarów współpracy. Dokument stanowi punkt wyjścia do dalszego dialogu między dwoma ważnymi podmiotami sektora wydobywczego, w tym do wymiany doświadczeń, identyfikacji wspólnych inicjatyw oraz poszukiwania rozwiązań wspierających efektywność operacyjną.
1: Po reklamie.
9: Drogi na gorąco.
0: Wiadomość z głosówki nagranej z aplikacji mobilnej muzycznego radia od naszego słuchacza.
10: Między miejscowościami Strzyżowiec a Siedlęcin ustawiła się straż pożarna ze znakami czasowe zamknięcie drogi. Co prawda droga jeszcze nie jest zamknięta, ale niebawem pewnie nastąpi jej zamknięcie. Pozdrawiam.
0: My również pozdrawiamy, jak gdybyście wiedzieli o jakiejś trudnej sytuacji na drodze, dajcie znać 757-646-646 albo nagrajcie nam głosówkę w aplikacji mobilnej Muzycznego Radia.
9: Drogi na gorąco.
11: Muzyczne Radio, program pomocy wzajemnej.
12: Niepełnosprawna Elżbieta i jej również niepełnosprawna córka Małgorzata mieszkają razem, a każdy ich dzień życia wiąże się z dużą liczbą wyzwań, którym muszą stawiać czoła. Dla człowieka zdrowego takie zwykłe czynności jak korzystanie z łazienki są proste i oczywiste. Dla osoby niepełnosprawnej to miejsce, które stwarza ryzyko upadku i urazu. Pragnieniem kobiet jest remont łazienki i zamontowanie w niej otwieranej wanny i specjalnego siedziska. Każda pomoc finansowa przybliży je do stworzenia przestrzeni, w której będą mogły czuć się bezpiecznie. Środki prosimy przekazywać na adres siepomaga.pl Elżbieta i Małgorzata Pęciak. siepomaga.pl Elżbieta i Małgorzata Pęciak.
13: Muzyczne radio. Wasze piosenki na naszej antenie.
0: Art Company i Susanna. Dawno tego numeru nie słyszeliśmy, chociaż to jest ten numer, który będzie wiecznie zielony. Evergreen, czyli taki. To jest numer od Alicji spod Głogowa.

0: wersji koreańskiej eksportowej, tym razem KCI, czyli dziewczęta śpiewające, chociażby z pani, która ma na imię Manon, bo poszła sobie na L4 oficjalnie, ale pogłoski mówią, że nie L4, tylko nie wytrzymała ilości pracy, ciśnienia i w ogóle. W każdym razie ten numer jest naprawdę fajny, taki bardzo europejski, bardzo światowy. KCI, dziewczyny z Korei i nie tylko. A teraz jedna dziewczyna sobie zamówiła taki numer.
1: Muzyczne radio. Wasze piosenki na naszej antenie.
0: Ona nie jest z Korei, ona też jest z miasta na K z Kamiennej Góry. Ania, Alcazar i Burning.

0: Best of w muzycznym radiu. Tylko najlepsze hity.
1: Tak, zdecydowanie. Proszę bardzo, oni są nasi jeleniogórscy, nie oddamy nikomu, tylko... A nie, oddamy, zagramy, czyli Leniwiec do Edwarda Stochury. Teraz to jest piosenka, którą zażyczyła sobie Kamila z Wojciechowa, mówiąc niech, że ta sobota będzie leniwa, czego wam serdecznie życzymy, żebyście nie mieli zbyt wielu rzeczy do zrobienia, nie mieli galopu takiego, jaki czasami w sobotę bywa, i mogli wszystko robić w tempie tej piosenki. Tak, zdecydowanie.

0: muzyka.
1: Reklama. Wyobraźcie sobie ślub, podczas którego cały resort jest tylko dla Was. Harmony Valley Resort w Szklarskiej Porębie na wyłączność. Ceremonia zaślubin z widokiem na Karkonoszy, przyjęcie weselne w pięknych wnętrzach i koktajl party na letnim ukwieconym patio, basen, wellness i komfortowe pokoje. Zapytaj o ofertę na harmonii-valley.pl.
2: W związku z ostatnimi zmianami w przepisach prawa dotyczącymi obowiązku wymiany tzw. kopciuchów na kotły ekologiczne oraz wzrostem cen energii, firma Solar Ekoenergia z Gryfowa Śląskiego oferuje pomoc w doborze i wymianie źródeł ciepła. Instalujemy kotły na pelet, drewno, pompy ciepła, instalacje fotowoltaiczne, magazyny energii. Wszystkie inwestycje realizujemy z dofinansowaniem. Wieloletnie doświadczenie gwarantuje bezpieczeństwo i najwyższą jakość oferowanych usług. Zapraszamy do naszej siedziby. Solar Ekoenergia. Gryfów Śląski, ulica Przemysłowa 4. Telefon 608 033 402.
3: Wpadek do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Kolekcja małego AGT w stylu retro. A w niej na przykład kolbowy ekspres do kawy 1400 W Silvercrest, tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
4: Lidl, to się opłaca.
1: Jesień w Borach Dolnośląskich smakuje najlepiej w Zamku Kliczków. Przyjedź na grzyby, na ryby lub na rowery. Odetchnij leśnym powietrzem, odkryj malownicze trasy i spędź czas dokładnie tak, jak lubisz. Zamek Kliczków, perła Borów Dolnośląskich, zaprasza. Od 25 lat tworzymy sztukę i kulturę gościnności. Szczegóły na kliczków.com.pl.
5: Po reklamie.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator hubertusowego weekendu 17-18 października.
6: Na program zaprasza sponsor Fortis Group, sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych, Legnica Rymarska 4.
7: Poranek to przywitał nas chłodno niczym ciotka, która was nie lubi na obiedzie rodzinnym. 9,5 stopnia teraz w Jeleniej Górze i to jest najniższa temperatura w Polsce, a najwyższa temperatura w regionie teraz to 14 stopni. I tak ciepło jest w okolicach Wrocławia. Jeśli chodzi o temperatury maksymalne na tę sobotę 26 września, to informujemy od 18 do 21 stopni. Sporo słońca, ale chmury też będą na niebie, tylko z nich padać dzisiaj nie powinno nic. Do tego wszystkiego wiatr, który jest słaby i wieje z kierunków południowo-zachodnich.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator hubertusowego weekendu 17-18 października.
6: Na program zaprasza sponsor Fortis Group, sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych, Legnica Rymarska 4.
8: Muzyczne radio Dolny Śląsk, twoja regionalna stacja.
7: Sprawdzamy jeszcze biometr, on jest korzystny i taki dzisiaj będzie. Jeśli chodzi o ciśnienie, wysokie 1022 hektopaskale powoli idzie do góry, a jakość powietrza w ciągu ostatniej godziny uległa poprawie, jest teraz albo bardzo dobra, albo dobra, a liczba punktów w kolorze pomarańczowym spadła do zera, za to pojawiły się kolory w ostrzegawczym, punkty w ostrzegawczym jasno-żółtym kolorze. A teraz Jacek Rogulski i raport regionalny.
9: Na początek przykra informacja, tragiczny finał interwencji policji. Nie żyje młody policjant z Bolesławca, który został postrzelony w głowę podczas interwencji w Kraśniku Górnym. Lekarze do ostatniej chwili walczyli o jego życie. O śmierci sierżanta Natana Sieronia poinformowała oficjalnie Komenda Główna Policji. Jak ustaliła prokuratura okręgowa w Jeleniej Górze, 33-letni mężczyzna, który wrócił do domu w trakcie policyjnych działań, dwukrotnie strzelił w kierunku funkcjonariuszy. Jeden z pocisków trafił 29-letniego policjanta w głowę. Ranny mężczyzna został przewieziony do szpitala lotniczym pogotowiem ratunkowym. Niestety mimo wysiłków medyków nie udało się go uratować. Sprawca strzelaniny nie został ranny. Policjanci zatrzymali go na miejscu zdarzenia. Z ogromnym bólem przyjęliśmy wiadomość o śmierci sierżanta Natana Sieronia, 29-letniego policjanta Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu, który został postrzelony podczas wykonywania obowiązków służbowych w Kraśniku Górnym. Czytamy na stronie Głównej Policji Polski. Odszedł pełniąc służbę do końca, wierny słowom roty ślubowania, nawet z narażeniem życia. Młody funkcjonariusz służył w policji od niespełna 2 lat, wykonując obowiązki w pionie kryminalnym Bolesławieckiej Komendy.
10: Słuchacie raportu regionalnego.
9: Trzy nowe autobusy elektryczne marki Yutong zasiliły tabor Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Jeleniej Górze. Wkrótce pojazdy wyjadą na ulicę miasta, mówi Zbigniew Żońca, rzecznik jeleniogórskiego MZK.
0: Dwa mają 7 metrów, a jeden jest większy troszeczkę, 10-metrowy. Ten większy będzie jeździł na różnych liniach autobusowych w miarę potrzeb, a te dwa małe przeznaczamy przede wszystkim na obsługiwanie linii nocnych. Autobusy finansowane zostały przy wsparciu środków pochodzących z Krajowego Planu Odbudowy oraz pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.

0: 75 cm, poprawił własny rekord życiowy i przesunął się tym na drugie miejsce w klasyfikacji ogólnej.
1: No bardzo fajne jest, są emocje, stając na podium i naprawdę bardzo fajne. No dało się ogarnąć wszystko, no i tyle.
0: Powiedział wyraźnie stremowany obecnością mikrofonu Mateusz Wilczyński, który lekko atletykę trenuje już od 7 lat. Najpierw były biegi, potem konkurencje techniczne. Dziś skupia się przede wszystkim na rzucie oszczepem, a na treningach pojawia się 4 razy w tygodniu. Jego trenerem jest Franciszek Karpiński z LKS Górnik Wałbrzych. Jak przyznaje, końcówka konkursu dostarczyła naprawdę sporo emocji.
2: Ale no co, trener osiwieje, mało że zawału nie dostaje. No przecież Mateusz dopiero w ostatnim rzucie skoczył na ten srebrny medal, nie? Bo tak go wyprzedził chłopak, powiedział, że on tego nie daruje i potrafił się jeszcze tak sprężyć, że jeszcze raz życiówkę pobił i skoczył na to wicemistrzostwo Polski, nie?
0: Mateusz ma przed sobą kolejny sezon w kategorii U16. Jest młodszym rocznikiem, więc za rok będzie mógł walczyć. Wszyscy mają nadzieję, że tym razem o złoto. Wałbrzych, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
3: Wystawa Owady na pocztówkach to kolejna propozycja Muzeum Przyrodniczego w Jeleniej Górze Ciepica, którą od wczoraj możemy oglądać w murach placówki. Ekspozycja ukazuje fragment historii edukacji przyrodniczej drugiej połowy XX wieku. Pocztówki przeznaczone były głównie dla dzieci i młodzieży jako pomoc szkolna oraz materiały wzbudzające zainteresowanie przyrodą i rozwijające zamiłowanie do kolekcjonerstwa. Mówi kurator wystawy Leszek Kośny z Muzeum Przyrodniczego.
4: Kolekcja 21 zestawów pocztówek wydanych w latach 1963-1986 przez Biuro Wydawnicze Ruch oraz Krajową Agencję Wydawniczą. Pocztówki te trafiły na rynek wydawniczy jako pomoc szkolna oraz materiały wzbudzające zainteresowanie przyrodą i rozwijające zamiłowanie do kolekcjonerstwa. Niezwykle ciekawą historię tematycznych serii pocztówek przyrodniczych tworzą także autorzy rysunków i fotografii owadów z pocztówek. Szczegóły możecie Państwo poznać na wystawie, która czynna będzie do 29 listopada. Zapraszam.
3: Bez wątpienia ciekawa propozycja. Ja tylko przypomnę, że w Muzeum Przyrodniczym w Jeleniej Górze Cieplicach prezentowana jest również wystawa grafiki i rysunki Pablo Picasso, a do tego jeszcze dołóżmy te stałe ekspozycje placówki. No jest co oglądać. Wybieramy się do Muzeum Przyrodniczego. Nie tylko dzisiaj. Kolejny raport o 11.30.
5: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.

0: Michael Schulte i Rehab z piosenką Better Me. Tak dla was gramy na 20 minut przed 11, ale nie tylko gramy, również informujemy o tym, co ważne.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
0: No to sprawdzamy, jak wygląda A4 w tej chwili, królowa dróg polskich, a także słynna Korkostrada. Zaczynamy od tego, co się dzieje na granicy, jeśli chodzi o wjazd do Niemiec, przejście graniczne, które nazywa się Zgorzelec-Jędrzychowice-Ludwigsdorf. Tutaj bez żadnych problemów wjedziecie, bez kolejki oczekiwania, bez zatrzymywania się niemalże. Jeśli chodzi o utrudnienia na trasie A4 właśnie, to tylko w kierunku na Wrocław, za Gogolinem, tam stoi się na Dębowo i później jedzie, ale powoli, z nieznanych przyczyn, nie wiemy nic na ten temat, cóż tam się wydarzyło. Miejscowość Zimna Wódka, tak, wiem, zaraz za nią w kierunku dalej na granicę ukraińską. Tam jest problem jakiś i też postoicie na Dębowo. Zaś jeśli chodzi o drogi S3, S5, autostradową obwodnicę Wrocławia, A8, a także A2 w kierunku na Warszawę i dalej na wschód i w drugim również oczywiście, to tam bez większych problemów jedzie się na bieżąco. Ruch ten się odbywa właśnie w taki sposób. 757-646-646 to nasz numer telefonu, gdyby coś się działo, albo nagrajcie i wyślijcie nam głosówkę z aplikacji mobilnej Muzycznego Radia. O, wtedy będziecie mogli też usłyszeć swój głos na antenie.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z Muzycznym Radiem. Reklama. Lekcje nauk ścisłych w prawdziwym laboratorium. Łukasiewicz Port zaprasza szkoły z pogranicza polsko-saksońskiego na polsko-niemieckie warsztaty STEM. Tu uczniowie samodzielnie eksperymentują i przekonują się, jak nauka działa w praktyce. Zapewniamy transport i wyżywienie. Zgłoszenia grup ogrody.doświadczeń@port.łukasiewicz.gov.pl. Warsztaty są częścią projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu współpracy Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji. Konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Może czas, by ta piosenka była też o twojej pracy? W Lidlu masz umowę bez okresu próbnego. Gwarantowany w umowie wzrost wynagrodzenia, prywatną opiekę medyczną, karty sportowe oraz kupony rabatowe, na których zyskujesz ty i twoja rodzina. A od pierwszego dnia pracy możesz liczyć na wsparcie zespołu. Brzmi dobrze? Dołącz do nas. Sprawdź oferty na kariera.lidl.pl i pracuj w naszych barwach. Lidl. To się opłaca.
5: Zobaczcie! Ta podłoga reaguje na...
6: Ale czad! Chodźmy do strefy sztucznej inteligencji!
7: Czegoś takiego nasza klasa jeszcze nie widziała.
5: W tym kinie czuć nawet jak chlapie woda i wieje wiatr.
6: Ja biegnę pierwszy do Flying Theater!
1: Zapraszamy wszystkie szkoły na wycieczki do hipermedialnego parku rozrywki Querion. W programie oferta dopasowana do reformy Kompas Jutra dla każdej grupy wiekowej. Więcej na querion.pl.
8: Po reklamie.
9: Best of. To są najlepsze
10: w Muzycznym Radiu.

0: CR Easy i Somos Estrellas, najczęściej dziś grana piosenka w muzycznym radiu. A teraz 9 minut przed godziną 11.
1: Muzyczne radio.
0: Czyli ta pora, kiedy idziemy w sobotę do kina z Jackiem Rogulskim. Dzień dobry, co dzisiaj grają w kinie Lot Wielki?
2: Ja wiem, że większość słuchaczy na pewno czeka na najnowszą produkcję, tą kinową. Lalki oczywiście, a jeszcze nie pora. Przyjdzie na to czas. Dzisiaj mamy 3 produkcje. Na koniec, słuchajcie, prawdziwa petarda, ale zaczniemy od godziny 16. Obcy, Algier, 1938 rok. Po śmierci matki Merceau wikła się w relacje i wydarzenia, które prowadzą do tragedii. François Ozon przenosi na ekran słynnego obcego Alberta Camus ponadczasową opowieść o samotności, obojętności i poszukiwaniu sensu. Godzina 18.15, powiedz mi, co czujesz? To nie do ciebie pytanie, to tytuł filmu. Patryk i Maria próbują stworzyć dojrzały związek, mierząc się z doświadczeniami i schematami wyniesionymi z dzieciństwa. Sztuka staje się dla nich sposobem na oswojenie przeszłości i jednocześnie zbudowanie prawdziwej bliskości. No a teraz ta zapowiadana petarda, godzina tak. 20.15. Cyk, pyk, jak tam wolisz. W sercu dziczy. Po katastrofie lotniczej był oficer z sił specjalnych James Belmont i jego pies Odin zostają uwięzieni w alaskańskiej dziczy. W ekstremalnych warunkach muszą zawalczyć o przetrwanie, opierając się na doświadczeniu, instynkcie i niezwykłej więzi, która łączy człowieka z psem. W sercu dziczy to pełen napięcia thriller przygodowy Davida Ayera z Bradem Pittem w roli głównej. Opowieść o lojalności, instynkcie przetrwania i relacji człowieka z psem, która w ekstremalnych warunkach okazuje się najważniejsza. Film został przyjęty z wielkim entuzjazmem. Na tę chwilę to najlepiej oceniany tytuł w bogatej karierze Brada Pitta, jednego z największych hollywoodzkich gwiazdorów. Godzina 20.15, w sercu dziczy, ale te poprzednie filmy obcy i powiedz mi, co czujesz, też zasługują na uwagę. A my mamy 3 tradycyjnie podwójne wejściówki.
0: Tak, do kina Lot w Jeleniej Górze 757-646-646 to nasz numer telefonu. Radzę zadawane pytanie, co czujesz, to wiesz, większość Polaków odpowie ból w krzyżu. Mój drogi.
1: Muzyczne radio. Gramy, bo kochamy muzykę.

0: się dziwi, że gram Vito Bambino w towarzystwie Pocahontas. Ta osoba, która się dziwi, to się nazywa Marta Wojtunik. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, bardzo się dziwię, bo to takie chyba nie w twoim stylu, można powiedzieć.
0: Moja droga, wiele stylów w sobie łączę.
1: No tak.
0: Za 3 minuty 11. Muzyczne radio. To się dziewczyna cieszy. Największa fanka zespołu, który nazywa się?
1: Oasis.
0: Tak, Oasis jeszcze z takim brytyjskim akcentem to powiedziała. Najlepiej wydane ile to było euro?
1: Za dużo.
0: Dobra, ja tylko powiem, że to jest... No?
1: No o tym nie rozmawiajmy rano.
0: Nie,
1: jeszcze to do mnie nie doszło. Na razie doszło do mnie to, że mam bilety.
0: Kupiła sobie bilet Marta. Marta za chwilę zajmie to miejsce i będzie dla was grała wszystko, co tylko zechcecie do 13. Później będzie prowadziła polską listę przebojów top30.pl. Nic nie pokręciłem?
1: Dobrze powiedziałeś wszystko. Znasz ramówkę na pamięć.
0: Tak, staram się. Marta kupiła sobie bilet i to jeszcze na drugi koniec świata, tak?
1: No świata nie do końca.
0: A gdzie
1: Europy,
0: grają?
1: Europy, można powiedzieć.
0: Gdzie grają?
1: Irlandia.
0: No dobrze, ile lat słuchasz tego Oasis?
1: Wiesz, ja za dużo lat nie mam. Więc to nie będzie jakaś imponująca liczba, no ale powiedzmy tak od 16 roku życia, czyli będzie już, no, 5 lat.
0: To podobnie jak ja. Don't look back in anger, to miał być ten numer?
1: Tak, tak.
0: No to moja droga, to on będzie w takim razie po godzinie 11, już ci go zaprogramowałem, teraz nie masz wyjścia.
1: Bardzo dziękuję, też o tym coś na pewno za niedługo powiem.
0: Fantastycznie, to dzisiaj będzie popołudnie pod znakiem Oasis, zostawiam was w najlepszym towarzystwie, Marta Wojtunik już za moment. Radek Major, pięknego dnia, fantastycznego weekendu i żebyście tak się cieszyli jak ona, jak sobie kupiła bilet na swój ulubiony zespół.
2: Reklama. Uwaga kierowcy! Palm Detailing w Jeleniej Górze to miejsce, gdzie przywracamy perfekcyjny wygląd twojego auta. Renowacja skór, powłoki ceramiczne, folia PPF, korekty lakieru i pielęgnacja wnętrza. Palm Detailing, Jelenia Góra, Dworcowa 19, teren Zorki. Telefon 883 010 051. Szukasz pracy w Niemczech? Zadzwoń do Stalmag. Poszukujemy spawaczy, ślusarzy, monterów, programistów CNC, lakierników i elektryków. Wystawiamy też niemieckie uprawnienia na wózki widłowe, dźwigi, koparki i inne. Wejdź na stalmag.de. Odwiedź biuro Stalmag w Lubaniu lub zadzwoń 50 000 1553. Po reklamie.
3: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
1: 11.
3: Czas na wiadomości.
4: Aktywiści obawiają się antyukraińskiej fali po zabójstwie w Jarosławiu. Papież w Paryżu, francuska prasa chwali głowę kościoła. Polscy piłkarze raczej nie zbierają pochwał.
5: Troszeczkę mogliby zagrać lepiej.
4: Zremisowali z Bośnią i Hercegowiną 0-0. Wojciech Wiszniewski, zapraszam. Aktywiści działający na rzecz praw człowieka przestrzegają przed antyukraińską nagonką po wydarzeniach w Jarosławiu. 31-letni Ukrainiec zabił księdza i ranił 4 inne osoby, mówi Anna Błaszczak-Banasiak, zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich.
6: Bardzo boję się, że ta sytuacja zostanie wykorzystana dla generowania jeszcze większej mowy nienawiści przeciwko osobom pochodzenia ukraińskiego, ale chciałabym bardzo prosić o taki rozsądek i odpowiedzialność, bo naprawdę narodowość sprawcy nie ma w tej sprawie absolutnie żadnego znaczenia.
4: Mężczyzna jest zatrzymany. Na razie nie postawiono mu zarzutów, bo biegli oceniają, że w tym momencie nie ma z nim logicznego kontaktu i ma objawy psychotyczne. Papież Leon XIV zdał paryski test. Tak o wizycie głowy Kościoła katolickiego pisze dziś francuska prasa. Dziennikarze zwracają uwagę na entuzjazm, z jakim papież witany był na ulicach Paryża i następnie w Saint-Denis, na wieczornym czuwaniu modlitewnym z młodzieżą. W Warszawie kończy się zbiórka podpisów pod referendum w sprawie odwołania prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego oraz Rady Miasta. Zebrano już ponad 100 tysięcy podpisów, potrzeba ponad 130. Potem podpisy będą weryfikowane przez komisarza wyborczego. Polacy zmieniają kierunek zimowych wyjazdów. Turyści coraz częściej interesują się egzotycznymi miejscami, takimi jak Tajlandia, na przykład Kenia czy Wietnam. Internetowe biuro podróży SKI.pl przekazało, że najchętniej wybieranym przez klientów kierunkiem jest Egipt. W pierwszym meczu naszych piłkarzy w Lidze Narodów zabrakło tego, co najważniejsze, czyli goli. Polacy 0-0 zremisowali z Bośnią i Hercegowiną na Stadionie Narodowym w Warszawie, a ten wynik sprawił, że kibice opuszczali trybuny z niedosytem.
7: Wydaje mi się, że mogli dać trochę więcej z siebie niż to, co widzieliśmy na stadionie.
8: Więcej zaangażowania z naszej strony, więcej współpracy, ale no jest co poprawić i myślę, że do tego dojdzie w najbliższych spotkaniach.
5: Troszeczkę mogliby zagrać lepiej, troszeczkę dokładniejszych podań, no ale nie było źle.
9: Wie pan co, lepiej 0-0 niż 1-0 w plecy.
4: W poniedziałek Polska gra ze Szwecją. Szwedzi wygrali wczoraj z Rumunią 2-1.
3: To były wiadomości. Muzyczne radio. Muzyczne radio. Kochamy muzykę.

0: ACC, Don't Look Back in Anger, nie odwracaj się w złości. No i bracia Gallagherowie już są w dobrych relacjach. Już wrócili, dokładnie już 2 lata temu. W 2024 roku ogłosili trasę. Trasa była w roku 2025 i ci szczęśliwcy, którym udało się być na tej trasie, no to usłyszeli na pewno Don't Look Back in Anger na żywo. Tym, którym się nie udało, to polecamy wybrać się jeszcze do kina, bo jeszcze cały czas grają film o tym właśnie tytule Don't Look Back in Anger, czyli dokument zakończonej trasy. Nie jest to do końca dokument, bo jest to naprawdę bardzo dobry film, który skupia się na tym, jak ważne w naszym życiu jest przebaczanie, a to bracia Gallagherowie o tym coś na pewno wiedzą. Ci szczęśliwcy, którzy w tym roku zapisali się do newslettera, też mogli zdobyć kody, no i mogli sobie kupić bilety na nadchodzącą trasę w przyszłym roku. Oasis właśnie bardziej skupią się w końcu na Europie. No i między innymi będzie Irlandia, będzie Rzym, będzie Monachium, będzie Paryż, także do wyboru, do koloru. No ale trzeba było się wcześniej zapisać. Teraz już opcja jest jedyna taka, że po prostu trzeba czekać na kod. Don't Look Back in Anger za nami. Oczywiście to program Best of, to sobota. Marta Wojtunik, dzień dobry raz jeszcze. No i polecamy Wam nasz popołudniowy program, bo będziemy sięgać bardzo chętnie po Wasze muzyczne propozycje. Wysyłajcie je na naszym radiowym Facebooku. Dzwońcie 757-646-646. Wysyłajcie maile na emisja@muzyczneradio.pl.
1: Muzyczne Radio. Best of. Najlepszy z najlepszych. Reklama.

0: telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus od piątku. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filety z piersi kurczaka XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 17,99 za kilogram. Jajka ściółkowe klasy M Złotanioska 10 sztuk. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11, 15.
7: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Po reklamie.

0: jest już niczym.
1: Poparzeni kawą 3 to propozycja od Mateusza. Muzyczne
2: radio. To jest nasza piosenka dnia.
1: 16 minut po godzinie 11. My już teraz proponujemy wam naszą sobotnią piosenkę dnia. Clean Bandit i Company.

0: Wasze piosenki na naszej antenie.
1: My tutaj już dość sporo czasu antenowego przeznaczyliśmy na zespół Oasis, a tu jeden słuchacz dzwoni i mówi, że on to w sumie woli Blair. Z tym zgodzić się ja nie mogę, bo ja akurat jestem team Oasis, no ale fakt, Britpop to jest naprawdę bardzo ciekawa muzyczna era. Lata 90. w Wielkiej Brytanii muzycznie były naprawdę bardzo dobre. No i jak ten słuchacz mówi, że on woli Blair, no to musimy też, żeby równowaga w przyrodzie była zachowana, zagrać coś od tego zespołu. Girls and Boys to jest dość ciekawe nagranie.

0: Reklama. Lubań zaprasza na wielkie sportowe emocje. Już w niedzielę 27 września startuje lubańskie biegowisko. Półmaraton bieg na 10 km i Nordic Walking z elektronicznym pomiarem czasu oraz biegi dla dzieci. Lubańskie biegowisko pobiegnij wspaniałą trasą po emocje. Na każdego czekają medale pamiątkowe, a dla zwycięzców puchary i nagrody. Zapisy już trwają.
1: Patronat medialny Muzyczne Radio.
2: Orły oszczędzania tankują więcej za mniej.
3: Bo do soboty 26 września na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 7,80. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na auchan.pl.
4: Nie zdążyłeś zobaczyć wystawy Medycyny Przyszłości w Bolesławcu? Nic straconego. Ekspozycja przekroczyła granicę i od 14 września do 28 października otwarta będzie w Budziszynie, w Technologii und Gründerzentrum przy Preußwitzerstrasse. Zobacz interaktywne stanowiska, poznaj technologię przyszłości i przy okazji odkryj saksońską część pogranicza. Wstęp bezpłatny. Wystawa jest częścią projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu współpracy Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
5: Jesień w Borach Dolnośląskich smakuje najlepiej w Zamku Kliczków. Przyjedź na grzyby, na ryby lub na rowery. Odetchnij leśnym powietrzem, odkryj malownicze trasy i spędź czas dokładnie tak, jak lubisz. Zamek Kliczków, perła Borów Dolnośląskich, zaprasza. Od 25 lat tworzymy sztukę i kulturę gościnności. Szczegóły na kliczków.com.pl.
6: Po reklamie.
5: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator hubertusowego weekendu 17-18 października.
7: Prognoza pogody dziś naprawdę bardzo pozytywna. Jak już w tygodniu zapowiadaliśmy, weekend zapowiada się bardzo słonecznie i bardzo ciepło. Sobota praktycznie bezchmurna na Dolnym Śląsku. Aż do późnych godzin wieczornych ma być dużo, dużo słońca. A na termometrach też wysokie wartości, bo do 20 stopni w regionie. Ciśnienie jest stabilne, wynosi 1022 hektopaskale. Jeżeli chodzi o jakość powietrza, ta od rana jest cały czas bardzo dobra. Jutro podobne warunki pogodowe, nieco mniej słońca, ale też ciepło, bo również maksymalnie 20 stopni.
5: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator hubertusowego weekendu 17-18 października.
1: Muzyczne Radio Dolny Śląsk, twoja regionalna stacja.
7: Raport regionalny przedstawi Jacek Rogulski.
8: Zaczynamy od świeżej informacji. Blisko 30 hektarów cennych przyrodniczo gruntów położonych we wschodniej części Karkonoszy w Grzbiecie Lasowskim ma nowego właściciela. Teren znajduje się w otulinie Karkonoskiego Parku Narodowego i w obszarze Natura 2000 Karkonosze. Dzięki środkom przekazanym nam przez Fundację Drzewo i Jutro sfinalizowaliśmy transakcję zakupu tego obszaru, mówi Przemysław Tołoknow, zastępca dyrektora Karkonoskiego Parku Narodowego.
9: Na tych terenach mamy zbiorowiska łąk konietlisowych, muraw bliźniczkowych, bogatych w gatunki roślin naczyniowych. Nazywamy je tak kwietnymi łąkami. Występuje na nich ponad 40 gatunków roślin naczyniowych, szereg gatunków chronionych storczyków. Są to tereny ważne ze względu na łączność ekologiczną parku, jego otuliny i innych terenów przyrodniczo-cennych. Położone w korytarzu ekologicznym, służącym migracji zwierząt pomiędzy Karkonoszami w kierunku Gór Stołowych. Mamy tutaj miejsce występowania zarówno derkacza, wilka, ale także jest to pewien też element historii, który będzie Karkonoski Park Narodowy mógł ocalić, związanych z gospodarowaniem w tym regionie. Tereny te są skomunikowane, blisko nich przebiega szlak turystyczny. Jest możliwość jak gdyby podejścia do tych terenów. Podobnie jak w Podgórzynie, sam zakup gruntu powoduje, że Karkonoski Park Narodowy stał się właścicielem tego gruntu. Natomiast powiększenie parku będzie wymagało procedowania rozporządzenia w sprawie zmiany granic, zgód wszystkich szczebli samorządu, także od gminy przez szczebel starostwa powiatowego, no i na szczeblu wojewódzkim, także czekają nas tutaj rozmowy z mieszkańcami. Jest to zakup od mieszkańców tej gminy, którzy zmienili swoje plany.

0: Piecka basenowa i praktycznie nic tam więcej nie było, więc tworzymy już taką strefę spa, tworzymy dodatkowe atrakcje dla małych dzieci, zjeżdżalnie, taki też strefa fitness, dodatkowa plaża zewnętrzna, siłownia, która będzie. To będzie tworzyło już taki kompleks w całości rekreacyjno, taki sportowy.
1: Powiedział Dariusz Chromiec, burmistrz Stronia Śląskiego. Należący do miasta basen i hotel niemal doszczętnie zniszczyła powódź we wrześniu 2024 roku, a pływalnia od lat wymagała prac remontowych.
0: To był jeden z pierwszych basenów, który powstał na ziemi kłodzkiej, więc on był jeszcze tak według tych starych norm wybudowany i jak gdyby nie był modernizowany przez lata.
1: Przebudowa basenu nie będzie tania, to inwestycja rzędu 35 milionów złotych. Ja przypomnę jeszcze na koniec, że pod koniec lipca oddano tu do użytku także odbudowany po powodzi stadion Kryształ Stronie Śląskie. Ta inwestycja kosztowała 13 milionów złotych. Ze Stronia Śląskiego Jacek Zych, Muzyczne Radio.
2: Raport kończymy kroniką policyjną. Areszt dla podejrzanego o kradzież biżuterii i to złoto. Jak ustali funkcjonariusze, do kradzieży miało dochodzić w okresie, kiedy w jednym z budynków prowadzone były prace związane z montażem instalacji centralnego ogrzewania. Pokrzywdzona zorientowała się, że doszło do kradzieży, kiedy na jej koncie w chmurze zaczęły pojawiać się zdjęcia wykonywane telefonem, który wcześniej znajdował się w jej mieszkaniu. Na jednym z nich rozpoznała osobę wykonującą pracę w domu, relacjonuje Jagoda Ekieft, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Legnicy.
3: Z mieszkania zniknęły między innymi złote łańcuszki, zawieszki, pierścionki, obrączki, kolczyki, a także telefon komórkowy, słuchawki bezprzewodowe, parownica do ubrań oraz biżuteria ze stali chirurgicznej. Po otrzymaniu zawiadomienia legniccy policjanci natychmiast przystąpili do działania. W wyniku podjętych czynności funkcjonariusze zatrzymali podejrzanego mężczyznę, a następnie ustalili miejsce, w którym mogła trafić skradziona złota biżuteria. Policjanci udali się do wskazanych punktów skupu złomu na terenie Legnicy, gdzie przeprowadzili czynności procesowe. W ich trakcie ujawnili i zabezpieczyli część skradzionych przedmiotów, w tym złote łańcuszki, zawieszki oraz obrączki. Charakterystyczne cechy jednego z zabezpieczonych przedmiotów pozwoliły dodatkowo potwierdzić jego pochodzenie. Dzięki skutecznym i konsekwentnym działaniom funkcjonariuszy Wydziału do Walki z Przestępczością przeciwko Mieniu odzyskano biżuterię o wartości ponad 10 tysięcy złotych. Policjanci nadal prowadzą czynności zmierzające do odzyskania pozostałego mienia. Za kradzież grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.
2: Tą informacją kończymy obecny raport i zapraszamy już na 12.30.
4: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.

0: Reklama. Jak rozwija się sektor odnawialnych źródeł energii w Polsce i Europie? Które rozwiązania najlepiej sprawdzą się w gminach i gospodarstwach domowych? Zapraszamy 2 października o godzinie 9 do Centrum Przyrodniczo-Edukacyjnego Karkonoskiego Parku Narodowego na konferencję poświęconą tym zagadnieniom. Szczegóły na kpn.gov.pl. Konferencja realizowana w ramach projektu Centrum Przyrodniczo-Edukacyjne Karkonoskiego Parku Narodowego etap 3. Karkonoska Zielona Szkoła. Dofinansowanego z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko. 2021-2027.
1: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
2: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
1: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
3: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
1: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Zobaczcie, ta podłoga reaguje na mój dotyk. Ale czad, chodźmy do strefy sztucznej inteligencji.
5: Czegoś takiego nasza klasa jeszcze nie widziała.
4: W tym kinie czuć nawet jak chlapie woda i wieje wiatr. Ja biegnę pierwszy do Flying Theater.
6: Zapraszamy wszystkie szkoły na wycieczki do hipermedialnego parku rozrywki Querion. W programie oferta dopasowana do reformy Kompas Jutra dla każdej grupy wiekowej. Więcej na querion.pl.
7: Po reklamie.
8: Muzyczne Radio.

0: Duet nie do zatrzymania. Vito Bambino, Zalia, Decyzja.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit typ.
0: Wracamy do naszego hit typu. Hiszpańskie rytmy dziś królują na antenie Muzycznego Radia. Somos Esterlos.

0: Only wanna be with you.
1: Muzyczne radio. Wasze piosenki na naszej antenie.
2: Za 5 minut godzina 12. U nas teraz pojawi się propozycja prosto z Wałbrzycha od Ani. Ania, wyszkoni i w całość ułożysz mnie.

0: Reklama. Razem dbamy o środowisko. Związek Gmin Karkonoskich oraz Karkonoskie Centrum Gospodarki Odpadami w Ścięgnach Kostrzycy zapraszają wszystkich chętnych z gmin członkowskich do udziału w jesiennej akcji sprzątania Czyste Karkonosze. Akcja trwa w okresie wrzesień-październik 2026. Zapewniamy worki i rękawiczki. Informacje w Związku Gmin Karkonoskich. Telefon 75 718 24 15. Partnerzy akcji. Gminy członkowskie Związku Gmin Karkonoskich. Karpacz, Kowary, Mysłakowice, Piechowice, Podgórzyn, Szklarska, Poręba. Projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.
1: Kopcenie z rury? Spadek mocy? To znak, że filtr DPF i twoi sąsiedzi wołają o pomoc. Umów się na wizytę w serwisie DPF w Lubaniu. Zadbamy o twoje auto i o czyste powietrze. Pełny serwis filtrów DPF, FAP i katalizatorów oraz wszystkie inne bieżące naprawy. Klocki, olej, filtry, serwis silnika. Dzwoń 733 90 7000. Serwis DPF. Lubań, Zgorzelecka 18.
2: Po reklamie.
3: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
4: 12.
3: Czas na wiadomości.
5: Zmarł policjant postrzelony na służbie, sprawca zatrzymany. Eksperci krytykują przygotowany w Sejmie program asystencji dla osób niepełnosprawnych. Trump odrzucił irańską propozycję 7-dniowego rozejmu. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Nie żyje 29-letni sierżant Nathan Sieroń. To policjant postrzelony na służbie. Do zabójstwa doszło w czwartek w Kraśniku Górnym na Dolnym Śląsku. Zabójca został zatrzymany. Właśnie teraz sąd powinien wysłać go do tymczasowego aresztu. Strzelił policjantowi w głowę, gdy mundurowi przyszli go aresztować za kradzież aut.
6: Ten mężczyzna przyznał się do stawianych mu zarzutów, złożył wyjaśnienia. Za te czyny grozi mu kara od 15 lat pozbawienia wolności do kary dożywotniego pozbawienia wolności.
5: Zatrzymany był wcześniej wielokrotnie karany w Niemczech, między innymi za przestępstwo związane z nielegalnym obrotem bronią. Samorządy z niepokojem patrzą na projekt ustawy o asystencji osobistej, który aktualnie jest procedowany w parlamencie. Według przepisów przyjętych przez Sejm z pomocy asystenta skorzystają wyłącznie dorośli w wieku do 65 lat i tylko z liczbą co najmniej 80 punktów w skali potrzeby wsparcia. Mówi Monika Ciesielska z grupy samopomocowej Kochając Osoby z Demencją.
7: Projekt ten niestety wyklucza osoby po 65 roku życia. Tak więc przede wszystkim to jest ta grupa, gdzie już się pojawiają objawy demencji, gdzie zaczyna być diagnozowana choroba Alzheimera. I niestety te usługi asystenckie wykluczają.
5: Na przykład w Toruniu bez wsparcia może zostać nawet 90% aktualnych beneficjentów programu. Ustawę będzie musiał jeszcze podpisać prezydent. Nowe przepisy miałyby wejść w życie w 2028 roku. Prezydent USA Donald Trump odrzucił propozycję 7-dniowego zawieszenia broni i odblokowania cieśniny Ormus. Jak informuje Wall Street Journal, oferta Teheranu zakładała ponowne otwarcie cieśniny Ormus w ciągu 7 dni i wznowienie negocjacji w zamian za zniesienie przez USA blokady irańskich portów. Dziennik podał, że Trump rozważa wznowienie bombardowań Iranu po listopadowych wyborach do Kongresu. Jutro na warszawskim Służewcu odbędzie się Wielka Warszawska, najważniejsza gonitwa w polskich wyścigach konnych. Prestiżowy wyścig na dystansie 2 km 600 m zacznie się dokładnie w niedzielę o 16:42.
3: To były wiadomości. Muzyczne Radio.
8: Kochamy muzykę.

0: Reklama. ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
1: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11, 15.
5: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
7: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
6: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
8: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
6: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Bad Element Polska, lider w produkcji modułów łazienkowych, poszukuje płytkarzy glazurników. Nawiążemy współpracę B2B z firmami lub osobami prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą. Osoby bez doświadczenia doszkolimy. Praca w hali produkcyjnej w Rakowicach Małych. Wynagrodzenie miesięczne nawet do 30 tysięcy złotych brutto. Kontakt pod numerem 795 135 215 795 135 215.
0: Po reklamie.

0: Muzyczne radio.
1: Trwa bardzo piękna sobota na Dolnym Śląsku. Mamy 11 minut po godzinie 12, a w Muzycznym Radiu jeszcze upiększamy ten dzień, a w zasadzie to wy upiększacie go muzycznie, dbacie o najlepsze numery, ponieważ trwa program Best Of, który połączony jest oczywiście z graniem na życzenie. Wasze propozycje jeszcze do godziny 13, czyli już mało czasu zostało, ale na pewno jeszcze do tej godziny 13 kilka waszych propozycji polecać bardzo chętnie będziemy. Wysyłajcie je na naszym radiowym Facebooku, piszcie na naszego maila na emisja@muzycneradio.pl albo nagrajcie głosówkę w aplikacji Muzycznego Radia.
0: Muzyczne Radio. Best of.

0: Wasze piosenki na naszej antenie.
1: Cieplice są na fali muzycznego radia. Jak cieplice, to oczywiście nasz stały słuchacz Piotrek, który dziś z okazji urodzin swojej siostry, Ania, kończy dziś 40 lat, proponuje bardzo przyjemny utwór. Życzymy wszystkiego, co najlepsze dla siostry, no i oczywiście gramy Grease.
2: Well, this car is automatic, systematic, hydromatic. Why's it greased lightning?

0: Reklama. Odkryj pełny smaku kolację degustacyjne w restauracji Terra w nowo otwartym Harmonii Valley Resort w Szklarskiej Porębie. Wyróżnieni szefowi kuchni, autorskie dania, kameralna atmosfera i rozmowy o sztuce gotowania. To więcej niż kolacja, to kulinarne doświadczenie. Sprawdź najbliższe wydarzenia i rezerwuj swoje miejsce na harmonii-valley.pl.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Kolekcja małego AGT w stylu retro. A w niej na przykład kolbowy ekspres do kawy 1400 W Silvercrest. Tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Zobaczcie, ta podłoga reaguje na mój dotyk.
4: Ale czad, chodźmy do strefy sztucznej inteligencji.
5: Czegoś takiego nasza klasa jeszcze nie widziała.
3: W tym kinie czuć nawet jak chlapie woda i wieje wiatr.
4: Ja biegnę pierwszy do Flying Theater.
6: Zapraszamy wszystkie szkoły na wycieczki do hipermedialnego parku rozrywki Querion. W programie oferta dopasowana do reformy Kompas Jutra dla każdej grupy wiekowej. Więcej na querion.pl. KGHM Polska Miedź S.A. oraz jedna z wiodących amerykańskich globalnych firm surowcowych BHP World Exploration Incorporated podpisały list intencyjny określający ramy rozmów na temat potencjalnych obszarów współpracy. Dokument stanowi punkt wyjścia do dalszego dialogu między dwoma ważnymi podmiotami sektora wydobywczego, w tym do wymiany doświadczeń, identyfikacji wspólnych inicjatyw oraz poszukiwania rozwiązań wspierających efektywność operacyjną.
0: Po reklamie.
7: Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
8: Niepełnosprawna Elżbieta i jej również niepełnosprawna córka Małgorzata mieszkają razem. A każdy ich dzień życia wiąże się z dużą liczbą wyzwań, którym muszą stawiać czoła. Dla człowieka zdrowego takie zwykłe czynności jak korzystanie z łazienki są proste i oczywiste. Dla osoby niepełnosprawnej to miejsce, które stwarza ryzyko upadku i urazu. Pragnieniem kobiet jest remont łazienki i zamontowanie w niej otwieranej wanny i specjalnego siedziska. Każda pomoc finansowa przybliży je do stworzenia przestrzeni, w której będą mogły czuć się bezpiecznie. Środki prosimy przekazywać na adres siepomaga.pl Elżbieta i Małgorzata Pęciak. siepomaga.pl Elżbieta i Małgorzata Pęciak.
0: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator hubertusowego weekendu 17-18 października.
9: Pogodowa aura zdecydowanie na Dolnym Śląsku się totalnie zmieniła i to jest naprawdę dobra informacja. Jesień trwa, obecnie jest to naprawdę bardzo słoneczna jesień, bo na Dolnym Śląsku zachmurzenie jest dziś małe, chmur naprawdę bardzo niewiele zobaczymy dziś na niebie, a na termometrach zobaczymy zawrotne po ostatnich dniach maksymalne 20 stopni. Jutro również ciepło, jutro również na termometrach maksymalnie 20 stopni i nadchodzący tydzień właśnie szykuje się taki dość ciepły, dość słoneczny i bez deszczu. Ciśnienie stabilne wynosi 1022 hektopaskale.
0: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator hubertusowego weekendu 17-18 października.
7: Muzyczne Radio Dolny Śląsk, twoja regionalna stacja.
9: Raport regionalny przedstawi Jacek Rogulski.
10: Program Szatnia na Medal to ogólnopolska inicjatywa Ministerstwa Sportu i Turystyki, której celem jest wsparcie budowy, modernizacji i remontów zaplecza sportowego. W ramach drugiej edycji projektu wiceminister Piotr Borys przekazał w piątek burmistrzowi Lubawki dofinansowanie w wysokości ćwierć miliona złotych na remont szatni przy boisku sportowym. Na miejscu obecne były także posłanki Iwona Krawczyk i Zofia Czernow, mówi minister Piotr Borys.
11: Rozpoczęliśmy w tym roku po raz pierwszy w historii naszego państwa taki cykl, który zainicjował pan minister Jakub Rutnicki, aby wesprzeć w całej Polsce, szanowni państwo, małe kluby, osiry, szkoły, cele modernizacji szatni. Szatnia jest nieodzownie związana także z tym standardem usług sportowych. Często, kiedy zapisujemy dzieci do tego pierwszego wymarzonego klubu, także to jest ten moment prysznica, przebrania się. To wymaga ogromnej modernizacji. W tym roku łącznie przeznaczamy na inwestycje blisko 100 milionów złotych. Mamy w tej chwili kolejną dogrywkę, w tym między innymi przekażę oczywiście tę dotację na rzecz Lubawki i OSIR-u, ale chciałem powiedzieć, że jesteśmy w bardzo wielu miejscach w Polsce, aby właśnie wzmocnić ten potencjał. Chcemy zrobić absolutnie wszystko, żeby każda gmina w Polsce miała szansę na stworzenie warunków takich, które pozwolą na to, aby aktywizować dzieci, młodzież, całe społeczeństwo. Dzisiaj w Polsce blisko 30% dzieci jest w kompletnym bezruchu i ponad 75% dorosłej populacji. Dokładnie odwrotnie niż w krajach skandynawskich czy w Holandii. Naszym celem, tworząc strategię rozwoju polskiego sportu, jest, aby zapraszać do aktywności fizycznej wszystkich.
10: Dalsze informacje. Jeszcze kilka dni temu walczył o medal Mistrzostw Polski. W piątek w swojej szkole odbierał już gratulacje od kolegów, koleżanek i nauczycieli. Mateusz Wilczyński, uczeń 8 klasy szkoły podstawowej nr 26 w Wałbrzychu i zawodnik LKS Górnik, został wicemistrzem Polski U16 w rzucie oszczepem. Materiał Jacka Zycha.
12: Mistrzostwa Polski U16 w lekkiej atletyce, znane jako Mały Memoriał Janusza Kusocińskiego, rozegrano na stadionie Regionalnego Centrum Sportowego w Lubinie. Stadion ten jest jedyną pełnowymiarową areną lekkoatletyczną w regionie. O srebrnym medalu Mateusza zadecydowała ostatnia próba. Wałbrzyszanin rzucił 57 metrów 95 centymetrów, poprawił własny rekord życiowy i przesunął się tym na drugie miejsce w klasyfikacji ogólnej.
13: No bardzo fajne jest, są emocje, sens na podium. I naprawdę bardzo fajne. No dało się ogarnąć wszystko, no i tyle.
12: Powiedział wyraźnie stremowany obecnością mikrofonu Mateusz Wilczyński, który lekko atletykę trenuje już od 7 lat. Najpierw były biegi, potem konkurencje techniczne. Dziś skupia się przede wszystkim na rzucie oszczepem, a na treningach pojawia się 4 razy w tygodniu. Jego trenerem jest Franciszek Karpiński z LKS Górnik Wałbrzych. Jak przyznaje, końcówka konkursu dostarczyła naprawdę sporo emocji.
14: Ale no co, trener osiwieje, mało że zawału nie dostaje. No przecież Mateusz dopiero w ostatnim rzucie skoczył na ten srebrny medal, nie? Bo tak go wyprzedził chłopak, powiedział, że on tego nie daruje i potrafił się jeszcze tak sprężyć, że jeszcze raz życiówkę pobił i skoczył na to wicemistrzostwo Polski, nie?
12: Mateusz ma przed sobą kolejny sezon w kategorii U16. Jest młodszym rocznikiem, więc za rok będzie mógł walczyć. Wszyscy mają nadzieję, że tym razem o złoto. Wałbrzych, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
10: Czy wiecie, że dr Dolittle naprawdę potrafi rozmawiać ze zwierzętami? Zdrowia

0: a napisana wierszem historia o przyjaźni, wierności i o tym, że nie trzeba być kimś innym, by być naprawdę ważnym.
1: O nim to właśnie będzie opowieść. Malutki piesek, wiejski kundelek, lecz jaki słodki, a zwie się Karmelek! Zapraszamy w najbliższą niedzielę do Zdrojowego Teatru Animacji na spektakl pod tytułem Karmelek.
0: Tym zaproszeniem do Zdrojowego Teatru Animacji kończymy sobotnie raporty regionalne Muzycznego Radia i zapraszamy na więcej informacji z regionu już w poniedziałek rano. Do usłyszenia.
2: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.

0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
1: Spore utrudnienia napotkacie na pewno na Dolnym Śląsku, jadąc autostradą A4 w kierunku Wrocławia. Na wysokości węzła Kąty Wrocławskie doszło do wypadku. Zdarzyły się aż 4 pojazdy osobowe. Ruch w tamtym miejscu odbywa się pasem awaryjnym. Oba pasy, i prawy, i lewy, są zablokowane, więc w tamtym miejscu przejazd tylko pasem awaryjnym. I patrzymy na mapy drogowe i faktycznie w tamtym miejscu już zaczyna się robić dość intensywnie. Już ruch jest naprawdę spory, więc zdecydowanie warto zjechać na wysokości Kostomłotów już i szukać objazdów.
0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem. Reklama.
2: To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Perfekcyjnie przycięty. Każdego dnia. Roboty koszące Husqvarna Automower. Inteligentna technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz na wybrane modele czekają specjalne oferty i gwarancja nawet do 5 lat. Promocje obowiązują do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Zapytaj o szczegóły najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna lub sprawdź na www.husqvarna.pl.
3: W związku z ostatnimi zmianami w przepisach prawa dotyczącymi obowiązku wymiany tzw. kopciuchów na kotły ekologiczne oraz wzrostem cen energii, firma Solar

0: Ekoenergia z Gryfowa Śląskiego oferuje pomoc w doborze i wymianie źródeł ciepła. Instalujemy kotły na pelet, drewno, pompy ciepła, instalacje fotowoltaiczne, magazyny energii. Wszystkie inwestycje realizujemy z dofinansowaniem. Wieloletnie doświadczenie gwarantuje bezpieczeństwo i najwyższą jakość oferowanych usług. Zapraszamy do naszej siedziby. Solar Ekoenergia. Gryfów Śląski, ulica Przemysłowa 4. Telefon 608 033 402.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus od piątku. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filety z piersi kurczaka XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 17,99 za kilogram. Jajka ściółkowe klasy M, Złotanioska 10 sztuk. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Jesień w Borach Dolnośląskich smakuje najlepiej w Zamku Kliczków. Przyjedź na grzyby, na ryby lub na rowery. Odetchnij leśnym powietrzem, odkryj malownicze trasy i spędź czas dokładnie tak, jak lubisz. Zamek Kliczków, perła Borów Dolnośląskich, zaprasza. Od 25 lat tworzymy sztukę i kulturę gościnności. Szczegóły na kliczków.com.pl.
4: Po reklamie.

0: Wasze piosenki na naszej antenie.
1: 10 minut zostało nam do godziny 13, a więc dzisiejsze wydanie Grania na życzenie już powoli się kończy. Wracamy z nim jutro o godzinie 9, a kończymy to wydanie piosenką Everybody Wants to Rule the World, nagraniem, które poleca dziś Piotr z okolicy Legnicy. Wy koniecznie zostańcie z nami, bo po godzinie 13 najnowsze wydanie listy top30.pl. Tam czekają na nas tylko najlepsze, najnowsze polskie hity.

0: 3, 17, 41.
1: Co tak liczysz?
0: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
1: O, ja też umiem liczyć. 8, 11, 15.
2: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Oddychaj zdrowiem i żyj pełnią energii. Normobaria Jelenia Góra to tlenoterapia i noclegi w komorze normobarycznej, które wspierają organizm po operacjach, w leczeniu wielu chorób, poprawiają wydolność sportową. Umów się na seans. Telefon 797 450 661. Jelenia Góra, Wincentego Pola 29.
4: Po reklamie.
3: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
5: 13.
3: Czas na wiadomości.
6: Coraz więcej alarmów. Pytamy w Sejmie, czy ludzie są dobrze informowani o zagrożeniach. Babie lato nadchodzi. Za chwilę dobre wieści od synoptyków. W Płocku zaczyna się Festiwal Kultury i Sztuki dla osób niewidomych. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Czy Polsce grozi niebezpieczeństwo ze strony Rosji? Od wielu miesięcy słyszymy o tak zwanej wojnie hybrydowej i atakach z powietrza. Spytaliśmy polityków, czy społeczeństwo jest właściwie informowane o ewentualnym zagrożeniu. Tomasz Węskę.
7: Zagrożenie ze strony Rosji jest stałe, ale ma różne natężenie w różnych momentach, przekonuje Karol Karski z PiS-u.
8: Rosja zawsze chce znaczyć więcej, niż jej potencjał na to wskazuje.
7: Rośnie też liczba ostrzeżeń i alertów, zwraca uwagę Dobromir Sośnierz z Konfederacji.
9: Obawiam się, że jesteśmy na drodze do takiego scenariusza, w którym ludzie przestają się tym przejmować.
7: Obecny rząd działa uczciwie wobec obywateli, mówią Patryk Jaskulski z Koalicji Obywatelskiej i Joanna Wicha z Nowej Lewicy.
10: Poprzedni stawiał na brak informacji. My, budując odporność, musimy być uczciwi.
11: W momencie, kiedy premier by dla odmiany nie ostrzegał, to opozycja by zaraz mówiła, premier nie ostrzegł. I oczywiście można się zgodzić z tym, że te alerty powinny być może bardziej dopracowane.
7: MSWiA zapowiada nową aplikację z informacjami o zagrożeniach z 4 poziomami ważności.
6: Blisko, coraz bliżej do polskiej złotej jesieni. Jej początek jest na razie zimny i deszczowy, ale idzie zmiana. Jutro będzie więcej słońca i cieplej, mówi synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz.
12: Duża szansa, że w przyszłym tygodniu ta temperatura maksymalna mogłaby się okresami zbliżać do nawet 24-25 stopni.
6: Babie lato może się utrzymać nawet do 8 października. Papież Leon XIV powiedział w Paryżu, że ze zdumieniem obserwuje rosnącą liczbę dorosłych przyjmujących chrzest we Francji. Podkreślił, że to zjawisko wymyka się analizą socjologów. W tym roku chrzest przyjęło tam ponad 13 tysięcy dorosłych i młodych osób. O 15 na zakończenie wizyty w Paryżu papież odprawi mszę na placu Concorde, na której oczekiwanych jest kilkaset tysięcy osób. W Płocku rusza Festiwal Kultury i Sztuki dla osób niewidomych. Przez tydzień widzowie będą mogli oglądać filmy z audiodeskrypcją i spotykać się z twórcami. Gościem specjalnym wydarzenia będzie aktor i reżyser Jan Englert. W programie znalazły się także spektakle, koncerty i rozmowy o dostępności kultury dla osób niewidomych.
3: To były wiadomości. Muzyczne Radio. Top 30.pl. Tylko polskie topowe hity.
5: Nazwa tej listy mówi sama za siebie, top 30.pl, czyli topowe 30 kawałków tych polskich najlepszych nowych hitów przed nami. Marta Wojtunik, witajcie. Zaczynamy oczywiście tradycyjnie od nowości na miejscu 30. Tu witamy się z artystką, która naprawdę ma rozmach, a koncerty robi chyba jedne z większych w Polsce. Sanach, Cichosza.
3: Top 30.pl.

0: Telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Orły oszczędzania tankują więcej za mniej.
3: Bo do soboty 26 września na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 7,80. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na auchan.pl.
4: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
5: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
4: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
6: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Czy polscy i niemieccy uczniowie mogą znaleźć wspólny język? Podczas warsztatów w Łukasiewicz-Port młodzież z obu stron granicy wspólnie mierzy się z naukowymi wyzwaniami, eksperymentuje i poznaje się poprzez działanie. Zapraszamy szkoły z pogranicza polsko-saksońskiego. Zapewniamy transport i wyżywienie. Kontakt ogrody.doświadczeń@port.łukasiewicz.gov.pl. Warsztaty realizowane są w ramach projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu współpracy Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
8: Po reklamie.
9: Top 30.pl.
8: Nowość.

0: To nie jest zwykła noc.
1: To nasze love story.
2: Jadę wolno, chociaż miasto każe gnać. Mam za dużo myśli, żeby dzisiaj spać. Twoja wiadomość ciągle świeci na ekranie. Gdzie jesteś, jestem tam, gdzie kończą się pytania.

Nowe hity. Już 3 nowości z samego dołu naszego dzisiejszego notowania za nami. Czas więc na nagranie, które ostatnio było nowością i dziś przesuwa się zdecydowanie w górę na miejsce 27. To Golec u orkiestra i bardzo pozytywne Bierz, co jest.

0: Marisa i Będzie pięknie. Mówi tu o kończącym się lecie. No lato już się skończyło, więc w tekście można by było to jak najbardziej zmienić i zrobić wersję summer i wersję na resztę pór roku. Jest to utwór prosto z miejsca 26.
1: Top30.pl.
0: A teraz młody i bardzo zdolny Wiktor Waligura, Nie umiem kochać, nagranie, które zapowiada nadchodzący album. On ukaże się już w październiku, czyli można powiedzieć dosłownie za kilka dni. Utwór Nie umiem kochać zajmuje miejsce 25.

0: Reklama. Lubań zaprasza na wielkie sportowe emocje. Już w niedzielę 27 września startuje lubańskie biegowisko. Półmaraton bieg na 10 km i Nordic Walking z elektronicznym pomiarem czasu oraz biegi dla dzieci. Lubańskie biegowisko pobiegnij wspaniałą trasą po emocje. Na każdego czekają medale pamiątkowe, a dla zwycięzców puchary i nagrody. Zapisy już trwają.
1: Patronat medialny Muzyczne Radio.
0: Po reklamie.
1: Top 30.pl.

0: Nowe hity.
1: Miejsce 23 za nami, a my właśnie teraz sięgamy po piosenkę Przepraszam, utwór, który pojawi się u nas, bo jest to nagranie z najnowszego albumu Oliwii Sochy. A jak to bywało już w ostatnich tygodniach, Oliwia Socha odwiedza naszą listę co tydzień i opowiada o piosenkach ze swojego debiutanckiego albumu. Niech i teraz opowie o bardzo emocjonalnej piosence Przepraszam.
2: Cześć, to Oliwia Socha. Co tydzień w top30.pl w muzycznym radiu opowiadam Wam o debiutanckim albumie, który nazywa się Pomiędzy. Całkiem niedawno odebrałam jego fizyczne egzemplarze, więc jeśli ktoś z Was chciałby mieć taki u siebie, możecie odezwać się do mnie w social mediach. Na Instagramie znajdziecie mnie jako Olisoszka, a na Facebooku jako Oliwia Socha. Dzisiaj przyszedł czas na piosenkę, która była dla mnie niesamowicie trudna do napisania. Nie zliczę, ile razy się za nią zabierałam. Kiedy udało mi się już skończyć tekst, potrzebowałam jeszcze kilku miesięcy, żeby móc go zaśpiewać, bo za każdym razem łamał mi się głos i nie byłam w stanie jej skończyć. Wyobraźcie sobie dom, który kojarzy Wam się z dzieciństwem, beztroską i spokojem. Dom, w którym pachną rasuchy z jabłkiem, czarna herbata smakuje jakoś wyjątkowo dobrze, a czas na chwilę się zatrzymuje i nagle w ułamku sekundy znika osoba, która ten dom tworzyła. Nikt nie daje nam instrukcji, co zrobić z taką stratą. Wiemy tylko, że życie toczy się dalej, a my musimy nauczyć się w nim funkcjonować ze świadomością, że pewne rzeczy już nigdy nie będą takie same i że musimy się pogodzić z tym, że czarna herbata już nigdy nie będzie smakowała w ten sam sposób. Zostawiam Was teraz z bardzo osobistą dla mnie piosenką. Piosenka Przepraszam.

0: Boron z nutą nostalgii. Co w rodzinie nie zginie? Nagranie, które bardzo dużo wsparcia od Was dostaje. Jest to na pewno ciekawy hit na liście top30.pl. Jest to nagranie, które dziś polecamy na miejscu 21.
1: Top30.pl. Reklama.
2: Szukasz nowego auta w atrakcyjnej cenie, ale na polskim rynku brak ciekawych egzemplarzy? Zaufaj ekspertom z Flycars i jeszcze dziś zleć sprowadzenie wybranego samochodu z USA. Zapewniamy fachową pomoc na każdym etapie, od wyboru samochodu aż po dostawę pod wskazany adres. Skorzystaj z naszych usług importu i odkryj, jak łatwo i szybko możesz mieć wymarzone auto z USA. Znajdziesz nas w Legnicy, Lesznie i we Wrocławiu, bądź na www.flycars.pl. Zadzwoń i umów się na spotkanie. 789 789 506. Flycars. Twoje auto z USA bliżej niż myślisz.
1: Po reklamie.

0: Filip Lato z piosenką o burzy, której mamy nadzieję na Dolnym Śląsku nie będzie, ale patrząc w prognozy pogody, to nie zapowiada się nawet w nadchodzącym tygodniu, żeby ta burza była, ale muzyczna burza na pewno się jeszcze nie raz pojawi. Filip Lato i właśnie to nagranie na miejscu 19.
1: Top30.pl. Tylko polskie topowe hity.
0: Czas na 18. Zbliżam się już do połowy dzisiejszego spotkania. Bledka, tańcz.

Roztańczona bletka dziś na miejscu 18, a my wracamy do premier, a tak naprawdę przedstawiamy pierwszą z nich. Piramajrowo przedstawiliśmy już piosenkę Przepraszam od Oliwii Sochy. Ta artystka na pewno jeszcze dziś na naszej liście się pojawi, ale spokojnie na zdecydowanie wyższych miejscach. A teraz pojawi się Lena Moonlight, czyli influencerka, która postanowiła zabrać się za muzykę i wydaje co jakiś czas piosenki. Między innymi Letni Wiatr to jest jej nowość, premiera dziś na top 30.pl.

0: Reklama. Jesień w Borach Dolnośląskich smakuje najlepiej w Zamku Kliczków. Przyjedź na grzyby, na ryby lub na rowery. Odetchnij leśnym powietrzem, odkryj malownicze trasy i spędź czas dokładnie tak, jak lubisz. Zamek Kliczków, perła Borów Dolnośląskich, zaprasza. Od 25 lat tworzymy sztukę i kulturę gościnności. Szczegóły na kliczków.com.pl.
1: Po reklamie.
0: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
2: 14.
0: Czas na wiadomości.
3: To już plaga, kolejny wyciek danych, teraz Enelmet. Wieczorem marsz ciszy w Jarosławiu ku pamięci zamordowanego księdza. Transmitowana w mediach eksmisja starszej kobiety w Hiszpanii wywołała masowe protesty. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Kolejny wyciek danych medycznych w Polsce. Tym razem o incydencie poinformowało Centrum Medyczne Enelmet. Zawiadomiło już służby zajmujące się cyberprzestępczością. Nie wiadomo jeszcze, jak duża jest skala naruszenia i ilu pacjentów może ono dotyczyć. Po serii takich przypadków rząd zapowiada zmiany w prawie. Eksperci radzą jak najszybciej zastrzec numer PESEL. Wieczorem ulicami podkarpackiego Jarosławia przejdzie marsz ciszy. To wyraz solidarności z rodziną zamordowanego księdza i z osobami rannymi w czwartkowym ataku w opactwie. Zgromadzenie ma wyruszyć o 19:00 sprzed ratusza. W marszu wezmą udział parafianie opactwa, którzy dobrze znali zaatakowanych księży.
4: Tragedia straszna, ale co zrobić?
5: Tu mieszkam zaraz, co niedzielę na mszę. To jest nie do przeżycia.
4: Boże, taki fajny ksiądz, a ksiądz Marek jaki super. Boże, tragedia straszna.
3: Miasto zapowiada wzmocnione siły policji i straży miejskiej, nie tylko ze względu na marsz ciszy, ale też przez zapowiadany na tę samą godzinę i miejsce protest środowisk kibolskich z Podkarpacia. Eksmisja 87-letniej kobiety z mieszkania w Madrycie wywołała protesty w Hiszpanii. Kobieta mieszkała przez 70 lat w prestiżowej dzielnicy Retiro. Nowy właściciel, fundusz inwestycyjny, ustalił trzykrotnie wyższy czynsz, który teraz przekraczał jej emeryturę. Starszą kobietę wyniesiono z domu na noszach, na oczach całej Hiszpanii, która śledziła transmisję w mediach. Mieszkalnictwo w Hiszpanii staje się jednym z głównych tematów politycznych. Wielkie oczekiwanie na wręczenie nagród Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Gala odbędzie się wieczorem. Przewodniczącym jury jest Krzysztof Zanussi. Jak mówi, jego rola na festiwalu też nie jest łatwa.
6: To jest jakiś rodzaj kompromisu, który musimy zawrzeć między naszymi różnymi zapatrywaniami i bardzo odmiennym zapleczem. Przecież moi członkowie jury mają inne zawody. To nie są reżyserzy i nie są tylko producenci, ale zupełnie inne postacie. I się bardzo boję, żebym nie musiał firmować jakiejś nagrody, z którą bym się szczerze i głęboko nie zgadzał. Dlatego mówię, że to jest zajęcie dyplomatyczne przede wszystkim.
3: Gala zaczyna się o 19:30.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio.
7: Muzyczne Radio. Kochamy muzykę.
0: Top30.pl. Tylko polskie topowe hity.
2: Wracamy na listę top30.pl, wracamy z drugą częścią naszego spotkania. Teraz będą pojawiać się te wyżej notowane nagrania. Zaczynamy od miejsca 14. Tu melduje się Vixen i piosenka Spadaj. No tak jak w tytule, Vixen dziś niestety delikatnie spada na naszej liście.

0: Reklama. Odkryj pełny smaku kolację degustacyjne w restauracji Terra w nowo otwartym Harmonii Valley Resort w Szklarskiej Porębie. Wyróżnieni szefowi kuchni, autorskie dania, kameralna atmosfera i rozmowy o sztuce gotowania. To więcej niż kolacja, to kulinarne doświadczenie. Sprawdź najbliższe wydarzenia i rezerwuj swoje miejsce na harmonii-valley.pl.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Szkoły z pogranicza polsko-saksońskiego. Zapraszamy do udziału w polsko-niemieckich warsztatach edukacyjnych w laboratoriach Łukasiewiczport. Uczniowie z Polski i Niemiec wspólnie eksperymentują, rozwiązują zadania i uczą się poprzez praktyczne doświadczenia. Zapewniamy transport i wyżywienie. Kontakt ogrody.doświadczeń@port.łukasiewicz.gov.pl. Warsztaty realizowane są w ramach projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu współpracy Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
0: Po reklamie. Top 30.pl.

0: Letnie mango od Sylwii Grzeszczak. Już kilka dni temu pożegnało się z Hit Planetą, ale z listą top30.pl nie zapowiada się, żeby to nagranie się w końcu pożegnało. To jest utwór, który cały czas króluje na tych wysokich miejscach, bo znajdujemy się już na miejscu 13.
1: Top30.pl.
0: A teraz czas na bardzo dobry duet bardzo dobrych polskich artystek. Hania Kuzimowicz, Kajra i Szkoda na to łez.

0: Topowe hity.
1: Przebi śniegi i melatonina, nagranie, które już na podium listy top30.pl było. No i wydaje się, że to już chyba nie wróci. Utwór spada na miejsce 11. My już za moment zaglądamy na miejsce 10. Tam naprawdę bardzo elektryzujące nagranie, bardzo wyczekane, ale zanim to jeszcze krótki przystanek w świecie premier. Przed nami kolejna z nich. Na liście top30.pl już ten duet jakiś czas temu debiutował. Małach i Zuza Jabłońska. Ja i Ty to nagranie polecaliśmy Wam jeszcze taką zimową porą, z tego co pamiętam. A teraz przyszedł czas na kolejną współpracę. Bardzo dobrze, że ponownie spotkali się, bo ich głosy naprawdę do siebie pasują. Nie ma jak, to jest ich wspólna nowa propozycja.
0: Top 30.pl.

0: Reklama. Szukasz pracy w Niemczech? Zadzwoń do Stalmag. Poszukujemy spawaczy, ślusarzy, monterów, programistów CNC, lakierników i elektryków. Wystawiamy też niemieckie uprawnienia na wózki widłowe, dźwigi, koparki i inne. Wejdź na stalmag.de. Odwiedź biuro Stalmag w Lubaniu lub zadzwoń 50 000 1553.
1: W związku z ostatnimi zmianami w przepisach prawa dotyczącymi obowiązku wymiany tzw. kopciuchów na kotły ekologiczne oraz wzrostem cen energii, firma Solar Ekoenergia z Gryfowa Śląskiego oferuje pomoc w doborze i wymianie źródeł ciepła. Instalujemy kotły na pelet, drewno, pompy ciepła, instalacje fotowoltaiczne, magazyny energii. Wszystkie inwestycje realizujemy z dofinansowaniem. Wieloletnie doświadczenie gwarantuje bezpieczeństwo i najwyższą jakość oferowanych usług. Zapraszamy do naszej siedziby. Solar Ekoenergia. Gryfów Śląski, ulica Przemysłowa 4. Telefon 608 033 402.
2: Zobaczcie! Ta podłoga reaguje na mój dotyk!
3: Ale czad! Chodźmy do strefy sztucznej inteligencji!
4: Czegoś takiego nasza klasa jeszcze nie widziała.
2: W tym kinie czuć nawet jak chlapie woda i wieje wiatr!
3: Ja biegnę pierwszy do Flying Theater!
0: Zapraszamy wszystkie szkoły na wycieczki do hipermedialnego parku rozrywki Querion. W programie oferta dopasowana do reformy Kompas Jutra dla każdej grupy wiekowej. Więcej na querion.pl.
5: Po reklamie.
6: Top 30.pl.

0: nowe hity.
1: Fida i kafejka na Ochocie. Ażby człowiek się przeszedł do jakiejś kafejki, napiłby się w sumie kawy. To jest też dobra pora na drugą kawę. Na pewno, bo mamy 27 minut po godzinie 14. Czas na kolejną z naszych sobotnich premier. Będzie to już ostatnie nagranie premierowe. Później już czekają na nas te najwyżej, najlepiej przez Was oceniane nagrania. Już za moment wrócimy do nich. Za nami miejsce 9, a w premierach czeka na nas Nita. Tańcz i kochaj.
2: Top 30.pl.

0: Szybko rzucamy okiem na nasze zeszłotygodniowe notowanie. Wtedy Ania Szlagowska i piosenka Halina meldowały się na miejscu 9. Dziś nieco wyżej, na 8.
1: Top30.pl. Tylko polskie topowe hity.
0: A teraz wysokie miejsce 7, ale nie tak wysokie jak ostatnio. Kunicka, ta artystka dopiero co debiutuje, a na liście Top30.pl już zdążyła przez ostatnie tygodnie nieźle namieszać. Ostatnio była na miejscu 3, dziś spada na 7. Cały czas w tej topce, można powiedzieć, ale zdecydowanie dalej od podium niż ostatnio. Cichy, cichy, cichy.

0: Topowe hity. Reklama. To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Perfekcyjnie przycięty. Każdego dnia. Roboty koszące Husqvarna Automower. Inteligentna technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz na wybrane modele czekają specjalne oferty i gwarancja nawet do 5 lat. Promocje obowiązują do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Zapytaj o szczegóły najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna lub sprawdź na www.husqvarna.pl.
1: Razem dbamy o środowisko. Związek Gmin Karkonoskich oraz Karkonoskie Centrum Gospodarki Odpadami w Ścięgnach Kostrzycy zapraszają wszystkich chętnych z gmin członkowskich.

0: wszystkich do udziału w jesiennej akcji sprzątania Czyste Karkonosze. Akcja trwa w okresie wrzesień-październik 2026. Zapewniamy worki i rękawiczki. Informacje w Związku Gmin Karkonoskich. Telefon 75 718 24 15. Partnerzy akcji: gminy członkowskie Związku Gmin Karkonoskich. Karpacz, Kowary, Mysłakowice, Piechowice, Podgórzyn, Szklarska, Poręba. Projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Kolekcja małego AGT w stylu retro. A w niej na przykład kolbowy ekspres do kawy 1400 W Silvercrest, tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Po reklamie.

0: O tym zespole mówić, że jest legendarny, to można powiedzieć za mało. Manchester i kochać to za mało. No i a propos małej ilości, to jeszcze nieco za mało głosów dostaliśmy przez ostatni tydzień, żeby to nagranie wskoczyło na podium. Jak najbardziej ta rockowa ballada na to zasługuje. Dziś za sprawą waszych głosów opuszcza miejsce siódme i melduje się na miejscu piątym.
1: Top30.pl. Tylko polskie topowe hity.
0: Tuż przed podium dziś melduje się Kasia Sienkiewicz i piosenka To nie o mnie, a my już za moment sprawdzimy, co dzieje się na samym szczycie listy top30.pl.

0: Nowe hity.
1: Już tylko 10 minut dzieli nas od godziny 15. To już ten moment, to już ta chwila, by sprawdzić, co dzieje się na samym szczycie naszego dzisiejszego sobotniego notowania listy top30.pl. A na samym jej szczycie na pewno pojawi się artystka, która już dzisiaj się raz pojawiła. Oliwia Socha i jej Rutyna, nagranie, które opuszcza miejsce piąte i wraca w stronę podium. To naprawdę nas cieszy. Nieco wyżej Sokół i Pogwarzymy, absolutny hit końcówki lata i początku tegorocznej jesieni. Z miejsca czwartego leci na miejsce drugie i na samym szczycie znany i kochany Oskar Cyms, Bez końca. Utwór, którym zakończymy, o ironio, utwór Bez końca, a my zakończymy tym utworem nasze notowanie listy top30.pl. Kolejne już za tydzień w sobotę, tuż po godzinie 13. Marta Wojtunik, dzięki za dziś. Do usłyszenia.
0: Top 30.pl.

zajebisty mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto.

kawałek do reklamy. Ty się wierzysz, taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour.

ten kawałek do reklamy. Top 30.pl.

0: Reklama. Bad Element Polska. Lider w produkcji modułów łazienkowych poszukuje płytkarzy glazurników. Nawiążemy współpracę B2B z firmami lub osobami prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą. Osoby bez doświadczenia doszkolimy. Praca w hali produkcyjnej w Rakowicach Małych. Wynagrodzenie miesięczne nawet do 30 tysięcy złotych brutto. Kontakt pod numerem 795 135 215 795 135 215.
1: Orły oszczędzania tankują więcej za mniej.
2: Bo do soboty 26 września na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 7,80. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na auchan.pl.
3: KGHM Polska Miedź S.A. oraz jedna z wiodących amerykańskich globalnych firm surowcowych BHP World Exploration Incorporated podpisały list intencyjny określający ramy rozmów na temat potencjalnych obszarów współpracy. Dokument stanowi punkt wyjścia do dalszego dialogu między dwoma ważnymi podmiotami sektora wydobywczego, w tym do wymiany doświadczeń, identyfikacji wspólnych inicjatyw oraz poszukiwania rozwiązań wspierających efektywność operacyjną.
0: Po reklamie.
4: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
5: 15.
4: Czas na wiadomości.
6: Prezydent Karol Nawrocki pojedzie na szczyt G20, nawet jeśli będzie tam Putin. Lekarze apelują o to, by się szczepić. Wrzesień to dobry moment. Sobiesław Zasada w wieku 96 lat wystąpił w rajdzie samochodowym w Argentynie. Dojechał do mety. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Polsce nie podoba się fakt zaproszenia Władimira Putina na szczyt G20 w USA, przekazał szef Biura Polityki Międzynarodowej prezydenta Marcin Przydacz. Podkreślił jednak, że prezydent Karol Nawrocki wybiera się do Miami i nie zamierza zmieniać planów, bo obecność na szczycie G20 jest w interesie Polski. Spotkanie w Miami odbędzie się w grudniu. Zaczyna się sezon grypowy, dlatego wrzesień, jak mówią lekarze, to najlepszy moment, by się szczepić. Receptę na szczepienie może nam dać lekarz lub farmaceuta, mówi Anna Leder z łódzkiego NFZ.
7: Można się zaszczepić w aptece, w poradni POZ. Do wyboru są w tym sezonie 3 szczepionki. Wszystkie 3 szczepionki podawane są w zastrzyku. Dla kilku grup ta szczepionka jest bezpłatna. To seniorzy, dzieci i kobiety w ciąży.
6: Szczepienia nie uchronią nas przed chorobą w 100%, ale złagodzą jej przebieg i zmniejszą ryzyko groźnych powikłań. Potężna burza może sparaliżować wschodnie wybrzeże USA. Ma nadejść właśnie teraz, w weekend. Zagrożone są Nowy Jork, New Jersey i Boston. W Waszyngtonie ogłoszono stan wyjątkowy. Odwoływane są koncerty Eda Sheerana, Alicia Keys i Leniego Krawica, a także mecze baseballu. Lotniska szykują się na utrudnienia, a szef słynnych pociągów kolei Amtrak mówi: potraktujcie to poważnie. Polscy siatkarze szykują się do finału Mistrzostw Europy. Wieczorem zagrają z Francją. Wczoraj wygrali półfinał z silną Słowenią 3-0. Wynik wysoki, ale wcale nie było tak łatwo, mówi libero naszej kadry Kuba Popiwczak.
8: Trochę szło jak po grudzie, ale najważniejsze, że w każdej z tych partii wytrzymywaliśmy. Robiliśmy swoje i udało się w pewnym momencie ich przełamać, a jak już poszło, to już koncert.
6: Finał Polska-Francja o 21:00. Zwycięski zespół zapewni sobie też występ na Igrzyskach Olimpijskich. 96-letni Sobiesław Zasada dojechał do mety w Argentynie. Legendarny polski kierowca rajdowy i biznesmen wystartował w rajdzie Gran Premio Argentino Historico. Polak powrócił na trasę imprezy, którą wygrał prawie 60 lat temu. I także teraz, podobnie jak wtedy, jechał Porsche 911 z numerem 405.
4: To były wiadomości. Muzyczne Radio.

0: Muzyczne Radio.
1: Jak to się zwykło mówić, lato i już po lecie, czyli ta najprzyjemniejsza pora roku już za nami, zaczynamy jesień, no i w związku z tym również na naszej antenie pewne zmiany. Best of do godziny 16, później powracamy do coveromanii między 16 a 17 i jak zawsze bez zmian między 17 a 20 hit planeta. A dzisiaj mamy 26 dzień września, Europejski Dzień Języków Obcych, czyli dzień, który ma na celu nam uświadomić, jak ważne jest przyswajanie obcych języków, zwłaszcza tutaj u nas na terenie przygranicznym, bo Dolny Śląsk graniczy zarówno z Czechami, jak i z Niemcami i tak jak z Czechem jeszcze bylibyśmy w stanie się jakoś porozumieć, chociaż też trafić na pułapki językowe nie trudno, bo przecież niektóre wyrazy w naszym języku znaczą zupełnie co innego niż w czeskim, ale z kolei nie mając umiejętności posługiwania się językiem niemieckim, no to z Niemcem dogadać się już byłoby znacznie trudniej. Dlatego dzisiaj zwracamy na to uwagę. Święto ma na celu podkreślenie, jak ważne jest uczenie się języka obcych oraz propagowanie różnorodności językowej i kulturowej Europy. Ale dzisiaj uwaga, panie i panowie, również Światowy Dzień Antykoncepcji. I o tym również warto pamiętać. Światowy Dzień Królika, czyli dzień, który wywodzi się z Anglii, a jego celem jest zwrócenie uwagi na problemy tych sympatycznych zwierzaków. No a niestety te zwierzaki tych problemów mają trochę. Ludzie trzymają je w fatalnych warunkach, testują na nich leki, kosmetyki albo przeznaczają na mięso i futro. Święto jest więc okazją, by poprawić ich los i miejmy nadzieję nie tylko dzisiaj. Pamiętamy dzisiaj o królikach, pamiętamy też o aptekarzach, bo mamy ogólnopolski dzień farmaceuty. Właśnie dzisiaj obchodzony w dniu imienin Kosmy i Damiana, czyli patronów aptekarzy, pani magister i pana magistra. Tak co prawda zwykło się mówić, tak zwykło się zwracać do aptekarzy, do farmaceutów, chociaż nie zawsze jest to zgodne z prawdą, ale tak się przyjęło. Dzisiaj na pewno jest to dobra okazja do tego, aby przy okienku w aptece szerzej się uśmiechnąć do pani bądź też pana farmaceuty, bo to oni bardzo często doraźnie pomagają nam w przejściowych, miejmy nadzieję, tylko przejściowych problemach zdrowotnych. Pozdrowienia dla aptekarzy, no i pozdrowienia oczywiście dla wszystkich słuchaczek i słuchaczy Muzycznego Radia. Raz jeszcze zachęcamy do tego, aby pozostać z nami i delektować się muzyką. Best of do godziny 16, a ja witam i zapraszam, Dawid Wencel. Dzień dobry.
0: Muzyczne Radio.
2: Reklama.

0: telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Po reklamie. Best of. To co najlepsze w muzycznym radiu.
7: A co ciekawego muzycznie u nas w Best of? Na pewno przypomnimy wam dzisiejszą piosenkę dnia już niebawem. Niebawem również Music News i Tomek Dutkiewicz, ale wcześniej zagramy wam nie po polsku, nie po angielsku, ale co raczej na antenach radiowych jest rzadkością, po francusku. Alizé. Dzień.

0: James Arthur, Styl i Skepta dziś u nas w rolach głównych, zatem Music News w męskiej odsłonie i to właśnie ci artyści będą z nami przez najbliższe minuty. Tomek Dudkiewicz i kolejne wieści ze świata najnowszej muzy. Witamy i zapraszamy. To był fenomenalny rok koncertowy dla Jamesa Arthura. Artysta zakończył swoją pierwszą całkowicie wyprzedaną europejską trasę koncertową, a następnie wyprzedaną trasę po Wielkiej Brytanii i Irlandii, w ramach której zagrał dla łącznie 40 tysięcy fanów podczas dwóch wieczorów w londyńskiej hali O2. Następnie wystąpił na wybranych największych festiwalach na świecie. Podczas części koncertów pojawiał się wyjątkowy, niespodziewany element programu. Zupełnie nowa piosenka, która wywołała ogromne poruszenie wśród fanów, a zasypujących profile społecznościowe artysty pytaniami o datę premiery. Ten moment właśnie nadszedł. James prezentuje długo wyczekiwany singiel Waste My Tears. Już pierwsze odsłuchanie Waste My Tears wyjaśnia, skąd tak duże emocje wokół tego utworu. Refren ma potencjał, by stać się największym w całej karierze Jamesa. Chropowaty, soulowy wokal artysty pełen jest szczerych emocji i determinacji, a całość wspierają potężna produkcja oraz rozświetlające brzmienie churalnych partii gospel. Równie mocne jest przesłanie piosenki. Niezależnie od tego, z czym się zmagasz, utwór przypomina, że właśnie ty, taki jaki naprawdę jesteś, jesteś ważny i wartościowy. James Arthur o tym utworze mówi tak. Ta piosenka opowiada o świadomości własnej wartości, uwolnieniu się od rzeczy, które nie zasługują na naszą energię i o tym, by iść naprzód bez oglądania się za siebie. Jednym z moich ulubionych wersów jest "Nie przestawaj być sobą" i mam nadzieję, że dla was również będzie miał on szczególne znaczenie, dodał artysta. Teraz coś z naszego rodzimego podwórka. Paranoia to trzeci numer promujący nadchodzący album Szczyla Przedwczoraj, dzisiaj, pojutrze. Piosenka zanurzona jest w klimacie niepokoju, nadmiernego analizowania rzeczywistości i poczucia ciągłego zagrożenia. Oszczędna, gęsta atmosfera utworu podkreśla jego introspektywny charakter i odsłania mroczniejszą stronę Szczyla. To numer, w którym napięcie budowane jest nie przez nadmiar środków, ale przez konsekwentnie utrzymywany ciężar emocjonalny. Singiel jest kolejnym elementem historii opowiadanej na albumie Przedwczoraj, dzisiaj, pojutrze, gdzie przeszłość, teraźniejszość i przyszłość zaczynają się wzajemnie przenikać. Paranoja dokłada do tej układanki kolejną perspektywę i rozwija świat, który Szczyl buduje wokół swojego nowego materiału. I na koniec Skepta, który powraca z utworem Innocent Smile, nowym singlem z nadchodzącego albumu The Fork and Knife. W nagraniu gościnnie udział wzięli Chase & Status oraz Sax z zespołu Madness. W piosence towarzyszy ambitny teledysk zrealizowany w Londynie przez uznanego reżysera Aidena Zamiriego. Innocent Smile ukazuje inne oblicze Skepty, łącząc jego charakterystyczną charyzmę i styl z produkcją balansującą między rapem, elektroniką a brzmieniami klubowymi. Utwór wpisuje się w szerszy koncept albumu The Fork and Knife, płyty ukształtowanej przez głębokie zakorzenienie artysty w brytyjskiej kulturze muzycznej od grime'u i UK, garage po house, jungle oraz muzykę rave. To tradycyjnie jeszcze łapcie kilka premier, jakie wylądowały na falach muzycznego radia. Billy Idol, Cradle of Love w remiksie Rihaba, Iban, I'll Leave It All Behind i Lena Moonlight z nową piosenką Letni Wiatr. Music News i Tomek Dudkiewicz, dziękujemy za uwagę. Tyle na teraz z naszej strony. Do miłego następnego.
1: Muzyczne radio.
2: Music News. Muzyczne radio.
1: To jest nasza piosenka dnia.
3: Dzisiaj to XO i Stacy Take You Higher.

Herbata z imbirem. No tak, jesień się zaczyna, no to takie piosenki zaczynają gościć na naszej antenie Smolasty, a w Best of Muzycznego Radia teraz prawdziwe muzyczne wspomnienia. Hungry Heart. Jeżeli jesteście spragnieni takich przebojów i wasze serca głodne są prawdziwych hitów, no to posłuchajcie Bruce'a Springsteena.

0: Powszechne Radio. Reklama.
1: Jak rozwija się sektor odnawialnych źródeł energii w Polsce i Europie? Które rozwiązania najlepiej sprawdzą się w gminach i gospodarstwach domowych? Zapraszamy 2 października o godzinie 9 do Centrum Przyrodniczo-Edukacyjnego Karkonoskiego Parku Narodowego na konferencję poświęconą tym zagadnieniom. Szczegóły na kpn.gov.pl. Konferencja realizowana w ramach projektu Centrum Przyrodniczo-Edukacyjne Karkonoskiego Parku Narodowego etap 3. Karkonoska Zielona Szkoła. Dofinansowanego z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027.
0: Po reklamie.
2: Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
3: Liliana Pożarlik. Zamiast beztroskiego dzieciństwa zmuszona jest walczyć z własnym chorym ciałem. Kolejne turnusy rehabilitacyjne są nieodłącznym elementem jej codzienności. 6-letnia Liliana nie czyni postępów tak jak inne dzieci, lecz traci umiejętności, które wcześniej opanowała. Zdaniem specjalistów to zespół Retta. Lilka wymaga całodobowej opieki i wszechstronnej terapii. Za granicą istnieje lek powstrzymujący chorobę, lecz roczny koszt leczenia to około 2 milionów złotych. Rodzice kierują do słuchaczy gorącą prośbę o pomoc finansową. Oto adres do wpłat: siepomaga.pl, Liliana Pożarlik, myślnik, zbiórka charytatywna. siepomaga.pl, Liliana Pożarlik, myślnik, zbiórka charytatywna.
0: Pogoda.
4: Niby jesień, ale na szczęście tego ani nie widać, ani nie słychać, ani nie czuć. Chociaż miejscami można dostrzec gdzieś spadające liście, ale temperatura całkiem przyjemna jak na jesień. Dziś 19 stopni, jutro od 20 do 21, w poniedziałek od 23 do 24 i co ciekawe w Kotlinie Jeleniogórskiej może być nawet trochę cieplej niż na dolnośląskich nizinach. Zachmurzenie dzisiaj małe, bez deszczu, ciśnienie stałe, wiatr słaby z południa, biometr obojętny, czyli w zasadzie tylko tyle i aż tyle można powiedzieć o dzisiejszej pogodzie i oby pozostała w takim wydaniu z nami jak najdłużej.
0: Best of w Muzycznym Radiu. Tylko najlepsze hity.
4: Najlepsze i czasami bywają również słodkie, tak jak w tym przypadku Maroon 5 i wielki przebój sprzed lat, który nazywa się po prostu Sugar. I'm

0: Muzyczne radio.
1: Reklama. Lubań zaprasza na wielkie sportowe emocje. Już w niedzielę 27 września startuje lubańskie biegowisko. Półmaraton bieg na 10 km i Nordic Walking z elektronicznym pomiarem czasu oraz biegi dla dzieci. Lubańskie biegowisko pobiegnij wspaniałą trasą po emocje. Na każdego czekają medale pamiątkowe, a dla zwycięzców puchary i nagrody. Zapisy już trwają.
2: Patronat medialny Muzyczne Radio.
3: KGHM Polska Miedź S.A. oraz jedna z wiodących amerykańskich globalnych firm surowcowych BHP World Exploration Incorporated podpisały list intencyjny określający ramy rozmów na temat potencjalnych obszarów współpracy. Dokument stanowi punkt wyjścia do dalszego dialogu między dwoma ważnymi podmiotami sektora wydobywczego, w tym do wymiany doświadczeń, identyfikacji wspólnych inicjatyw oraz poszukiwania rozwiązań wspierających efektywność operacyjną.
1: Po reklamie. Muzyczne radio. Best of. Najlepsze z najlepszych.
4: I'm in that place again with trouble by.

0: Muzyczne Radio.
1: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
2: Nagranie, które dość niespodziewanie pojawiło się w naszej muzycznej redakcji. Niespodziewanie, bo styl tego utworu jest typowo letni, a tu tymczasem jesień się zaczyna. I taki utwór zagościł i w naszej playliście, i również na Hit Planecie. Ciekawe swoją drogą, na którym miejscu wyląduje dziś właśnie ta piosenka. El Mexo, Fino, Big Daddy, a także Sir Easy. Oni odpowiedzialni są za tę nutę, która nazywa się Somos Estrellas de la Noche.

Addicted to You i Avicii, a my już teraz zapraszamy Was na pierwsze powakacyjne wydanie Coveromanii. Po 16 nowe wersje starych przebojów zagoszczą na naszej antenie. Do tego czasu do wiadomości jeszcze Just, Jack Style, John, Turn the Lights Off, a także po polsku Blue jak z bajki.

0: Muzyczne radio.
1: Reklama. Myślisz, fotowoltaika z magazynem energii lub pompa ciepła? Ale odkładasz decyzję ze względu na koszty? Z fotowoltaiką Ryszard Zych nie musisz się o to martwić. Dzięki naszej ofercie rozłożysz płatności na wygodne dla Ciebie transze bez banku, bez oprocentowania. Zamów instalację już dziś i korzystaj z własnej energii, płacąc w wygodnych transzach. Fotowoltaika Ryszard Zych. Tu płacisz wygodnie. Zadzwoń 790 790 225. Więcej na produkujmy-prąd.pl.
2: Lekcje nauk ścisłych w prawdziwym laboratorium. Łukasiewicz Port zaprasza szkoły z pogranicza polsko-saksońskiego na polsko-niemieckie warsztaty STEM. Tu uczniowie samodzielnie eksperymentują i przekonują się, jak nauka działa w praktyce. Zapewniamy transport i wyżywienie. Zgłoszenia grup ogrody.doświadczeń@port.łukasiewicz.gov.pl. Warsztaty są częścią projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu współpracy Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
3: Po reklamie.
4: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
5: 16.
4: Czas na wiadomości.
6: Ihor M. ma trafić do aresztu w warunkach szpitalnych. Wizyta przywódcy Chin w USA nie przyniosła przełomu, mówią eksperci. Warszawę jutro czeka komunikacyjny paraliż, maraton warszawski. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Sąd zgodził się na tymczasowe aresztowanie Ihora M. To mężczyzna, który wczoraj zabił księdza w opactwie w Jarosławiu. Zdecydowano, że areszt powinien odbywać się w szpitalu, mówi Bożena Harasz-Wołoszyn z prokuratury okręgowej w Przemyślu.
7: Taki areszt będzie stosowany w placówce medycznej, która dysponuje oddziałem o tak zwanym wzmocnionym zabezpieczeniu. I do takiej placówki trafi pan Ihor M.
6: Zarzuty są gotowe. Na razie prokurator nie mógł ich przedstawić, bo biegli uznali, że w tej chwili nie ma logicznego kontaktu ze sprawcą. Zakończyła się wizyta Xi Jinpinga w USA. Według komentatorów trzydniowa wizyta przywódcy Chin nie przyniosła przełomu, a jedynie krótkie zawieszenie wojny celnej między krajami. Oba nie chcą też ustąpić rywalowi pola w dziedzinie sztucznej inteligencji. Tomasz Fęskę.
8: Amerykanie podjęli się z wielką pompą. Oto jedno imperium podejmuje drugie imperium. I to w czasie zgromadzenia ogólnego ONZ. Rozmowy Trumpa z Xi o AI przypominają niegdysiejsze rozmowy o broni jądrowej, mówi ekspert od spraw międzynarodowych Bartłomiej Kot.
9: I zaczynają stosować do tego takie myślenie, które jest podobne do ograniczania rozprzestrzeniania się broni masowego rażenia.
8: Donald Trump spotka się z Xi Jinpingiem jeszcze dwukrotnie w listopadzie w Shenzhen i w grudniu w Miami.
6: Jutro Warszawę czeka komunikacyjny paraliż, wielka impreza biegowa, maraton warszawski. Start i metę biegu umieszczono przy Pałacu Kultury i Nauki, ale trasa przebiegnie daleko od centrum, także na Wolę, Żoliborz, Bielany, Bemowo, Pragę Południe i Pragę Północ. Szkolny żaglowiec Uniwersytetu Morskiego w Gdyni Dar Młodzieży wyszedł w morze. Na jego pokładzie obok adeptów szkół morskich znajduje się też grupa uczniów z gdyńskich szkół ponadpodstawowych, biorących udział w rejsie z okazji stulecia miasta. Bartosz Zmarzlik stoi dziś przed szansą przejścia do historii światowego żużla. W finałowej rundzie Grand Prix w Toruniu może zdobyć 7. tytuł mistrza świata i tak zostać samodzielnie najbardziej utytułowanym żużlowcem w dziejach. Przed zawodami Polak traci jednak jeden punkt do lidera klasyfikacji, Brytyjczyka Roberta Lamberta. O losach mistrzostwa zdecyduje więc ostatni turniej sezonu dzisiaj w Toruniu. Początek o 19:00.
4: To były wiadomości. Muzyczne radio.

0: sprzed lat w muzycznym radiu.
1: Może nie jest to najlepszy i najprzyjemniejszy czas, bo lato już dobiegło końca, ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Wracamy do naszej już jesiennej ramówki, a w niej oczywiście nie może zabraknąć miejsca dla coveromanii, więc powracamy z nowymi wersjami starych przebojów i dzisiaj tuż po wakacjach zapraszamy Was na pierwsze wydanie właśnie coveromanii. Na dobry początek Italo Brothers i Give It Up, znany przebój z początku lat 80., dokładnie z roku 82. Był to dość szczególny rok, bo muzyka disco już powoli stawała się coraz mniej popularna. Pojawiały się na rynku muzycznym zespoły z kręgu New Romantic, więc ta muzyka dyskotekowa rzeczywiście już nie miała takiej racji bytu jak jeszcze kilka lat wcześniej. A tu proszę bardzo, grupa Casey and the Sunshine Band postanowiła wydać utwór Give It Up, Baby Give It Up. Na pewno znamy tę piosenkę bardzo dobrze. No i w roku 82 wytwórnia muzyczna Epic Records, z którą członkowie zespołu Casey and the Sunshine Band byli związani, absolutnie była przeciwna wydaniu tego utworu, argumentując tym, że ta piosenka nie zyska już swoich zwolenników na rynku muzycznym. Członkowie zespołu jednak uparli się, no bo jak każdy zespół chciałby, aby jednak ich utwór trafił na listy przebojów. I tak się stało, piosenka zdobyła sukces w Europie, najpierw w Irlandii, później w Wielkiej Brytanii, a w roku 83 dotarła na szczyt UK Singles Chart i utrzymała się tam aż przez 3 tygodnie. Dopiero po sukcesie europejskim utwór został wydany w USA, ale to już było w roku 84 i został wydany przez niezależną wytwórnię muzyczną Mecca Records. Wtedy ten utwór osiągnął 18 miejsce na liście Billboardu. Utwór łączył elementy funku z dance popem, odchodząc od takiego typowego brzmienia disco zespołu lat 70., a charakterystyczny chór Give It Up, Baby Give It Up chyba do dzisiaj pozostał nam w głowach. Za utwór odpowiedzialni są dwaj artyści, Harry Wayne Casey i Deborah Cartey. Akurat jeżeli chodzi o tego pierwszego, o Casey'a, no to inspiracją do stworzenia tekstu do tego nagrania okazały się nieodwzajemnione uczucia. Sam w wywiadach powtarzał: wydawało mi się, że wszyscy, z którymi chciałem być, już kogoś mieli albo woleli być z kimś innym. Czyli mimo tego pozytywnego i radosnego wydźwięku jednak kryje się nutka nostalgii i miłosnego zawodu. A jak ten utwór zabrzmi w wersji Italo Brothers? Posłuchajcie już teraz.
0: Coveromania w muzycznym radiu.

0: muzycznym radiu. Reklama. To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Perfekcyjnie przycięty. Każdego dnia. Roboty koszące Husqvarna Automower. Inteligentna technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz na wybrane modele czekają specjalne oferty i gwarancja nawet do 5 lat. Promocje obowiązują do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Zapytaj o szczegóły najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna lub sprawdź na www.husqvarna.pl.
1: Po reklamie.
0: Nowe wersje utworów sprzed lat w muzycznym radiu.

0: muzycznym radiu.
1: To takie wspomnienie tegorocznych wakacji, bo właśnie latem ta wersja tego przeboju stała się bardzo popularna. White Flag i Cladigal, oczywiście wersja skoverowana, bo oryginał pochodzi z roku 2003, czyli przeszło 20 lat temu została wydana ta piosenka w wykonaniu Dido, a znalazła się na albumie Life for Rent. Ciekawym faktem jest to, że utwór opowiada o nieugiętości w uczuciach, mimo że związek się zakończył. Dido nazwała utwór obrazowo White Flag, co symbolizuje jej decyzję o niepoddawaniu się uczuciom, utrzymując własną godność emocjonalną. Tekst wyróżnia się na pewno swoją szczerością i takim subtelnym liryzmem, co zdobyło uznanie słuchaczy na całym świecie. Nagranie piosenki cechuje się takim minimalistycznym, ale jednocześnie wyrafinowanym brzmieniem. Łagodny beat, syntezatory, a także akustyczna gitara tworzą taki melancholijny i atmosferyczny klimat. Produkcja była skrupulatna, żeby zachować intymność wokalu Dido, który z kolei jest głównym nośnikiem emocji w tym utworze. Wielu fanów chyba nawet nie wie, że studio produkcyjne, w którym powstał utwór, zostało specjalnie zaaranżowane w taki sposób, aby Dido było bardzo wygodnie i naturalnie, co wpływało na autentyczność nagrania. Po wydaniu White Flag utwór zdobył ogromną popularność w wielu krajach, stając się numerem jeden na listach przebojów i w Irlandii, i w Wielkiej Brytanii, no w Stanach Zjednoczonych oczywiście również. Utwór został także nominowany do nagrody Grammy, co ugruntowało pozycję Dido jako artystki międzynarodowej rangi. Utwór był także wykorzystywany w licznych filmach, w licznych serialach, co przyczyniło się do jego długotrwałej popularności i rozpoznawalności. Choć Dido jest często kojarzona z elektronicznym brzmieniem, no to w tym nagraniu zastosowano takie tradycyjne instrumenty akustyczne, co wyróżnia piosenkę na tle innych produkcji popowych początku XXI wieku. Ale trzeba przyznać, że w tej wersji, w tej nowocześniejszej, utwór nie utracił całkowicie klimatu i mogliśmy się ponownie oddać tej melancholii za pośrednictwem właśnie nagrania White Flag, tym razem w wykonaniu Cladigal.
0: Coveromania w muzycznym radiu.
1: Przed nami w Coveromanii prawdziwy polski evergreen, piosenka, która zresztą do dzisiaj jest obecna na różnego rodzaju prywatkach, dyskotekach. Jeżeli tylko są w klimacie lat 80., no to jest to wręcz obowiązkowy repertuar. Daj mi tę noc i grupa Bolter, rok 85. Wtedy po raz pierwszy ta piosenka została wydana na Singleton Pressu, a rok później już znalazła się na albumie długogrającym, który nosił nazwę Więcej Słońca. No pewnie, teraz jesień się zaczyna, no to Więcej Słońca nam potrzeba i po takie płyty bardzo chętnie będziemy sięgać. Chociaż akurat ta wersja, którą usłyszycie już za moment, jest zaaranżowana zupełnie inaczej, chociaż zarówno tytuł, jak i wykonawca pozostali bez zmian. Bolter, Daj mi tę noc, ale sami usłyszycie, że to nagranie po latach brzmi zupełnie inaczej. Muzykę do utworu napisał lider grupy Sławomir Sokołowski, a tekst Andrzej Sobczak. W roku 85 utwór zdobył jedną z dwóch głównych nagród w konkursie premiery na 22. Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu, a w 2010 utwór ukazał się na płycie Radio Retro projektu Incarnations. A dlaczego utwór pojawia się na dyskotekach? Być może z uwagi na te pierwsze wersy pierwszej zwrotki, kiedy to grupa Bolter śpiewa Nie mów nic, zabawa trwa i zawsze idealnie wpasowuje się w klimat każdej imprezy. Czy wpasuje się w klimat Coveromanii? Sprawdzimy, zobaczymy, posłuchamy. Oto oni przed nami. Daj mi tę noc i Bolter.
0: Coveromania w muzycznym radiu.

0: Muzycznym Radiu.
1: Być może nie wiecie, że utwór Be My Lover powstał niemal przypadkowo, a ten słynny refren la di da da da di da da, czy jakoś tak, wynikał z braku odpowiednich słów do muzyki, no i to stało się takim elementem rozpoznawczym całego utworu. Melanie Thornton i Lane McCrae, bo oni są twórcami tego hitu, postanowili pozostawić improwizowane sylaby w utworze, które potem nawet nie przypuszczali, że staną się właśnie jedną z najchętniej rozpoznawalnych cech piosenki. Inspiracją do powstania tego nagrania był tak naprawdę dialog pomiędzy właśnie Thornton a McCrae'em. Wokalistka zapytała, czy naprawdę chce być jej kochankiem. No i to dało początek tekstowi właśnie do tego nagrania. Utwór został wydany 3 marca roku 1995 jako drugi singiel z debiutanckiego albumu La Bouche Sweet Dreams, a produkcją zajął się legendarny Frank Farian. Nagranie rozpoczęto w roku 1994, czyli dość długo trwało rejestrowanie właśnie tej piosenki. A to z takiego dość prozaicznego powodu, mianowicie Len McCrae służył w US Air Force, no i te służbowe obowiązki bardzo często kolidowały z jego muzycznymi planami. Tak czasami bywa, ale ważne, że w końcu udało się nagrać w roku 95 tak wielki przebój, no i do dzisiaj cieszy nasze uszy. Nawet w wykonaniu Iny, która, jak sami słyszeliście, poradziła sobie z tym nagraniem wręcz rewelacyjnie. Piosenka była wielokrotnie remiksowana, była również wielokrotnie nagrywana przez innych artystów, a w roku 2000 La Bouche nagrało nową wersję piosenki z wokalem Natasha Wright. Ale co niektórzy twierdzą, że to już nie to samo, co wokal Melanie Thornton. A jeżeli chodzi o wideoklip, no to powstały dwa oficjalne teledyski, taki europejski i taki amerykański. Która wersja lepsza? Możecie ocenić sami, przed chwilą sprawdziliśmy. Obie są dostępne w internecie i można porównać. Europejska wersja była bardziej dramatyczna i fabularna, natomiast wersja amerykańska skupiała się na samym wykonaniu piosenki. Za nami Be My Lover w wykonaniu Iny.
0: Coveromania w Muzycznym Radiu.
1: Wakacje to niewątpliwie bardzo radosny czas, bardzo wyczekiwany, ale był podczas wakacji jeden taki moment, kiedy fani Bonnie Tyler wstrzymali oddech, bo niestety Bonnie odeszła. Niespodziewanie, chorowała, to prawda, ale wszyscy, włącznie z lekarzami i z najbliższymi, byli dobrej myśli, prognozy były obiecujące, no ale niestety tuż po wybudzeniu ze śpiączki farmakologicznej Bonnie Tyler po prostu odeszła. Dla nas, dla Muzycznego Radia, był to dodatkowy cios uwagi na to, że mieliśmy przyjemność Bonnie Tyler zaledwie kilka miesięcy wcześniej poznać osobiście. Wiemy, jaką była osobą, jak fantastyczną artystką, no i przede wszystkim jak bardzo przyjaznym człowiekiem. Dlatego bardzo nam żal, no i obiecujemy, że w Coveromanii będziemy bardzo często powracać do repertuaru Bonnie Tyler, jako że Bonnie również w swoim repertuarze ma mnóstwo przebojów zapożyczonych od innych artystów. No ale teraz przypomnimy jeden z jej największych przebojów, który wykonany został na nowo w roku 2001. Tę wersję już za chwilę usłyszycie. Chodzi o Total Eclipse of the Heart. Utwór pierwotnie miał być piosenką o wampirach, a nie typowym utworem miłosnym, a jej nagranie i teledysk pełne są mrocznych i takich teatralnych smaczków, które stały się wręcz ikoniczne na całym świecie. Piosenka została napisana i wyprodukowana przez Jima Steinmana na album Bonnie Tyler Faster Than the Speed of Night. Początkowo tytuł brzmiał Wampiry Miłości, ponieważ Steinman pracował nad bardzo mrocznym musicalem. Linia Turn Around Bright Eyes pochodziła z jego studenckiego spektaklu sprzed lat, co dodaje utworowi teatralnego charakteru. Bonnie Tyler uznała ścieżkę za wyzwanie wokalne i przyznała, że od razu poczuła dreszcze, słuchając tego właśnie utworu. Nagranie zostało zarejestrowane latem roku 1982 w nowojorskim Power Station. Steinman wykorzystał pogłos klatek schodowych budynku, by stworzyć efekt brzmienia podobny do nawy katedry, a do sesji zaprosił muzyków z zespołu Bruce'a Springsteena. No i to wszystko sprawiło, że utwór stał się idealny dla charakterystycznego, chropowatego głosu Bonnie Tyler. Piosenka osiągnęła szczyty list przebojów w USA, Wielkiej Brytanii i w wielu innych krajach, sprzedając się w ponad 13 milionach egzemplarzy. Tekst i dramatyczna muzyka Kaczmarka sprawiają, że utwór często cieszy się wzrostem popularności podczas całkowitych zaćmień słońca. Tak było na przykład w roku 2015, 2017, no i w 2026, nie tak dawno, również zanotowano wzrost słuchalności nawet o kilkaset procent. Bonnie Tyler wykonała utwór na żywo podczas rejsu obserwującego całkowite zaćmienie słońca w roku 2017, co uczyniło wydarzenie wyjątkowym połączeniem muzyki i astronomii. No i trzeba przyznać, że utwór bardzo często powraca na anteny radiowe, bardzo często jest emitowany, bo to w końcu jeden z większych przebojów Bonnie Tyler, ale być może tak by się nie stało, gdyby pozostała wersja oryginalna trwająca ponad 7 minut. Ta radiowa, którą znamy najlepiej i która najczęściej pojawia się na playlistach, trwa obecnie 4,5 minuty, ale Bonnie Tyler wykonała ten wielki przebój w którymś momencie również z Karin Anton po francusku. Bonnie też zresztą po francusku zaśpiewała. Będziemy mogli się zresztą o tym przekonać już za chwilę, zatem posłuchajmy. See the main, turn around.
0: Coveromania w muzycznym radiu.

0: muzycznym radiu. Reklama. Oddychaj zdrowiem i żyj pełnią energii. Normobaria Jelenia Góra to tlenoterapia i noclegi w komorze normobarycznej, które wspierają organizm po operacjach, w leczeniu wielu chorób, poprawiają wydolność sportową. Umów się na seans. Telefon 797 450 661. Jelenia Góra, Wincentego Pola 29.
1: Zobaczcie! Ta podłoga reaguje na mój dotyk!
2: Ale czad! Chodźmy do strefy sztucznej inteligencji!
3: Czegoś takiego nasza klasa jeszcze nie widziała.
1: W tym kinie czuć nawet jak chlapie woda i wieje wiatr.
2: Ja biegnę pierwszy do Flying Theater!
0: Zapraszamy wszystkie szkoły na wycieczki do hipermedialnego parku rozrywki Querion. W programie oferta dopasowana do reformy Kompas Jutra dla każdej grupy wiekowej. Więcej na querion.pl.
4: Po reklamie.
0: Coveromania. Nowe wersje utworów sprzed lat. W muzycznym radiu.

0: muzycznym radiu.
1: Tutaj pewnie trochę Was zaskoczyliśmy, bo nagranie Hot and Cold kojarzone jest przede wszystkim z Katy Perry, ale również takie wykonanie miało miejsce zaledwie rok po nagraniu wersji oryginalnej The Baseballs i Hot and Cold. A jeżeli chodzi o oryginał, to znalazł się na debiutanckim albumie Katy Perry zatytułowanym One of the Boys i wydanym w roku 2008. Piosenka została napisana przez Katy Perry i Dr. Luca oraz Maxa Martina, dwóch znanych producentów i autorów przebojów popowych, którzy współtworzyli wiele hitów dla gwiazd popu. Zdaniem Perry inspiracją do tekstu były niestabilne i zmienne relacje w życiu miłosnym, co znalazło odzwierciedlenie w tekście kontrastującym takie przeciwne emocje jak właśnie gorąco i zimno, hot and cold. Piosenka utrzymana jest w rytmie pop-rockowym z wyraźnym takim gitarowym riffem, który nadaje energii całemu utworowi. Produkcja zawiera też syntetyczne brzmienia i charakterystyczne efekty perkusyjne, typowe dla czasów, w których powstawała, co dodatkowo wzmacnia jakby melodyjność tego refrenu. Teledysk do Hot and Cold, być może pamiętacie, przedstawia Katy Perry w takim zabawnym i dynamicznym kontekście ślubnym, podkreślając humorystyczny przekaz piosenki o sprzecznych nastrojach partnera. Piosenka w ogóle osiągnęła bardzo wysokie miejsca na listach przebojów, między innymi number 3 na Billboard Hot 100, a także znalazła się w setkach soundtracków i reklam oraz programów telewizyjnych. Była też nominowana do różnych nagród muzycznych i stała się jednym z symboli rozpoznawalności Katy Perry we wczesnych latach jej kariery. Choć tekst jest lekki i zabawny, powtarzalna fraza "You're hot, then you're cold" stała się popularnym memem i cytatem w popkulturze. I sami przyznacie, że ta wersja, której posłuchaliśmy przed momentem, jest naprawdę bardzo ciekawa i trochę kontrastująca z oryginałem, ale czasem w coverach o to chodzi, żeby zaaranżować je w zupełnie inny sposób. Za nami Baseballs i Hot and Cold.
0: Coveromania w muzycznym radiu.
1: Enjoy the Silence, kiedyś oczywiście grupa Depeche Mode, która zaczęła nagrywać ten utwór w roku 89, ale wydała dopiero w lutym roku 90, czyli przełom lat 80 i 90 należał właśnie do tej piosenki, dzięki której zresztą zespół zdobył złotą płytę, bo był to najczęściej odtwarzany utwór w radiu i na platformach streamingowych, osiągając ponad miliard odsłon na przykład na Spotify. Oczywiście to w czasach nam bardzo współczesnych, bo kiedyś na przełomie lat 80. i 90. no to takich serwisów nie znano, ale fakt faktem, że utwór sprzedał się znakomicie, no i zdobył również nagrodę Best British Single na Brit Awards w roku 91, czyli pierwszą taką statuetkę w ogóle dla zespołu. Enjoy the Silence również był jedynym utworem, który trafił do pierwszej dziesiątki listy Billboardu. Wielki przebój zespołu Depeche Mode, ale również teraz wielki przebój Armina Van Burena, bo on także do swojego repertuaru włączył tę piosenkę. I mimo że nie jest nowo wyprodukowana, no to oferuje świeże elementy trance i melodic techno stworzone przez Armina Van Burena we współpracy z Silver Pando. Here in My Arms, tak nazywa się teraz ta piosenka i

0: muzycznym radiu. Reklama. Odkryj pełny smaku kolacje degustacyjne w restauracji Terra w nowo otwartym Harmonii Valley Resort w Szklarskiej Porębie. Wyróżnieni szefowi kuchni, autorskie dania, kameralna atmosfera i rozmowy o sztuce gotowania. To więcej niż kolacja, to kulinarne doświadczenie. Sprawdź najbliższe wydarzenia i rezerwuj swoje miejsce na harmonii-valley.pl.
1: Nie zdążyłeś zobaczyć wystawy Medycyny Przyszłości w Bolesławcu? Nic straconego. Ekspozycja przekroczyła granicę i od 14 września do 28 października otwarta będzie w Budziszynie, w technologii und Gründerzentrum przy Preuschwitzerstrasse. Zobacz interaktywne stanowiska, poznaj technologię przyszłości i przy okazji odkryj saksońską część pogranicza. Wstęp bezpłatny. Wystawa jest częścią projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu współpracy Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
0: Po reklamie. Nowe wersje sprawdzonych hitów. Światowe przeboje zagrane inaczej. Coveromania. W muzycznym radiu.

0: muzycznym radiu.
1: Pięknie, melodyjnie i to był taki powrót w coveromanii do lat 90., bo wersja Roberta Palmera pochodzi właśnie z tamtej dekady, chociaż na początku lat 70. zarejestrowano wersję oryginalną. Wtedy zaśpiewał tę piosenkę Marvin Gaye. Inspiracją do nagrania były zarówno wydarzenia społeczne w Stanach Zjednoczonych, jak i osobista refleksja nad ekologią Marvina Gaye'a, czyli zanieczyszczeniem środowiska, konsekwencjami przemysłu. W ogóle dużo jest mowy w tym nagraniu o degradacji natury z mocnymi obrazami dotyczącymi wiatru przysiągniętego toksynami, promieniowania oraz wymierania zwierząt. Bardzo ważny temat, podjęty już na początku lat 70., co było absolutną nowością. W ogóle Marvin Gaye musiał przekonać wytwórnię Motown, w tym szefa Barry'ego Gordy'ego, aby zgodziła się na publikację utworu, mimo że uznawano go za komercyjnie ryzykowny, zwłaszcza z uwagi na ten jakże kontrowersyjny wówczas tekst. Ale pomimo dramatycznych tematów, muzyka łączy w sobie dramatyzm, zachowując jednocześnie melodyjność i lekkość głosu Marvina Gaye'a. Piosenka osiągnęła 4. miejsce na liście Billboardu, a w Kanadzie spędziła 2 tygodnie na miejscu 9. I chyba taka jedna z ważniejszych ciekawostek związanych właśnie z tym nagraniem jest taka, że w utworze wykorzystane zostały instrumenty Funk Brothers, a charakterystyczny saksofon solo zagrał Wild Bill Moore. Jednym z ciekawszych elementów produkcyjnych był efekt perkusyjny, czyli uderzenie w drewniany blok gumowym młotkiem. Kto by sobie w dzisiejszych czasach zawracał czymś takim głowę, prawda? Skoro mamy nowocześniejsze metody na uzyskanie takiego efektu. No ale początek lat 70. zmusił instrumentalistów do posłużenia się takim właśnie dość prymitywnym sposobem uzyskania takiego dźwięku. Blok drewniany i gumowy młotek. Jeśli odszukacie oryginalnej wersji, no to być może tego właśnie dźwięku tam się doszukacie. U nas Mercy Mercy Me w wykonaniu Roberta Palmera.
0: Coveromania w muzycznym radiu.
1: Raz jeszcze w dzisiejszej coveromanii znajdzie się polska piosenka, tym razem Chodź pomaluj mój świat, czyli taki kultowy przebój zespołu 2+1, którego powstanie było dziełem przypadku, jak w wielu zresztą przypadkach największych hitów. No a refren na żółto i na niebiesko stał się symbolem marzeń i kreatywności, choć tak naprawdę pierwotnie symbolizował słońce i niebo, optymizm oraz radość życia, a ukazywał marzenie o lepszej, barwnej rzeczywistości w szarej codzienności PRL-u. Fraza "Słońce wschodzi raz na dzień" jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych fragmentów, no i podkreśla przesłanie nadziei i nowych początków. W roku 2022 te kolory zyskały dodatkowy wymiar symboliczny w hołdzie dla Ukrainy, nadając utworowi współczesny, głęboki kontekst, bo faktycznie na żółto i na niebiesko może w tym momencie kojarzyć się z flagą naszych wschodnich sąsiadów, chociaż wtedy Marek Dutkiewicz, który napisał tekst do tego nagrania, absolutnie pewnie nie przypuszczał, w jakim kontekście ta piosenka będzie odtwarzana i z czym będzie kojarzona. No i trzeba przyznać, że stała się w ogóle jednym z największych przebojów zespołu 2+1. Szybko zdobyła popularność, no i trafiła na pierwsze miejsce na liście rozgłośni harcerskiej, co przyczyniło się do ogromnej popularności zespołu w całym kraju. Utwór stał się też evergreenem polskiej muzyki pop-folkowej i jednym z najczęściej granych utworów radiowych lat 70. i 80. No i jak widać, ta piosenka nadal jest popularna, skoro trafia do repertuaru innych artystów. Kizo, Bledka i Bemelo, nowa wersja tego przeboju z lat 70. Pomaluj mój świat.
0: Coveromania w muzycznym radiu. Więc

Tak właśnie po nowemu zabrzmiał stary przebój Kizobletka Bemelo Pomaluj mój świat. Tak zagraliśmy w Covermanii po polsku. No to na zakończenie dzisiejszego wydania jeszcze znany klasyk z roku 60, chociaż tak naprawdę ten utwór powstał jeszcze wcześniej, ale w roku 1960 powstała ta wersja, do której chyba nawiązują te najnowsze wykonania. 1950 The Choo-Choo Girls i Hayley Joe The Choo-Choo Sway. Taki tytuł nosi właśnie to nagranie, które już za chwilę usłyszycie i które doprowadzi nas do wiadomości z kraju i ze świata, a pochodzi z roku 1960. Rosemary Clooney i Predo Paras, połączenie amerykańskiego wokalu z kubańskim mambo. Tak było w roku 60, a wcześniej po raz pierwszy po angielsku tę piosenkę zaśpiewał Dean Martin. Słynny przebój Sway, prawdziwy klasyk, o którym już wam opowiadaliśmy w Coveromanii, dzisiaj raz jeszcze wybrzmi, ale właśnie w tej takiej niecodziennej i bardzo zremiksowanej wersji, która pochodzi z roku 2012, czyli też już liczy swoje lata, dokładnie lat 14. A jeżeli chodzi o wielki przebój Sway, no to wykonywali tę piosenkę również Tony Brent, Julie London, Cliff Richard, Michael Bublé czy Pussycat Dolls. A u nas dzisiaj na zakończenie Coveromanii w takiej właśnie skocznej wersji The Choo-Choo Sway. A kolejna Coveromania, na którą już teraz zapraszamy w przyszłą sobotę po 16. Coveromania. Nowe wersje utworów sprzed lat w muzycznym radiu.

0: muzycznym radiu. Reklama. Jeśli chcesz kupić pewne, sprawdzone i bezwypadkowe auto, koniecznie odwiedź salon samochodów używanych Himba w Brunowie pod Lwówkiem Śląskim. Wiemy, że wybór używanego auta nie jest prosty. Pomożemy Ci. Możesz liczyć na rzetelną, miłą i profesjonalną obsługę. Na zakupione u nas auta udzielamy gwarancji technicznej. Salon samochodów używanych Himba tuż przy restauracji pod adresem Brunów 21 zaprasza.
1: Po reklamie.
2: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
3: 17.
2: Czas na wiadomości.
4: Wyciek danych z NLMED-u. Eksperci przestają być zaskoczeni. Zaczyna się ceremonia Czerwonego Dywanu na Festiwalu Filmowym w Gdyni. Bartosz Zmarzlik może zostać największym żużlowcem w historii. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Znowu wyciekły dane medyczne Polaków, tym razem o incydencie poinformowała spółka Enelmed. To kolejny przypadek, wcześniej wyciekły dane z firmy Kubusoft, Zdrowit i MyDoktor. Musimy nauczyć się żyć w świecie, w którym nasze dane są publiczne, a nasza prywatność jest na sprzedaż, tak twierdzi ekspert od bezpieczeństwa informatycznego Adam Hertle. Tomasz Węskę.
5: Kontrole dotyczące przetwarzania danych mogą oczywiście pomóc ustalić, co było słabym ogniwem w łańcuchu, który miał chronić informacje o pacjentach, ale mleko już się rozlało, a dane wyciekły. Zwykły użytkownik niewiele może z tym zrobić, poza byciem świadomym, że w sieci nie ma czegoś takiego jak bezpieczne dane, mówi Adam Hartl z zaufanej trzeciej strony.
6: Może nie pogodzić się, ale przynajmniej być świadomym, że wszystkie nasze dane już wyciekły, a jeżeli jeszcze jakieś zostały, to pewnie lada moment gdzieś w czyjeś niepowołane ręce trafią.
5: Eksperci, między innymi Szymon Łukasik z Ośrodka Badań nad Bezpieczeństwem Sztucznej Inteligencji NASK-u, wskazują na rosnącą rolę weryfikacji behawioralnej i AI, bo hasła i loginy są dziś przestarzałe.
7: Właściwie mówi się, że każde statyczne dane, czyli login i hasło, trzeba uważać za skompromitowane.
5: Na to, jak o nasze dane dba firma zewnętrzna obsługująca naszą przychodnię, wpływu już jednak nie mamy.
4: Gdynia błyszczy dziś jak Cannes. Właśnie zaczyna się ceremonia Czerwonego Dywanu na Festiwalu Filmowym, mówi rzeczniczka festiwalu Krystyna Wejcher-Sitkiewicz.
8: To jest także święto gdynian, turystów, którzy są dookoła, którzy mogą zrobić zdjęcie ze swoimi ulubionymi twórcami, twórczyniami, mogą poprosić o autograf albo przynajmniej pomachać, więc to jest to święto filmowe, które ma ten blichtr, który ma ten blask i z którego jesteśmy bardzo dumni.
4: Uroczysta gala zacznie się o 19.30. Jury przyzna Złote Lwy. Kilkadziesiąt martwych wielorybów znaleziono w ciągu kilku miesięcy na plażach Argentyny. Za tajemniczym zjawiskiem może kryć się infekcja bakteryjna. Wieloryby przypływają do wybrzeży Ameryki Południowej, by urodzić i wychować młode. Bartosz Zmarzlik zajął drugie miejsce w sprincie przed Grand Prix Polski w Toruniu i objął prowadzenie w klasyfikacji Mistrzostw Świata. Polak wyprzedza teraz Brytyjczyka Lamberta o 2 punkty, a wieczorny turniej w Toruniu zdecyduje o losach tytułu Mistrza Świata na żużlu. Zmarzlik może zdobyć 7. tytuł i zostać absolutnym rekordzistą.
2: To były wiadomości. Muzyczne Radio.
9: Kochamy muzykę. A po 17:00.
2: Mamy dla Was najnowsze hity, które jako pierwsi usłyszycie właśnie u nas.
9: Witajcie w świecie najnowszej muzyki.
2: Hit Planeta. Startuje na dobre.
10: Kiedy w zeszłym tygodniu spotkaliśmy się w sobotę podczas weekendowego wydania Hit Planety, w zasadzie wszystko wyglądało tak samo jak dziś, z tą jedną małą różnicą. W zeszłym tygodniu w sobotę mieliśmy jeszcze lato, a dzisiaj w sobotę mamy już jesień. To, co jednak się w ogóle nie zmieniło, to przebojowość Hit Planety, bo tutaj, w najnowszej liście w Polsce, zawsze odnajdziecie te najnowsze, najlepsze i najbardziej lubiane hity, na które oczywiście głosujecie i dzisiaj do tej aktywności również bardzo mocno Was zachęcamy. Muzyczneradio.pl, tam macie zakładkę Hit Planeta i możecie oddać głosy na ulubione przeboje. To samo możecie uczynić w komentarzu na Facebooku, wpisując tytuły i wykonawców tych utworów, które najbardziej przypadają Wam do gustu. Możecie również posłużyć się aplikacją Muzycznego Radia na smartfony albo po prostu tradycyjną metodą wysłać e-mail na emisja@muzyczneradio.pl. Zabawa dzisiejsza, sobotnia, przez 180 minut właśnie w tym momencie się rozpoczyna. Hit Planeta, najnowsza lista w Polsce, w najbliższych godzinach będzie gościła na antenie Muzycznego Radia i my będziemy gościć w Waszych głośnikach, mamy nadzieję, niezmiennie przez najbliższy czas. Dawid Wencel, witajcie!
9: Hit Planeta.
2: To tutaj rodzą się potężne hity.
10: Z poczekalni Top Burn i Like You Do.
11: Sunshine.

0: Doskonała piosenka do tego, aby wkrótce zaprezentować wam ją w coveromanii. Kiedyś oczywiście Everything But The Girl to były lata 90. i piosenka Missing, a teraz Teddy O i I Miss You w podtytule również Missing, chyba z szacunku do oryginalnej wersji tego właśnie utworu. Na razie piosenka gości w poczekalni i czeka na wasze głosy. Podobnie jak Tom Byrne, którego usłyszeliście jako pierwszego z nagraniem Love You Do. Głosujcie i popierajcie te utwory swoimi głosami.
1: Hit Planeta. Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.
0: Spoglądamy w stronę wczorajszego piątkowego lądowania Hit Planety i sprawdzamy, co działo się w tym najważniejszym miejscu lądowania, czyli w trakcie pierwszej trójki. Na trzecim wczoraj polska nuta Olivia Socha i Rutyna. No to czas w telegraficznym skrócie przypomnieć wam wczorajsze miejsce drugie. Tutaj nie byle jaki hit, który niejednokrotnie wędrował na sam szczyt Hit Planety. Wczoraj zajął miejsce drugie, to Alex Warren i Emerald Eyes. No to czas przypomnieć wam miejsce pierwsze. Bardzo się cieszymy, że Miley Cyrus wylądowała na samym szczycie Hit Planety. Swoją drogą ciekawe, czy uda jej się ta sztuka właśnie dziś. Miley Cyrus i jej wielki przebój ostatnich dni, Bass Persuades.
1: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce. Reklama. Univer Auto.

0: Telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
3: No ja. Właśnie otwieram firmę.
2: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
3: To tak się da?
2: No ba.
4: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
5: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
6: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
7: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
8: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: Po reklamie.
10: Salut, c'est Antoine Clamaron.
11: Hi, we are Icona Pop.
12: What's up, guys? This is Serge Jouvet.
13: Hey, I'm Dua Lipa.
14: Hey, what's up? We are Alien Fila and you're listening to Hit Planeta on Musicna Radio. Keep it tuned. Hit Planeta.
15: Najnowsza lista w Polsce. Cichosza? A właśnie, że nie. Właśnie, że głośno będziemy zachęcać Was do tego, abyście oddawali głosy również na to nagranie Sanach.
16: Nowość na Hit Planecie.
15: Dzisiaj po raz pierwszy w zestawieniu na 40.

0: Lądujemy na pozycji numer
1: 38. Nisko, ale najważniejsze, że wciąż jeszcze na hit planecie. Call me up, zadzwoń do mnie proszę, zagłosuj na mnie. K391.

0: spokojne, takie już bardziej jesienne rytmy K391, a my teraz już zaglądamy do poczekalni. Iman Beck, nowa piosenka No Matter What.
1: Hit Planeta.
2: To tutaj rodzą się potężne hity.

0: Reklama.
1: Cześć sąsiad, wpłaciłem zaliczkę na fotowoltaikę.
2: Zaliczka? A po co? Ja wybrałem firmę Fotowoltaika Ryszard Zech i nie pobrali żadnej zaliczki. To lider w branży systemów fotowoltaicznych, magazynów energii i pomp ciepła. 20 lat doświadczenia i ponad 10 tysięcy wykonanych instalacji. Bez pośredników. Robią cały dom na zasilaniu awaryjnym, a nie na gniazdku awaryjnym. Przebiją każdą ofertę. Sprawdź na produkujprąd.pl lub zadzwoń 790 790 225. Zaufaj profesjonalistom. Fotowoltaika Ryszard Zych.
0: Po reklamie.
3: Hej, tutaj Kasia Popowska.
4: Cześć, tu Piotr Kupika zespołu Feel.
5: Hej, hej, witajcie, tu zespół Wideo.
6: Cześć, tu Warius Manx.
7: Hej, mówi Patryk Kumur. Dziś wspólnie słuchamy Hit Planety i Muzycznego Radia. Hit
8: Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

0: Miejsce 37. Petty Crimes i Molly Elizabeth. A jako, że my w Hit Planecie nie tylko gramy, ale także opowiadamy wam o muzyce, no to teraz przyszedł czas na najważniejsze informacje z muzycznego świadka, które jak zawsze przedstawi wam Tomek Dutkiewicz.
1: Muzyczne radio. Music News już na linii startu, a to oznacza kolejne doniesienia ze świata najnowszej muzy. Dziś pochylimy się nad nową płytą Teddy Swimsa, singlem Frey Sky, a także nad kolejnymi gwiazdami, jakie pojawią się w Polsce na przyszłorocznym Open Air Festiwalu. Sprawdzamy szczegóły i zapraszamy. Tomek Dutkiewicz i Music News 3210 Start. Teddy Swims oficjalnie zapowiedział swój nadchodzący album pod tytułem Ugly i zaprezentował najnowszy singiel Perfect Man. Premiera utworu połączona została ze startem przedsprzedaży płyty, publikacją teledysku w wersji live oraz trwającą światową trasą koncertową. W singlu Perfect Man Teddy Swims po raz kolejny serwuje słuchaczom surowy, bezkompromisowy i niezwykle szczery hymn. Artysta odrzuca wszelkie pozory i podważa społeczny mit idealnego partnera. Piosenka jest wrażliwym, pełnym pokory wyznaniem, opowieścią o przyznaniu się do błędów, żalu oraz akceptacji własnych ludzkich niedoskonałości, opierając się na charakterystycznym, chrapliwym i pełnym potężnej mocy głosie, Swims przekształca osobiste potknięcia w oczyszczający, uniwersalny utwór, z którym łatwo utożsami się każdy słuchacz. Teraz o wschodzącej gwiazdce muzyki pop. Zaledwie kilka dni przed rozpoczęciem kolejnej odsłony wyprzedanej trasy koncertowej Stars Align Tour, Freya Sky, bo o niej mowa, dzieli się ze słuchaczami wyczekiwanym singlem Bad Taste. Utwór, którego oficjalna wersja właśnie ujrzała światło dzienne, zadebiutował podczas pierwszego w historii headlinerskiego koncertu artystki. Piosenka z miejsca podbiła serca fanów, którzy od teraz mogą cieszyć się także jej studyjnym wykonaniem. Nowy singiel to kolejne ważne wydarzenie w karierze wszechstronnie utalentowanej artystki. Freya dała niedawno swoje pierwsze koncerty w Australii, nawiązała również współpracę z Hollister, która zaowocowała ekskluzywną kolekcją gadżetów. Cały asortyment wyprzedał się na pniu. Kiedy Freya nie koncertuje, spędza czas w studiu, pisząc i nagrywając piosenki na wyczekiwany przez fanów debiutancki album. Kolejne utwory pokazują kreatywność i wszechstronność, które uczyniły z niej jedną z najbardziej ekscytujących młodych artystek, którym warto się przyglądać w świecie muzyki pop. Tymczasem organizatorzy Open Air Festiwalu nie dają nam chwili wytchnienia. Po kilku niezwykle interesujących ogłoszeniach podali właśnie, że na imprezie pojawi się sama Patti Smith. Mówiliśmy już wam o tym, że na przyszłorocznym Openerze pojawią się m.in. Tame Impala, Somp czy Ray, ale okazuje się, że był to dopiero przedsmak tego wszystkiego, co przed nami. Niedługo po tym, jak ogłoszono występ The Neighborhood, co też należy ocenić jako duże zaskoczenie, podano, że na Open Air Festiwalu pojawi się Patti Smith. Patti Smith na Openerze 2027. Ponadczasowa ikona muzyki, poezji, sztuki. Jedna z kulturowych bohaterek, której twórczość i wrażliwość inspirują kolejne pokolenia artystek i artystów. Jesteśmy zaszczyceni, że będziemy ją gościć w Gdyni wraz z towarzyszącym jej kwartetem, napisali organizatorzy Openera. Przypomnijmy, Open Air Festiwal 2027 odbędzie się w dniach od 30 czerwca do 3 lipca, tradycyjnie już na lotnisku Gdynia-Kosakowo. To na koniec łapcie kolejne nowości, jakie lądują na playliście muzycznego radia. Galantis z nowym singlem 1, 2, 3, 4, Chloe Kisha z najnowszą propozycją Question of the Day i Machi Zuza Jabłońska z nową piosenką Nie ma jak. Tomek Dutkiewicz i Music News. Tyle na teraz. Z naszej strony dziękujemy, pozdrawiamy i znikamy. Muzyczne radio.
0: Bardzo dziękujemy Tomkowi za garść tych jakże istotnych muzycznych informacji. Akurat Tomek o tym nagraniu jako nowości nie wspomniał tym razem, ale warto również ją nawet zagrać i to w dodatku po raz pierwszy na Hit Planecie. DJ Wout, Pulse Driver, a także Dave McCallen, Love Again. To jest jedno z tych nagrań, które pretendują do tego, by zająć zaszczytne pozycje na planecie pełnej hitów, ale to w niedalekiej przyszłości, bo dzisiaj jeszcze w poczekalni jako premierę gramy wam właśnie ten utwór.
1: Gorąca premiera na Hit Planecie.

Miejsce 36. Marshmello i Cameron Wheatcamp Hollow. Utwór, który dość długo gości już na Hit Planecie, w przeciwieństwie do tego, który usłyszycie już za moment. Będzie to polska piosenka z miejsca

0: końcu to nie jest zwykła noc.
1: To nasze love story.
2: Jadę wolno, chociaż miasto każe gnać. Mam za dużo myśli, żeby dzisiaj spać. Twoja wiadomość ciągle świeci na ekranie. Gdzie jesteś, jestem tam, gdzie kończą się pytania.

0: zostanie między nami.
1: Nie wrzucaj nic. Niech ta noc zostanie tylko nasza.
0: Love story. Ty i ja.
2: Hit Planeta.
3: To tutaj rodzą się potężne hity.
4: Czyli po raz kolejny zaglądamy do poczekalni. Posłuchajcie uważnie tego nagrania. Maria Maszu.

0: Tak gra Hit Planeta.
1: Już teraz lądujemy na pozycji numer
2: 33. Jest to utwór, który dziś jednocześnie był piosenką dnia, a teraz jest to
1: nowość
0: na Hit Planecie.
2: XO i Stacey, Take Your Higher.

DJ, producent, no i przede wszystkim właściciel bardzo ważnej wytwórni muzycznej w naszym kraju, My Music, Remik, czyli DJ Remo i Sickles. No i sama pozycja Remika zobowiązuje do tego, aby wydawać utwory naprawdę doskonałe i takie, które wpadają w ucho. DJ Remo, Sickles i Shiver dzisiaj na miejscu 32, no to już teraz będziemy kończyć powoli czwartą dziesiątkę, miejsce 31. To będzie Frank Walker, Alexander Stewart i nagranie Missing Piece.

0: przebojowa odlotowa jest tylko... Hit Planeta! To jest muzyczne radio. Minęła godzina.
1: 18.
0: Czas na wiadomości.
1: Marsz ciszy w Jarosławiu. Mieszkańcy uczczą pamięć zamordowanego księdza. Czterej włoscy żołnierze ranni po omyłkowym otwarciu ognia. Siatkarze szykują się na finał.
2: Całe życie człowiek czeka, żeby grać takie mecze, żeby reprezentować swój kraj.
1: O 21.00 Polska-Francja. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Przedstawiciele organizacji społecznych przestrzegają przed antyukraińską nagonką po wydarzeniach w Jarosławiu. W czwartek obywatel Ukrainy zamordował księdza i ranił cztery inne osoby. Został już aresztowany. Anna Gmitarek-Zabłocka.
3: Moi rozmówcy nie mają wątpliwości, że zbrodnie wykorzysta zarówno Rosja, by jeszcze bardziej nastawić Polaków przeciwko Ukraińcom, jak również politycy prawicy, co w mediach społecznościowych już się dzieje. Jak mówi Piotr Skrzypczak ze Stowarzyszenia Homofaber, zbrodni dokonał konkretny człowiek, a nie cała społeczność ukraińska w Polsce.
4: To, że ma taką narodowość, to nie oznacza, że każdy automatycznie nagle nabywa cech mordercy, zabójcy czy narzownika.
3: Apelujemy, aby wydarzenia w Jarosławiu nie stały się paliwem do podsycania nienawiści i agresji wobec Ukraińców. To z kolei słowa przewodniczącego Rady Konferencji Episkopatu Polski do spraw migrantów, biskupa Krzysztofa Zadarko.
1: Za godzinę w Jarosławiu zacznie się marsz ciszy ku pamięci zmarłego księdza. Czterech włoskich żołnierzy zostało rannych podczas ćwiczeń wojskowych na Łotwie. Do wypadku doszło, gdy włoski pojazd opancerzony omyłkowo ostrzelał inny pojazd tego samego typu. Jeden z rannych jest w ciężkim stanie, ale stabilnym, a okoliczności zdarzenia wyjaśnia śledztwo. Państwowa Inspekcja Pracy przekonuje, że nowe uprawnienia nie zaszkodziły polskiej gospodarce. Od lipca inspektorzy wydali 355 poleceń zamiany umów cywilnoprawnych na etaty, a większość z nich została już wykonana. Szef inspekcji Janusz Krasoń podkreśla, że pracodawcy nie stawiają większego oporu wobec tych zmian. Dodaje, że w przyszłym roku będzie ich więcej. Polscy siatkarze odliczają godziny do wielkiego finału Mistrzostw Europy. O 21.00 w Mediolanie zagramy z Francją. To będzie rewanż za finał ostatnich Igrzysk Olimpijskich. W Paryżu Francuzi byli lepsi. Nasz libero Kuba Popiwczak obiecuje, że zrobi wszystko, by teraz to nasi byli górą.
2: Całe życie człowiek czeka, żeby grać takie mecze, żeby reprezentować swój kraj, a jeżeli można grać o puchar, o złoty medal, to jest marzenie. Także zostawimy wszystko, co mamy w sobie, żeby wygrać to spotkanie.
1: Sędziować będzie nam Hiszpan. Polacy bronią tytułu Mistrzów Europy. Zwycięzcy w nagrodę dostają też kwalifikacje na Igrzyska Olimpijskie.
0: To były wiadomości. Muzyczne radio.
5: Kochamy muzykę. A po 18:00.
0: Mamy dla Was kolejne gorące premiery i zapowiedzi najnowszych hitów.
5: Tak gra Hit Planeta.
0: Tak prezentuje się kolejny dziś nowy numer.
6: Zach Martino i Spat z poczekalni Desire.

0: Podobała się poczekalnia? Dwa utwory właśnie za hit planetarnej kurtyny zagraliśmy wam tuż po wiadomościach na początku hit planetarnej godziny. Zach Martino i Spad na początku Desire, a przed momentem bardzo przebojowe Chloe Kisha, Question of a Day.
1: Reklama. Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia. Po reklamie.
2: Hello, we are Bastille.
3: Hi, here's Oceana.
4: Hello, this is Offenbach.
5: Hi, this is Dragonette.
6: Hey, how you doing? We're Portugal the Man and this is Hit Planeta, the best chart on muzyczne radio. Here we go. Hit Planeta.
0: I jako, że już jesteśmy w drugiej hit planetarnej godzinie, no to powracamy do odliczania i zaglądamy na pozycję 30, otwierającą trzecią dziesiątkę rockowo. Nickelback, Leave Me Behind.

0: Słuchaj uważnie. To jest kolejny gorący hit,
1: który łączy popowe brzmienie z mocnym wokalem, no i sprawia, że chętnie słuchamy tej właśnie piosenki. Alessandra i Head Over Water dzisiaj na 28.

0: pozycji numer
1: 25. Jeżeli pamiętacie taki przebój sprzed lat, jeżeli lubicie tę piosenkę I Can See Clearly Now, no to pewnie z przyjemnością posłuchacie nowej wersji. Kunami. Hit

0: Za nami LB1, to było miejsce 24. Love Don't Let Me Go. Teraz już poczekalnia, teraz już absolutna premiera i nagranie, za które odpowiedzialny jest ten oto jegomość.
1: Hello, here's Mogwai and greetings to all listeners of Hit Planeta at Muzyczne Radio.
0: Dziękujemy bardzo za pozdrowienia, a nagranie będzie pewnie zaskoczeniem. I to w dodatku jesienią, taki utwór, Lambada. Posłuchajcie, jak zabrzmi w nowej wersji w wykonaniu właśnie Mogwaja.
2: Jest kolejna gorąca premiera na Hit Planecie.

0: Takie właśnie odliczanie i na początku tego nagrania, i również na końcu. Utwór, który był dzisiaj hit typem i gramy go również na Hit Planecie. El Mexo Finom, Big Daddy i Sier Easy. Somos Estrellas de la Noche. Bardzo skoczne rytmy, na które też możecie oddawać swoje głosy. Muzyczneradio.pl, także nasz Facebook, albo aplikacja, albo też poczta mailowa. emisja@muzyczneradio.pl. Te metody są Wam dostępne i do Waszej dyspozycji.
1: Witajcie, z tej strony Arek Łusowski. Słuchacie właśnie Hit Planety. Pozdrawiam Was gorąco.

0: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
1: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
2: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
1: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
0: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Jedyny taki kiermasz w mieście. Znane marki w super cenach. Wszystkie produkty minimum 60% taniej, a markowa odzież i buty już od 9,99 zł. Taniej się nie da. Odwiedź kiermasz w Parku Handlowym Eden w Zgorzelcu. Oferta tylko do wyczerpania zapasów.
5: Po reklamie.
6: Hi, this is Martin Gore from Depeche Mode.
7: Hello, my name is Jano.
8: A big hello, I'm Freud.
9: Hey guys, this is Antonia and we are G-Girls.
10: Hi, my name is Richard Gray and I want to send a big hello for all the listeners of Hit Planeta and Music Schnee Radio. Hit Planeta!
11: Najnowsza lista w Polsce!

0: Słuchaj uważnie. To jest kolejny gorący hit,
1: który otwiera dzisiejszą drugą dziesiątkę, bo plasuje się na miejscu 20. Ein Music, Joachim Pastor, a także Cheyenne w nagraniu Do You Think of Me przed nami.
0: Hit

0: ale się pokołysaliśmy przy tym nagraniu. Topic i Carte Blanche, bardzo przyjemna nuta dzisiaj na miejscu 17 Lucky Ones, a to oznacza, że po wiadomościach, które już za chwilę, w ostatniej hit planetarnej godzinie, będziemy musieli zmieścić 16 waszym zdaniem najlepszych utworów. Damy radę? Oczywiście, że tak. Słuchajcie nas po serwisie, wracamy.
1: Reklama. Lekcje nauk ścisłych w prawdziwym laboratorium. Łukasiewicz Port zaprasza szkoły z pogranicza polsko-saksońskiego na polsko-niemieckie warsztaty STEM. Tu uczniowie samodzielnie eksperymentują i przekonują się, jak nauka działa w praktyce. Zapewniamy transport i wyżywienie. Zgłoszenia grup ogrody.doświadczeń@port.łukasiewicz.gov.pl. Warsztaty są częścią projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu współpracy Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
2: Po reklamie.
3: Autopromocja.

0: ranym paśmie.
1: Tylko w muzycznym radiu.
2: Autopromocja.
0: To jest muzyczne radio. Minęła godzina
3: 19.
0: Czas na wiadomości.
4: 3-miesięczny areszt dla mężczyzny, który zastrzelił policjanta pod Bolesławcem. Przed lawinami w Tatrach ostrzegają toprowcy, spadło sporo śniegu. Co robili 1000 lat temu Arabowie pod Elblągiem? W każdym razie zostawili srebrne monety, właśnie znaleźli je archeolodzy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Jest 3-miesięczny areszt dla 33-letniego mężczyzny, który zastrzelił policjanta pod Bolesławcem. Do tragedii doszło podczas próby zatrzymania mężczyzny podejrzewanego o kradzieże. Mariusz G. strzelił w głowę 29-letniego sierżanta Natana Sieronia. Lekarze przez całą dobę walczyli o życie sierżanta, ale nie byli w stanie go uratować. Zatrzymany to znany kryminalista, mówi Ewa Węglarowicz-Makowska z jeleniogórskiej prokuratury.
5: Ten mężczyzna był już wcześniej wielokrotnie karany sądownie, głównie na terenie Niemiec, za przestępstwo związane z nielegalnym wywozem lub przywozem broni palnej.
4: Za zabójstwo policjanta grozi mu dożywocie. 700 tysięcy osób uczestniczyło w mszy, którą papież Leon XIV odprawił na Placu Zgody w Paryżu. Wśród wiernych, których większość stanowiła młodzież, panował ogromny entuzjazm. Papież wezwał wiernych, by nie zatrzymywali wiary dla siebie. Na całej trasie przejazdu Papa Mobile w drodze na mszę w rejonie Placu Zgody i Pól Elizejskich setki tysięcy osób przywitały papieża okrzykami. Powiewały francuskie flagi, przybyli też Polacy z biało-czerwonymi flagami. Przed lawinami w Tatrach ostrzegają toprowcy. W ostatnich dniach spadło tam kilkanaście centymetrów śniegu, który teraz się topi, bo w górach z dnia na dzień jest cieplej, mówi ratownik dyżurny Adrian Koźbiał.
6: To ani zima, ani lato. Naprawdę warunki padają ekstremalnie trudne.
4: Tymczasem słoneczna pogoda zachęca do wyjść w góry. Ratownicy radzą jednak poczekać, aż śnieg się stopi, a zagrożenie lawinowe zmaleje. Jakub Kamiński z powodu kontuzji opuścił zgrupowanie piłkarskiej reprezentacji Polski. Polski nie zagra w najbliższych meczach Ligi Narodów. Jego miejsce w kadrze zajmie 18-letni skrzydłowy Porto Oskar Pietuszewski. Młody zawodnik wraca do reprezentacji po niedawnym wyleczeniu urazu. W poniedziałek Polacy zagrają na wyjeździe ze Szwecją. Wyjątkowe odkrycie archeologów pod Elblągiem w lesie koło Młynar odnaleziono arabskie srebrne monety sprzed ponad 1000 lat. Naukowcy przypuszczają, że zgubili je kupcy podróżujący do legendarnego wikińskiego portu Truzo. To jedno z najciekawszych znalezisk związanych z historią wikingów na ziemiach dzisiejszej Polski.
0: To były wiadomości. Muzyczne radio.
1: Muzyczne radio. Kochamy muzykę. A po 19:00
0: czekają na Was finałowe rozstrzygnięcia i najgorętsze hity dzisiejszego lądowania.
1: Hit Planeta w najlepszym wydaniu.
0: Kolejną mocno nową propozycją do listy.
7: I teraz przyłóżcie ucho do głośnika, bo na pewno warto, być może będzie to wielki przebój tej jesieni, tej, która właśnie się rozpoczęła. I my gramy z poczekalni właśnie taki utwór My Friend, czyli bardzo przyjacielska nuta George Cale i Christine Ink.

0: Nowa i tutaj Przeborowa.
1: Była tam plaża i niebieska woda. Słońce padało na twoje ramiona. Puszczali film, nie wiem, pewnie było nas. A twoje tipy zmęczują z kolorem iPhone'a. W tle leci muzyka, ta którą lubimy i przy której ruszasz biodrami. Świat mieni się kolorami, kiedy jesteśmy i czujemy się rozumiani.

Polska Nuta również pretenduje do tego, aby znaleźć się na hit planecie Mach, Zuza Jabłońska i Nie ma jak, a wcześniej George Kalej i Christy Inc. My Friend. To są propozycje do kolejnych lądowań hit planety, czyli prosto z poczekalni.

0: Chris Van D, After the Silence na 15.
1: Tak gra Hit Planeta.
2: A to jest kolejny mocny hit. Na miejscu numer
0: 14 i ten pan.
3: Siemano, tu Mrozu, słuchacie muzycznego radia.
0: I słuchacie również Kacperczyka, bo o nim nie zapominamy. Panowie w duecie nagrali właśnie ten utwór Wszystko, czego chciałem. I ta nuta, jakże polska, jakże przebojowa, właśnie przed nami na Hit Planecie.

0: Słuchaj uważnie. To jest kolejny gorący hit.
1: Gorący, bo to w końcu Taste Like Summer i James Blunt. I tym utworem zamykamy już drugą dziesiątkę. To miejsce 11.

0: No proszę bardzo, jak przebojowo rozpoczęliśmy pierwszą dziesiątkę, Mahmoud Orhan i Felix Rafael Tree, a teraz zaglądamy po raz kolejny, już po raz ostatni do poczekalni, by premierowo zagrać wam Just Drive. Aura Wave, Junk Project i Tayo przed wami.
1: To jest kolejna gorąca premiera na Hit Planecie.

zajebisty mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci

kawałek do reklamy. Ty się wiesz, że taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour.

0: Hit Planeta.
1: Hey Poland, this is Michael Patrick Kelly. Listen to my single on Muzyczne Radio.
0: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

0: Słuchaj uważnie. To jest kolejny gorący hit.
1: I niestety temu nagraniu zabrakło trochę głosów, abyśmy mogli udekorować tę piosenkę jeszcze dodatkowym hit planetarnym złotem. Dzisiaj Mondo i Gold na siódmym.

0: Wiosny Hit. Na miejscu numer
1: 5, czyli przybliżamy się coraz bardziej do hit planetarnej pierwszej trójki. Gramy z 5. Ellie Goulding i For Your Entertainment.

Oliwia Socha, Rutyna na czwartym, no to przed nami już tylko pierwsza trójka. A skoro tak, no to niech do godziny 20 potowarzyszą nam te trzy najważniejsze hit planetarne utwory z sobotniego zestawienia. Lost Frequencies i Mary Frost uplasowali się na miejscu trzecim z nagraniem Paraiso, na miejscu drugim Alex Warren i Emerald Eyes. Wielki przebój dzisiaj, no niestety nie na samym szczycie, ale z drugiej strony dobrze, że Miley Cyrus, ta sztuka się udała i wylądowała dzisiaj ze swoim najnowszym przebojem na samym szczycie hit planety, to Bass Persuades. Dawid Wencel, trzymajcie się, do usłyszenia. Cześć!

0: Reklama. Szkoły z pogranicza polsko-saksońskiego. Zapraszamy do udziału w polsko-niemieckich warsztatach edukacyjnych w laboratoriach Łukasiewiczport. Uczniowie z Polski i Niemiec wspólnie eksperymentują, rozwiązują zadania i uczą się poprzez praktyczne doświadczenia. Zapewniamy transport i wyżywienie. Kontakt ogrody.doświadczeń@port.łukasiewicz.gov.pl. Warsztaty realizowane są w ramach projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu współpracy Interreg Polska-Saksonia 2021-2027. Po reklamie.
1: Autopromocja.
2: Muzyczne radio.
3: Słuchaj nas w południowo-zachodniej Polsce
2: na 105,8,
3: 106,7
2: i 90,9 FM.
3: Oraz w sieci na www.muzyczneradio.pl
2: i w naszej aplikacji na całym świecie.
3: Teraz też w testowych lokalizacjach DAB+ w największych miastach Polski.
1: Autopromocja.
2: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
4: 20.
2: Czas na wiadomości.
4: Nastrojowa, ale niebezpieczna, gęsta mgła na północy Polski. Przez ulicę Jarosławia przechodzi Marsz Ciszy ku pamięci księdza. Siatkarze już gotowi za godzinę finału Mistrzostw Europy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Przez całą północną, prawie cała północna część Polski będzie objęta gęstą mgłą. Meteorolodzy ostrzegają przed ograniczoną widocznością na drodze. Gęsta mgła zostanie na północy od wieczora do mniej więcej 9 rano. Przez ulicę Jarosławia na Podkarpaciu przejdzie Marsz Ciszy. To wyraz solidarności z rodziną zamordowanego księdza i osobami rannymi w czwartkowym ataku w opactwie. Zgromadzenie powinno właśnie startować spod ratusza. W marszu wezmą udział parafianie opactwa, którzy dobrze znali zaatakowanych księży.
5: Tragedia straszna, ale co zrobić?
6: Tu mieszkam zaraz, co niedziela na mszę. To jest nie do przeżycia.
5: Boże, taki fajny ksiądz, a ksiądz Marek jaki super. Boże, tragedia straszna.
4: Ichor M., który zabił księdza, został aresztowany. Prokurator na razie nie jest w stanie go przesłuchać, ponieważ biegli uznali, że na ten moment nie ma z nim logicznego kontaktu. Zabójca jest w stanie psychozy. Koncern Volkswagena ogłosił jedną z największych akcji serwisowych w historii. Do warsztatów ma trafić około 4 milionów samochodów wyprodukowanych w latach 2013-2024. A chodzi o marki Volkswagen, Audi, Skoda i Seat. Dotyczy to niektórych modeli aut. Szczegółowych informacji powinni udzielić na ten temat autoryzowani dilerzy. Polscy kibice są już w hali w Mediolanie. Będą wspierać naszych siatkarzy. Oto za godzinę finał Mistrzostw Europy. Polska-Francja. Kibice liczą na to, że biało-czerwoni wygrają z Francją i zrewanżują się trójkolorowym za przegrany finał Igrzysk Olimpijskich.
7: Każde widowisko, na którym jest, wygrywamy, więc możemy być spokojni.
8: Wszyscy razem. Kibicujemy całym sercem. Bardzo dobrze grają i my jesteśmy z nich zadowoleni. Mamy nadzieję, że te nerwy będą trzymali na wodze i wykaraskają się z każdej opresji.
9: Oni są zawsze mocni i będą mocni. Idziemy i gramy o złoto.
4: Wielki finał zacznie się o 21:00.
2: To były wiadomości.
1: Music News.
2: Music News Magazine. Gorące informacje ze świata muzyki, zapowiedzi albumów, premierowe single, gwiazdy list przebojów i wyjątkowe koncerty. W każdą sobotę w Muzycznym Radiu. Music News Magazine.
10: Tomek Dutkiewicz, witam i zapraszam.

0: Reklama.
1: Twoje dziecko chodzi do siódmej klasy i ma talent do nauk ścisłych lub przyrodniczych? A może znasz takiego ucznia? Sprawdź Dolnośląski Program Stypendialny. Młody naukowiec może liczyć na 10 tysięcy złotych stypendium, rozwijanie zainteresowań oraz wsparcie wrocławskich uczelni. Wnioski można składać do 16 października. Szczegóły na fundusze ue.dolnośląskie.pl. Fundusze europejskie. Blisko Ciebie. Blisko edukacji. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
2: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno! Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci! Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
3: Music News Magazine.
4: Powracając z pierwszym, nowym materiałem od niemal 2 lat, Benjamin Ingrosso kieruje swoją twórczość na nowe tory. Piosenki Funny Feeling i Waste My Time opowiadają o życiu uczuciowym, które nie potoczyło się tak, jak miał nadzieję. W swoich nowych piosenkach Ingrosso przemieszcza się między romantyzmem, euforią i całkowitym emocjonalnym oszukiwaniem samego siebie, robiąc wszystko, by zostać wybranym. Strona A-singla, czyli utwór Funny Feeling, balansuje między soulowym popem a łagodnym disco napędzanym dźwiękami fortepianu. Pozornie beztroskie chórki nawiązują do alternatywnego popu lat 90. Benjamin Ingrosso z nową piosenką Funny Feeling już na playliście nowości Muzycznego Radia. Teraz o płycie, na którą czekaliśmy od dawna. Wszystko, czego chciałem, to 7. studyjny album w dorobku Mroza. Przewrotny tytuł odnosi się do zmieniającej się z biegiem lat definicji szczęścia, tego, czego szukamy, czego pragniemy, a co ostatecznie okazuje się dla nas najważniejsze. Wszystko, czego chciałem, to zapis momentu, w którym jestem dzisiaj, mówi Mrozu. Kiedy jesteśmy młodsi, szczęścia szukamy w sukcesie, wielkich emocjach, podróżach, koncertach i spełnianiu kolejnych marzeń. Z czasem coraz wyraźniej widzimy, że nawet najpiękniejsze rzeczy nabierają znaczenia dopiero wtedy, kiedy mamy je z kim dzielić, dodaje artysta. Każdy z utworów pokazuje inny fragment tej drogi. Na albumie spotykają się beztroska, zauroczenie i euforia, ale również miłość, pokusy, błędy, rozstania, zagubienie i strata. Mimo różnorodności emocji, Wszystko, czego chciałem, pozostaje przede wszystkim płytą o szukaniu równowagi i wychodzeniu z trudniejszych momentów. To opowieść o doświadczeniach, które zostawiają po sobie ślad, ale jednocześnie pozwalają lepiej zrozumieć siebie. Piosenki z najnowszego albumu Mroza i oczywiście jego największe hity będziemy mogli usłyszeć na koncercie 10 października we wrocławskiej hali stulecia. Music News. I na koniec Lorin, która powraca do True Love z tegorocznego albumu White Fire. Artystka połączyła siły z Olafurem Arnaldsem, oddając hołd oryginałowi. Reinterpretacja ma otwierać drzwi do duszy poprzez dźwięk, który w fundamentalny sposób zmienia słuchacza. True Love to intymna eksploracja miłości do samej siebie oraz doświadczenia pełnego połączenia z własnym ja. Współpraca Lorin i Olafura bazowała na wspólnym szacunku dla rzemiosła instynktownej i świadomie tworzonej produkcji muzycznej. Wspólne tworzenie było jak spotkanie kogoś, kto mówi tym samym muzycznym językiem, nie tylko w sensie brzmienia, ale również ducha. To była piękna harmonia, która pozwoliła nam odsłonić kolejne warstwy utworu i pozwolić mu istnieć w zgodzie z własną prawdą. Serce pozostało takie samo, ale niesie nowe światło, komentuje Lorin. To jeszcze szybko łapcie gorące premiery, jakie usłyszycie na naszej antenie. Aura Wave i Junk Project z nagraniem Just Drive, a wspomniany Benjamin Ingrosso z nagraniem Funny Feeling i Clean Bandit z najnowszą propozycją Company.
3: To jest Music News Magazine.

0: Music News Magazine. To był fenomenalny rok koncertowy dla Jamesa Artura. Artysta zakończył swoją pierwszą całkowicie wyprzedaną europejską trasę koncertową, a następnie wyprzedaną trasę po Wielkiej Brytanii i Irlandii, w ramach której zagrał dla łącznie 40 tysięcy fanów podczas dwóch wieczorów w londyńskiej hali O2. Następnie wystąpił na wybranych największych festiwalach na świecie. Podczas części koncertów pojawiał się wyjątkowy, niespodziewany element programu. Zupełnie nowa piosenka, która wywołała ogromne poruszenie wśród fanów, a zasypujących profile społecznościowe artysty pytaniami o datę premiery. Ten moment właśnie nadszedł. James prezentuje długo wyczekiwany singiel Waste My Tears. Już pierwsze odsłuchanie Waste My Tears wyjaśnia, skąd tak duże emocje wokół tego utworu. Refren ma potencjał, by stać się największym w całej karierze Jamesa. Chropowaty, soulowy wokal artysty pełen jest szczerych emocji i determinacji, a całość wspierają potężna produkcja oraz rozświetlające brzmienie churalnych partii gospel. Równie mocne jest przesłanie piosenki. Niezależnie od tego, z czym się zmagasz, utwór przypomina, że właśnie ty, taki jaki naprawdę jesteś, jesteś ważny i wartościowy. James Arthur o tym utworze mówi tak. Ta piosenka opowiada o świadomości własnej wartości, uwolnieniu się od rzeczy, które nie zasługują na naszą energię i o tym, by iść naprzód bez oglądania się za siebie. Jednym z moich ulubionych wersów jest „Nie przestawaj być sobą” i mam nadzieję, że dla was również będzie miał on szczególne znaczenie, dodał artysta. Teraz coś z naszego rodzimego podwórka. Paranoia to trzeci numer promujący nadchodzący album Szczyla Przedwczoraj, dzisiaj, pojutrze. Piosenka zanurzona jest w klimacie niepokoju, nadmiernego analizowania rzeczywistości i poczucia ciągłego zagrożenia. Oszczędna, gęsta atmosfera utworu podkreśla jego introspektywny charakter i odsłania mroczniejszą stronę Szczyla. To numer, w którym napięcie budowane jest nie przez nadmiar środków, ale przez konsekwentnie utrzymywany ciężar emocjonalny. Singiel jest kolejnym elementem historii opowiadanej na albumie Przedwczoraj, dzisiaj, pojutrze, gdzie przeszłość, teraźniejszość i przyszłość zaczynają się wzajemnie przenikać. Paranoja dokłada do tej układanki kolejną perspektywę i rozwija świat, który Szczyl buduje wokół swojego nowego materiału. Music News. I na koniec Skepta, który powraca z utworem Innocent Smile, nowym singlem z nadchodzącego albumu The Fork and Knife. W nagraniu gościnnie udział wzięli Chase and Status oraz Sax z zespołu Madness. W piosence towarzyszy ambitny teledysk zrealizowany w Londynie przez uznanego reżysera Aidena Zamiriego. Innocent Smile ukazuje inne oblicze Skepty, łącząc jego charakterystyczną charyzmę i styl z produkcją balansującą między rapem, elektroniką a brzmieniami klubowymi. Utwór wpisuje się w szerszy koncept albumu The Fork and Knife, płyty ukształtowanej przez głębokie zakorzenienie artysty w brytyjskiej kulturze muzycznej od grime'u i UK, garage po house, jungle oraz muzykę rave. To tradycyjnie jeszcze łapcie kilka premier, jakie wylądowały na falach muzycznego radia. Billy Idol, Cradle of Love w remiksie Rihaba, Iban, I'll Leave It All Behind i Lena Moonlight z nową piosenką Letni Wiatr.
1: To jest Music News Magazine.

0: reklama.
1: Twoje dziecko chodzi do siódmej klasy i ma talent do nauk ścisłych lub przyrodniczych? A może znasz takiego ucznia? Sprawdź Dolnośląski program stypendialny. Młody naukowiec może liczyć na 10 tysięcy złotych stypendium, rozwijanie zainteresowań oraz wsparcie wrocławskich uczelni. Wnioski można składać do 16 października. Szczegóły na fundusze.ue/dolnoślązkie.pl. Fundusze europejskie. Blisko ciebie. Blisko edukacji. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
0: Po reklamie.
2: Muzyczne radio. Gramy, bo kochamy muzykę.

0: Music News Magazine.
1: Dobrze znany wam Arek Kłusowski wraca z nową piosenką i zapowiedzią nowej płyty. Ta piosenka to bingo. Ten singiel to początek konceptualnego projektu opowiadającego o świecie, w którym wizerunek coraz częściej staje się ważniejszy niż człowiek, a autentyczność zaczyna być dobrem luksusowym. Artysta bierze pod lupę obsesję popularności, życie na pokaz, konsumpcjonizm i nieustanną potrzebę kreowania perfekcyjnej wersji siebie. Bingo jest przy tym nie tylko popowym singlem, ale gorzkim i przewrotnym komentarzem do rzeczywistości, w której wszyscy trochę gramy siebie. Bingo otwiera nową erę w twórczości Arka Kłusowskiego i zapowiada jego długo wyczekiwany album, którego premiera planowana jest na wiosnę przyszłego roku. A propos nowych albumów, najnowsze wydawnictwo Katarzyny Nosowskiej ma już tytuł. Nigredo ukaże się 23 października i będzie zwieńczeniem wyjątkowego projektu, którym artystka celebruje 30 lat swojej solowej twórczości. Płyta nosi tytuł Nigredo. Szukałam jednego słowa, które najlepiej zepnie wszystkie treści i z całej masy właśnie to przyniosło koniec poszukiwań, mówi Nosowska. Jest poważnie, dostojnie, dokładnie tak jak odważne wstąpienie do najciemniejszego miejsca w sobie, po to by spotkać się z tym, co wyparte, przestraszające, bolesne, wstydliwe, zakłamane. Zadziwiające, ile razy trzeba doświadczyć dekompensacji, by zniwelować dystans, który oddziela nas od istoty tego, kim jesteśmy tak naprawdę. Jedno jest pewne, warto. Choć boli, jest nieprzyjemne, dodaje artystka. Równocześnie do rozgłośni radiowych trafiają kolejne 4 utwory zapowiadające ten album. Tak jak przy pierwszej odsłonie projektu, wszystkie single ukazują się jednocześnie, bez wskazywania utworu wiodącego. Każdy z nich jest równorzędnym fragmentem większej opowieści, którą w całości poznamy jesienią. Music News. I na koniec o powrocie zespołu Illusion. Polska legenda ciężkiego grania powraca z nowym studyjnym albumem. Zespół zapowiedział właśnie krążek, który będzie zatytułowany Illusion 9. Na wydawnictwie znajdzie się 10 premierowych kompozycji, w tym wiodący singiel Świata Skraj. Po 4 była 6, po 7 nadeszła kolejna 9. Zespół nieskromnie określa album jako monumentalny, epicki, wielki. Bez wątpienia jest to Illusion w najwyższej formie. Grube, ciężkie riffy i niebanalne teksty. Historie o miłości, nienawiści, śmierci i życiu. Illusion 9 ukaże się na rynku 23 października. Music News kończymy premierowymi piosenkami, które już trafiły na naszą antenę. Urzel z nagraniem Miami, Timmy Trumpet i Ale Farben z nową propozycją Chase the Feeling i Tom Byrne z najnowszą produkcją Like You Do.
0: To jest Music News Magazine. Reklama.
2: Twoje dziecko chodzi do 7 klasy i ma talent do nauk ścisłych lub przyrodniczych? A może znasz takiego ucznia? Sprawdź Dolnośląski Program Stypendialny. Młody naukowiec może liczyć na 10 tysięcy złotych stypendium, rozwijanie zainteresowań oraz wsparcie wrocławskich uczelni. Wnioski można składać do 16 października. Szczegóły na fundusze ue.dolnośląskie.pl. Fundusze europejskie. Blisko ciebie. Blisko edukacji. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
3: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
4: Po reklamie.

0: Music News Magazine.
1: Teddy Swims oficjalnie zapowiedział swój nadchodzący album pod tytułem Ugly i zaprezentował najnowszy singiel Perfect Man. Premiera utworu połączona została ze startem przedsprzedaży płyty, publikacją teledysku w wersji live oraz trwającą światową trasą koncertową. W singlu Perfect Man Teddy Swims po raz kolejny serwuje słuchaczom surowy, bezkompromisowy i niezwykle szczery hymn. Artysta odrzuca wszelkie pozory i podważa społeczny mit idealnego partnera. Piosenka jest wrażliwym, pełnym pokory wyznaniem, opowieścią o przyznaniu się do błędów, żalu oraz akceptacji własnych ludzkich niedoskonałości, opierając się na charakterystycznym, chrapliwym i pełnym potężnej mocy głosie, Swims przekształca osobiste potknięcia w oczyszczający, uniwersalny utwór, z którym łatwo utożsami się każdy słuchacz. Teraz o wschodzącej gwiazdce muzyki pop. Zaledwie kilka dni przed rozpoczęciem kolejnej odsłony wyprzedanej trasy koncertowej Stars Align Tour, Freya Sky, bo o niej mowa, dzieli się ze słuchaczami wyczekiwanym singlem Bad Taste. Utwór, którego oficjalna wersja właśnie ujrzała światło dzienne, zadebiutował podczas pierwszego w historii headlinerskiego koncertu artystki. Piosenka z miejsca podbiła serca fanów, którzy od teraz mogą cieszyć się także jej studyjnym wykonaniem. Nowy singiel to kolejne ważne wydarzenie w karierze wszechstronnie utalentowanej artystki. Freya dała niedawno swoje pierwsze koncerty w Australii, nawiązała również współpracę z Hollister, która zaowocowała ekskluzywną kolekcją gadżetów. Cały asortyment wyprzedał się na pniu. Kiedy Freya nie koncertuje, spędza czas w studiu, pisząc i nagrywając piosenki na wyczekiwany przez fanów debiutancki album. Kolejne utwory pokazują kreatywność i wszechstronność, które uczyniły z niej jedną z najbardziej ekscytujących młodych artystek, którym warto się przyglądać w świecie muzyki pop. Music News. Tymczasem organizatorzy Open Air Festiwalu nie dają nam chwili wytchnienia. Po kilku niezwykle interesujących ogłoszeniach podali właśnie, że na imprezie pojawi się sama Patti Smith. Mówiliśmy już wam o tym, że na przyszłorocznym Openerze pojawią się m.in. Tame Impala, Somp czy Ray, ale okazuje się, że był to dopiero przedsmak tego wszystkiego, co przed nami. Niedługo po tym, jak ogłoszono występ The Neighborhood, co też należy ocenić jako duże zaskoczenie, podano, że na Open Air Festiwalu pojawi się Patti Smith. Patti Smith na Openerze 2027. Ponadczasowa ikona muzyki, poezji, sztuki. Jedna z kulturowych bohaterek, której twórczość i wrażliwość inspirują kolejne pokolenia artystek i artystów. Jesteśmy zaszczyceni, że będziemy ją gościć w Gdyni wraz z towarzyszącym jej kwartetem, napisali organizatorzy Openera. Przypomnijmy, Open Air Festival 2027 odbędzie się w dniach od 30 czerwca do 3 lipca, tradycyjnie już na lotnisku Gdynia-Kosakowo. To na koniec łapcie kolejne nowości, jakie lądują na playliście muzycznego radia. Galantis z nowym singlem 1, 2, 3, 4. Chloe Kisha z najnowszą propozycją Question of the Day i Machi Zuza Jabłońska z nową piosenką Nie ma jak. To tyle na dziś. Tomek Dudkiewicz i Music News Magazine. Wracamy do was za tydzień. Do usłyszenia.
0: Music News Magazine.

0: Reklama.
1: Twoje dziecko chodzi do siódmej klasy i ma talent do nauk ścisłych lub przyrodniczych? A może znasz takiego ucznia? Sprawdź Dolnośląski Program Stypendialny. Młody naukowiec może liczyć na 10 tysięcy złotych stypendium, rozwijanie zainteresowań oraz wsparcie wrocławskich uczelni. Wnioski można składać do 16 października. Szczegóły na fundusze.ue/dolnoślązkie.pl. Fundusze europejskie. Blisko ciebie. Blisko edukacji. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
0: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Twoje dziecko chodzi do siódmej klasy i ma talent do nauk ścisłych lub przyrodniczych? A może znasz takiego ucznia? Sprawdź Dolnośląski Program Stypendialny. Młody naukowiec może liczyć na 10 tysięcy złotych stypendium, rozwijanie zainteresowań oraz wsparcie wrocławskich uczelni. Wnioski można składać do 16 października. Szczegóły na fundusze UE dolnośląskie.pl. Fundusze europejskie. Blisko ciebie. Blisko edukacji. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
0: Po reklamie.
2: Festiwal hitów w muzycznym radiu.

0: Nocne Radio. Reklama.
1: Twoje dziecko chodzi do siódmej klasy i ma talent do nauk ścisłych lub przyrodniczych? A może znasz takiego ucznia? Sprawdź Dolnośląski program stypendialny. Młody naukowiec może liczyć na 10 000 zł stypendium.

Poczekaj, poczekaj no. Już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz biję.

uspokój się, schowaj ten język. No dobrze, wiem, że się starałeś. Uspokój się, wczoraj nie spałeś.